żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: nazywani ESK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
6: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
5: Po garnitur?
6: Po garnitur.
5: A moja sukienka?
6: Sukienkę też kupimy.
5: A buty?
6: Też znajdziemy.
5: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
6: Oczywiście.
5: A coś do domu?
6: Artykuły domowe też są.
5: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
6: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
7: To będzie ostatnia reklama. Gdzie?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie korzystania z telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym stole, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z dr Urszulą Bindugą, wykładowczynią Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
4: Od 1 września w szkołach na Podkarpaciu i nie tylko, zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Czy Pani zdaniem to jest dobry kierunek?
5: Tak. Uważam, że to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że przepisy będą rozsądnie wdrażane. Rzeczywiście od 1 września funkcjonuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wyjątki oczywiście tutaj, które zostały wdrożone w tym zakazie, są bardzo ważne z uwagi na to, że z telefonów dzieci będą mogły korzystać w celach zdrowotnych, w celach bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrożenia życia, czy w jakichś sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela, czy też dyrekcji. I co ważne też z punktu widzenia mojego jako nauczyciela, że te telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej koncentrował na lekcjach. Telefon jakby nie było, był dużego rodzaju rozpraszaczem. Zamiast dyskutować z nauczycielem, z rówieśnikami, dziecko bardzo często zerkało w telefon, szukało informacji, które tak naprawdę powinno poszukać w głowie.
4: Albo w podręczniku.
5: Albo w podręczniku, oczywiście, że tak. I to były oczywiście informacje moderowane przez nauczyciela, czyli takie, które rzeczywiście powinny zostać przyswojone, a nie takie, które wyskakują na pierwszym lidzie w telefonie, które uważamy, dzieci uważają, mało krytycznie myśląc, za jedne z ważniejszych, czy właśnie te właściwe i sprawdzone. Więc koncentracja uwagi u dzieci powinna się zwiększyć. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Natomiast bardzo ważną rzeczą, którą należałoby tutaj podkreślić, jest więcej kontaktów między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to, że spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych? No bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
3: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonu w szkołach zadaliśmy także uczniom i ich rodzicom z Rzeszowa.
4: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
6: Mi się podoba. No bo można pogadać, a nie, nikt nie będzie siedział w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej, a nie, że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
4: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
7: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tę zmianę.
4: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
1: niefajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
8: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
9: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
4: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według pani?
5: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu no właśnie na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc
4: to jest tylko taki wycinek.
5: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych, jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
4: I jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
5: Tak.
4: Jak je wykorzystać później?
5: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. Ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL-e i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
4: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
5: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość. Albo tuż po.
4: Pierwsze, co robimy, to tak, zerkamy w telefon.
5: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno, moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze. I pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30. Więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
4: Takiego bezmyślnego po prostu.
5: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
4: funkcjonujemy. Jako taki dodatkowy po prostu.
5: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
4: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
5: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do drugiego roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko je ten posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie. Z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów, dziecko zje wtedy na pewno więcej, jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo oglądając właśnie, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
4: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym, co jemy.
5: Absolutnie tak. My jemy totalnie nieświadomie. To jest jedzenie automatyczne. To jest jedzenie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu.
4: Skojarzyło mi się to w sumie z takimi zakupami przez internet. W sensie, że trudniej jest nam wydać takie prawdziwe pieniądze, takie fizyczne pieniądze, taki bilon na przykład, czy gotówkę. A takie zakupy przez internet to jest po prostu jedno kliknięcie w smartfona i coś już po prostu do nas idzie, nie?
5: Absolutnie tak. Bardzo dobre porównanie. I kiedyś pozwoliłam sobie na takie doświadczenie, może zbyt mocno brzmi, ale taki eksperyment ze studentami, ponieważ wiele osób mówi mi, że ma problem z odstawieniem chipsów albo z jedzeniem takiej ilości chipsów, jaką pochłania za jednym razem. I zazwyczaj okazywało się w tych rozmowach, że to jedzenie chipsów odbywa się właśnie przed ekranem telewizora, podczas czytania wiadomości w komórce. To nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi, w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście, wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej i dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym, prawdopodobnie...
10: W pełnym świetle.
5: O, właśnie. I w pełnym świetle prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to, średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji ma około 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
10: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu tak, po prostu z cukierniczki, to...
5: Nie.
10: To mogłoby się źle skończyć.
5: Absolutnie tak.
10: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
5: Tak.
10: Dlaczego w takim razie?
5: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
10: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
5: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret, a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
10: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też patrząc na to, patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
5: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety, A łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane i idziemy właśnie w kierunku otyłości czy też nadwagi i dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów czy hamburgera co drugi dzień, jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała i to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej, czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informacje, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie, w Przemyślu, czy też w Stalowej Woli. Tych poradni jest co najmniej kilkanaście w każdym z tych miast. Dostęp do nich naprawdę nie jest odległy. Wystarczy się skontaktować z dietetykiem, porozmawiać. I to, co ja mogę polecić, doradzić, to, żeby ten proces pracy z dzieckiem odbywał się równocześnie z pracą z rodzicem. Mimo, że rodzic może nie mieć problemu, ale pamiętajmy, że pewne nawyki, które dziecko wyniesie z gabinetu czy podpowiedzi, należy też kontynuować w domu. Nie może to stwarzać zupełnie różnego, odrębnego środowiska. My w domu powinniśmy pewne schematy po prostu utrzymać. Dlatego ta terapia dietetyczna powinna się odbywać w gronie całych rodzin.
11: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
5: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. online i nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran, bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: To będzie weekend wypełniony sportowymi atrakcjami, a to wszystko w ramach Narodowego Dnia Sportu. O imprezie, która już wkrótce odbędzie się w Rzeszowie, opowiedzą goście Krzysztofa Pomorskiego. Posłuchajcie.
12: Michał Solarski, Wydział Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Rzeszowa. Przed nami Narodowy Dzień Sportu, czwarta edycja w tym roku. Bardzo dużo wydarzeń będzie się w związku z tym działo. Trzy dni wydarzeń sportowych, począwszy od 11 września do 13 września, no już napakowane naprawdę bardzo fajnymi eventami. Zaczniemy od night skatingu, który odbędzie się 11 września, następnie w sobotę odbędą się wydarzenia w lesie na Słocinie, będzie to Rzeszowski Bieg Górski oraz MTB XC Rzeszów, czyli tutaj mówimy o wyścigach kolarskich MTB. No i niedziela, tu już podsumowanie kampanii, wielki finał, miasteczko sportowe. Zakładamy, że tak naprawdę w tym roku no, możemy dobić do maksa, czyli mniej więcej do około 50 klubów. De facto będą to takie dni otwarte rzeszowskiego sportu, gdzie każdy mieszkaniec miasta będzie mógł spróbować, zasmakować poszczególnej dyscypliny sportowej, tej oferty bardzo bogatej, którą oferują kluby rzeszowskie. A oprócz tego wiele, wiele innych atrakcji. Wszystko to odbędzie się na bulwarach w niedzielę 13 września.
13: Widziałem w rozpisce, że będą nie tylko takie podstawowe jakieś dyscypliny sportu typu koszykówka, siatkówka, ale też na przykład znalazłem szermierkę historyczną.
12: Tak, fechtunek, dokładnie. Generalnie w ogóle zauważyliśmy, że zgłosiło się bardzo dużo nowych dyscyplin, tak? I tutaj tak naprawdę, no to oni wiodą prym, jeżeli chodzi o zgłoszenia. No skądinąd jest to jakby zrozumiałe, tak? Wiadomo, że jak ktoś zaczyna, zwłaszcza z czymś nowym, z jakąś nową dyscypliną, to chce się pokazać, tak, i tutaj troszkę bardziej mu zależy. Tych dyscyplin nowych mamy naprawdę dużo, tak? No, wspomniany fechtunek, pickleball, mamy wspinaczkę, no wspinaczka w sumie to już jest taka, tak powiem, już dość powszechną dyscypliną sportu. Kettlebell, no jest tego naprawdę mnóstwo, więc na pewno każdy, kto przyjdzie w niedzielę na bulwary, będzie miał okazję posmakować nowej dyscypliny sportu i może się po prostu nie zarazić.
14: Monika Kuźniar, również Wydział Sportu, Sportowy Rzeszów. Tak, no Narodowy Dzień Sportu to chcemy głównie też pokazywać, że nie są to tylko trzy dni, ale też jakby cała kampania, która poprzedza ten trzydniowy finał. Na naszym kanale przeprowadzamy wywiady ze sportowcami, pytamy o ich aktualne sukcesy, także myślę, że to jest doskonała okazja, żeby poznać jakąś nową dyscyplinę sportu.
12: Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w tych wydarzeniach, zapraszamy na naszą stronę www.sportowyrzeszow.pl. Tam w aktualnościach znajdziecie podstronę dedykowaną właśnie tym wydarzeniom. Czekamy na kolejnych zawodników. Jeżeli chodzi o biegi górskie, limit uczestników to jest 200 osób, natomiast w MTB mamy limit do 100 osób.
13: to rower i bieganie. Mamy jeszcze ekipę rolkową w studio. Chciałbym, żebyście powiedzieli coś o rozpoczęciu obchodów Narodowego Dnia Sportu, czyli o night skatingu.
3: Jadwiga Tomaka-Brylińska, koordynator Night Skating Rzeszów i Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe. Tak jak w tamtym roku, w tym roku również inaugurujemy Narodowy Dzień Sportu i od godziny 17 zapraszamy już wszystkich pasjonatów rolek na nasze wydarzenie. W tym roku będziemy startować i organizować całą imprezę na bulwarach w okolicy nieczynnej fontanny, niedaleko sceny. Także będziemy mieć tam rozłożonych dużo fajnych atrakcji dla rolkarzy. Mobilny skatepark, tor przeszkód, takie opcje zabaw dla dzieci, przejazdy pod tyczką, nad tyczką. Będzie można spróbować slalomu na rolkach. Będą nasi instruktorzy, z którym będzie można porozmawiać, coś doradzą. Będzie też serwis, wypożyczalnia rolek, nasi partnerzy. Także od 17 zaczynamy już w naszej strefie. O godzinie 19.30 startujemy z przejazdem. W tym roku tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone, także już można sobie przygotowywać coś na ten przejazd. A po całym przejeździe planujemy jeszcze rolkowe DJ party. Będzie grała muzyka do 22, także będzie można tam zostać, potańczyć na rolkach. Tak jak zawsze, ponieważ dzięki temu, że trasa jest przygotowana co roku pod jakby uczestników, którzy zarówno rozpoczynają jazdę na rolkach, jak i jeżdżą dość profesjonalnie, trasa będzie łatwa, około 10 km. Tempo też będzie takie w miarę spokojne, 8 km na godzinę planujemy takie tempo. Myślę, że pobijemy rekord z maja, no bo w maju było nas 900 osób i tak naprawdę to był rekord. Na te 31 przyjazdów to chyba nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby było aż 900 osób i trzeba powiedzieć, że Rzeszów pod tym względem, jak na miasto, które ma około 200 tysięcy mieszkańców, no to mamy frekwencję, bijemy nawet milionowe miasta, jeżeli chodzi o frekwencję na night skatingu, także mam nadzieję, że również teraz też dobijemy do takiej liczby. Promocja się już grubo zaczęła, także widać wszystkie informacje. Jeśli ktoś przejeżdża wzdłuż bulwarów, to wszystkie informacje są widoczne na takich dużych kostkach. Co jeszcze mogę powiedzieć, to że tak jak na każdym przejeździe, będziemy nagradzać najlepiej przebrane osoby. Będziemy mieć sporo nagród od naszych partnerów, którzy są z nami co roku i tak naprawdę coraz więcej naszych lokalnych firm też chce przykładać swoją cegiełkę i obdarować rolkarzy nagrodami. Także zachęcamy do takich przebrań właśnie kolorowych, oświetlonych i takich futurystycznych. Wszystkie informacje oczywiście są dostępne na naszym Facebooku, na stronie Sportowego Rzeszowa, na naszej stronie internetowej. Wszystkie dzieci oczywiście w kaskach i najlepiej też w ochraniaczach, mimo że trasa jest łatwa przejazdu, ale no jest tak dużo ludzi, że te wywrotki niegroźne się zdarzają, dlatego dzieci pod opieką dorosłych w kaskach, w ochraniaczach, dorośli najlepiej też, żeby mieli również kaski. No bardzo tego pilnujemy, bo też mamy doświadczenie z tym, że jednak te kaski ratują bardzo, nawet przy upadkach, które są przy małej prędkości na rolkach. Jest na tyle dużo tych ludzi, że łatwo się nawet o kogoś potknąć, także to jest, za każdym razem podkreślamy, że bezpieczeństwo jest na przejeździe najważniejsze i dbamy o to, pilnujemy. Nasz zespół zabezpieczający też zwraca na to uwagę, żeby dzieci były jednak w kaskach. Także jeżeli czasami kogoś znajdziemy, to będzie można wypożyczyć teraz również, jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, to będzie można przed night skatingiem wypożyczyć kaski, ochraniacze, rolki.
15: Także wszystko można skompletować przed samym przejazdem i jeszcze troszkę poćwiczyć nawet.
13: Jest z nami też prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego, Konrad Tomaka. O night skatingu wiesz chyba wszystko, bo bierzesz udział od pierwszej edycji. Powiedz coś o tej imprezie. Zaznaczmy, nie będzie to pierwszy przejazd w Rzeszowie, tylko już 30, chyba drugi.
16: Tak, Konrad Tomaka, prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego. Także rolkami razem z braćmi zajmujemy się już 33 lata i wiele imprez zrobiliśmy i tak jak wspomniałeś, to będzie już 32 night skating. Ja chciałbym zachęcić, bo 31 razy brałem w tym udział i to się nie nudzi. To jest tak jak oglądasz mecz piłki nożnej przed telewizorem, a oglądasz na stadionie i kibicujesz razem z tłumem. I to samo, jak pójdziesz sobie sam na rolki, to przejedziesz ten dystans, ok, spocisz się, zaliczysz trening. Ale jak jedziesz w takim tłumie, gdzie jest 900 osób i wszyscy to przeżywają, jest muzyka, wszyscy świetnie się bawią, można spotkać no, setki osób znajomych, że tak powiem, no to jest super przeżycie dla wszystkich i staramy się tutaj z naszym teamem tą imprezę tak zrobić, żeby każdy był jak najbardziej zadowolony. Wiadomo, nie dogodzimy każdemu, ale staramy się te imprezy zrobić fajnie, dlatego bardzo często widzimy osoby, które przyjeżdżają na nasze imprezy z Warszawy, z Krakowa, ze Śląska i tutaj z całych okolic przyjeżdżają, bo wiedzą, że u nich też są imprezy. Nawet, nie wiem, w Warszawie są większe oczywiście, ale u nas jest coś takiego, co im się bardziej podoba niż u nich w mieście i często spotyka się takie osoby, nawet gdzieś tam z drugiego końca Polski przyjeżdżają do nas na night skating, a niektórzy są regularnie. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to darmowa impreza. Każdy, kto umie się poruszać na rolkach, da sobie radę. Dzieci są z przodu, nadają tempo. I jedziemy raczej takim powolnym tempem, ale niestety jak ktoś by pierwszy raz założył rolki na nogi, to niestety nie da sobie rady, bo to trzeba przejechać około 10 km i staramy się, żeby wszyscy byli w kupie, prawda? Żeby to fajnie przeżywać tą imprezę, nie rozciągać, dlatego coś trzeba na tych rolkach potrafić.
13: Korzystając z Twojej obecności, powiedzmy jeszcze, rolki to popularne sporty w Rzeszowie.
16: Tak. Tak, ogólnie w Polsce jest to bardzo popularny sport. Jest bardzo dużo szkół jazdy na rolkach. W każdej mieścińce są takie szkółki i jest bardzo, bardzo dużo osób jeżdżących. To jest też bardzo łatwa dyscyplina. Ja na przykład jak uczę dzieci w szkole, to biorę pierwszoklasistów i praktycznie już po pierwszych zajęciach poruszają się. Później w ciągu roku się po takim jednym sezonie, to oni super wszyscy jeżdżą już w pierwszej klasie, prawda, na takich zajęciach dodatkowych, także to jest bardzo łatwa dyscyplina i ludzie teraz nie mają cierpliwości. Nauczyć się pływać, żeby przepłynąć jedną długość basenu, to schodzi dziecku czasami pół roku, rok. A jechać na rolkach to można już po 15 minutach przejechać, więc to jest taki sport na dzisiejsze czasy, że jest łatwy, przyjemny i każdy jest zadowolony z tej jazdy.
13: Jesteśmy europejskim miastem sportu. Powiedzcie, jak ten rok mija i jakie są jeszcze plany związane tak jakby z tym tytułem?
12: Co mogę powiedzieć? Wyjątkowo rekordowy jest ten rok. Na pewno tutaj ja jako reprezentant Wydziału Sportu jesteśmy odpowiedzialni za organizację tych wydarzeń sportowych albo współorganizację i koordynację z innymi podmiotami, bo wiadomo, że gro tych imprez robią po prostu kluby sportowe, które my wspieramy w tym zakresie. Tak naprawdę to do końca roku, jakby cały ten rok chcemy zamknąć liczbą 70 wydarzeń sportowych. Także to naprawdę jest rekord. Bardzo fajnie. To myślę, sprawa jest zupełnie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o nasze miasto. No i liczymy na to, że na pewno będzie miało to fajny wydźwięk na pewno dla mieszkańców, tak, no bo ta oferta sportowa jest spektakularna, jeżeli chodzi o ten rok. Pytanie tylko jakby, czy to zawieszenie tej poprzeczki aż tak wysoko w przyszłym roku, czy będziemy w stanie do tego licować, jak już wiadomo, tego tytułu nie będzie. No, liczę na to, że mimo wszystko ten tytuł na pewno pchnie miasto, jeżeli chodzi o sport ogólnie, zarówno w kontekście jakby środków przeznaczanych na sport, ale też po prostu tej oferty i jakby atrakcyjności gminy i oferty dla mieszkańca przede wszystkim. Wszyscy to widzimy, że sport w Rzeszowie jest no, na porządku dziennym, tak? Wszędzie widzimy ludzi na rolkach, na rowerach, biegających. No takie mamy teraz też czasy i fajnie. Natomiast w ogóle Rzeszów jest pod tym względem wyjątkowy, mogę powiedzieć, tak? Bo naprawdę jak na 200-tysięczne miasto, no to mamy olbrzymią ilość podmiotów, które po prostu ten sport realizują, bo mam nadzieję, że jakoś tutaj się w rachunkach nie w szacowaniu nie pomylę, ale naprawdę tych klubów sportowych podmiotów, myślę, to około 150 mamy, jeżeli chodzi o nasze miasto, tak? Nie mówiąc też o takich freelancerach, którzy też dużo robią, że tak powiem, inicjatyw sportowych w Rzeszowie, więc na pewno pod tym względem tej oferty, tak, sportowej dla mieszkańca jest bardzo dobrze, co też ma swoje przełożenie na to, że po prostu ludzie żyją tym sportem. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Rzeszowa, ale i nie tylko, na wyjątkowe wydarzenie, jakim będzie Narodowy Dzień Sportu. Mnóstwo atrakcji, wydarzenie bezpłatne, wydarzenie, na którym każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o ofertę sportową.
14: Ja myślę, że z racji tego tytułu, który w tym roku nosimy, zadbamy, aby ten narodowy był naprawdę no, najlepszy z dotychczasowych edycji, żeby był rekordowy pod kątem tutaj ilości klubów sportowych, ale też pod względem takich atrakcji. Mamy kilku gości, kto będzie mieć ambasadorów strefy piłkarskiej i myślę, że oni też przyciągną dzieci, bo na tym nam zależy, żeby pokazywać tę szeroką i bogatą ofertę rzeszowskich klubów sportowych. Także do zobaczenia.
15: Ja również serdecznie zapraszam na Narodowy Dzień Sportu i to nie tylko jako organizator Night Skating Rzeszów, ale również jako uczestnik, bo w tamtym roku też uczestniczyłam jako biegaczka i w tym roku również zamierzam w każdym dniu uczestniczyć, także zapraszam wszystkich i oczywiście szczególnie mocno zapraszam na Night Skating Rzeszów 11 września od 17 godziny na bulwarach rzeszowskich wszystkich rolkarzy i pasjonatów rolek.
16: Ja też zapraszam na Narodowy Dzień Sportu. Jest to świetna inicjatywa i ja jako rodzic dwójki dzieci i nauczyciel wychowania fizycznego mogę powiedzieć, że co roku bierzemy z dziećmi udział i one sobie mogą spróbować w jednym dniu 40 dyscyplin, prawda? A we wrześniu ciężko mi, oni sobie

0: dowiedzieć się na naszych stronach internetowych.
1: A po więcej szczegółów związanych z Narodowym Dniem Sportu odsyłamy na portal sportowyrzeszów.pl.
2: SK Rzeszów.
1: Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? O tym, a także o tym, jak ważne są chwile normalności, rozwijanie pasji, wspólne wyjazdy i integracja rodzin, porozmawiamy z przedstawicielką Fundacji Iskierka. W rozmowie opowiemy również o działaniach rzeszowskiego oddziału. Od zakupu sprzętu potrzebnego podczas leczenia, przez remonty na oddziale onkologii dziecięcej, po dogoterapię, arteterapię, sesje zdjęciowe i rodzinne wyjazdy. Zajrzymy także w przyszłość i sprawdzimy, jakie projekty fundacja planuje zrealizować. Nie zabraknie również tematu wolontariatu. Kto może zostać wolontariuszem, jak można pomóc w fundacji i dlaczego czasem wystarczy po prostu obecność, uśmiech i dobra energia? Już teraz o wszystkim w mojej rozmowie. Posłuchajcie.
3: Nazywam się Joanna Mosta i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
1: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
3: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem. Czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
1: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być?
3: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia, cały czas jesteśmy dla nich.
1: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
3: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu. Z Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
1: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
3: nie,
1: powiedzieć.
3: Nie, jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
1: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
3: My działamy już 20 lat.
1: Czyli to jest naprawdę dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
3: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
1: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
3: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania Blincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu, nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczył baciatę dla dzieci. Także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
1: Czy coś jeszcze jest w planach?
3: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To

0: taki fajny czas rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas, właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
1: To można tutaj powiedzieć, żeby nie tylko działać jakby w szpitalu, w środku, bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
0: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz, mamy tak zwaną akcję lato. Co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Darłówek, Ustroń, także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
1: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
0: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
1: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem?
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
1: Okej, tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
0: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo. Całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
1: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
1: Okej. Jeśli chodzi o fundację, to jak można wam pomóc? Bo wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też wam.
0: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby. Też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół. I zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawie czas.
1: Okej, czyli tutaj na przykład nie tylko takie jakieś warsztaty plastyczne, ale też pszczelarskie.
0: Tak.
1: Wchodzą w grę. Okej, dobra, super. Ale czy wy też jako organizacja prowadzicie wolontariat? Bo wiele jest takich właśnie organizacji, które na wolontariuszach po prostu mają swój fundament.
0: Tak, mamy wolontariuszy. Wolontariuszki właśnie odwiedzają nas na oddziale, żeby spędzić czas z dziećmi. Także też w formie warsztatów kreatywnych. Jeżeli chodzi o eventy, to też pomoc wolontariuszy jest nieoceniona, bo to na nich się głównie opieramy. Także też wówczas taka pomoc jest bardzo potrzebna. Odwiedzają nas też wolontariusze, często w biurze fundacji pytają się, jak mogą pomóc. Także jak najbardziej współpracujemy z wieloma osobami z zewnątrz.
1: A kto może zostać wolontariuszem?
0: Tak naprawdę każdy. Mamy też dziewczyny, które chodzą do szkoły, więc to nie jest powiedziane, że musi to być osoba dorosła, pracująca. Może to być tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu wolnego, ma chęci, ma dużo zapału i nie przeraża go to, że jest to oddział onkologiczny, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to ciężki widok, więc to też trzeba mieć odporność na to, że jest to praca z dziećmi bardzo chorymi.
1: A jakie cechy powinien mieć wolontariusz, który właśnie pracuje z dziećmi chorymi?
0: Myślę, że dobra energia i dużo uśmiechu, żeby zarazić dzieci takim pozytywnym nastawieniem do życia i po prostu troszeczkę je rozkręcić, bo są to dzieci, które leczą się nieraz miesiącami, które są nieraz bardzo przybite i źle się czują, więc my się staramy ich tak troszeczkę rozweselić, zająć myśli czymś innym, więc takiej osoby bardzo energicznej byśmy potrzebowali.
1: Czyli jeśli słuchają nas bardzo energiczne osoby, które mają na co dzień bardzo dużo uśmiechu, to możecie tym uśmiechem zrobić jeszcze coś bardzo dobrego. A gdzie można się zgłosić i powiedzieć, ja chcę zostać wolontariuszem i ja chcę spróbować?
0: Nasze biuro mieści się w Rzeszowie, na Krakowskiej 167, ale tak naprawdę można napisać zawsze maila czy zadzwonić. Dane do mnie jako koordynatorki Rzeszowa są na stronie Iskierki www.fundacjaiskierka.pl. Także serdecznie zapraszam do kontaktu.
1: Czy jest czego się bać jako wolontariusz?
0: Absolutnie nie. To w ogóle do niczego nie zobowiązuje. To jest po prostu poświęcenie dzieciom swojego czasu, dobrej energii. Także myślę, że nie ma się czego bać.
1: A jeśli jesteśmy na przykład rodzicem, który właśnie usłyszał taką diagnozę swojego dziecka, gdzie ma się zgłosić? Czego powinien szukać tak na pierwszy strzał?
0: Jeżeli chodzi o rodzica, to też zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Też pokieruję krok po kroku, co robić. Mamy też swojego psychologa, który też jak najbardziej jest otwarty tutaj na rozmowę i jesteśmy w stanie pomóc przebrnąć przez te początki choroby, jak i przez proces całego leczenia.
1: Jeśli mamy na przykład rodzica, który no już jest w trakcie tej choroby swojego dziecka, to też przyjmiecie go z otwartymi rękami?
0: Oczywiście, jak najbardziej my wspieramy wszystkich rodziców chorych dzieci, więc jak najbardziej można się w każdym momencie leczenia do nas zwrócić.
1: Okej, okay, i tutaj też pewnie na waszą stronę odsyłacie.
0: Oczywiście, zapraszam.
1: Dobrze, to wstępnie mamy już powiedziane chyba pokrótce o wszystkim, jeśli chodzi o Fundację Iskierka, czym się zajmuje, gdzie działa i kogo do siebie zaprasza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i jeśli ktoś potrzebuje, to wiecie, do kogo się kierować.
2: SK Rzeszów.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: W dzisiejszej rozmowie zaglądamy za kulisy schroniska Kundelek w Rzeszowie i sprawdzamy, jak na co dzień wygląda pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom. Porozmawiamy o historii schroniska i Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, skali problemu bezdomności oraz o tym, jak zmieniało się samo schronisko. Będzie też o tym, dlaczego zwierzęta trafiają do schroniska, jak wygląda ich droga do adopcji i dlaczego warto dać szansę również starszym zwierzętom. Posłuchajcie mojej rozmowy.
3: Anna Skorupska-Stanek i dzień dobry, Urszula Ruszy.
1: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o schronisku i stowarzyszeniu Kundelek, które mamy w Rzeszowie. To może na sam początek, czym jest dokładnie schronisko Kundelek i jaką ono pełni rolę w Rzeszowie?
3: Schronisko Kundelek jest właściwie jedynym oficjalnym schroniskiem na terenie miasta Rzeszowa i pełni ono funkcję realizacji zadań samorządu, czyli Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, psami, kotami, ale nie tylko, oraz pełni taką funkcję również pomocy zwierzętom chorym, czyli nie tylko adopcję, ale również leczenie zwierząt, które na przykład miały wypadki i nie udało się odnaleźć ich właścicieli, którzy byliby w stanie zająć się ich leczeniem. Także to jest podstawowa funkcja schroniska Kundelek w Rzeszowie.
1: I tutaj chyba trzeba dodać, że schronisko Kundelek wchodzi w stowarzyszenie.
3: Tak, schronisko Kundelek prowadzone jest przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, przy czym stowarzyszenie zajmuje się również innymi inicjatywami, takimi jak na przykład opieka nad wolno żyjącymi kotami. Natomiast prowadzenie schroniska jest jednym z jego zadań, no takim oczywiście najbardziej widocznym i największym tak naprawdę.
1: Jak długo schronisko właśnie i stowarzyszenie działa w Rzeszowie, w mieście? Kiedy zaczęło się i kiedy miało swoje początki?
3: Schronisko powstało w 2005 roku, takie oficjalne, w tym miejscu, w którym teraz się znajduje, czyli przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie. Natomiast wcześniej schronisko Kundelek było wyłącznie prywatną inicjatywą, znajdowało się w Zaczerniu i było prowadzone przez panią Halinę Derwisz wraz z mężem na ich prywatnej działce. Natomiast z pomocą urzędników z Urzędu Miasta udało się stworzyć schronisko w tym miejscu, w którym ono się teraz znajduje i mniej więcej w takiej formie, w jakiej ono teraz jest. Ono oczywiście się z roku na rok rozrasta, unowocześnia.
1: Jak to schronisko zmieniało się na przestrzeni lat?
4: Schronisko bardzo się zmieniało na przestrzeni lat, bo powstał dom kota, powstawały nowe różne kojce, także cały czas staramy się dostosować do bieżących potrzeb, chociaż wiemy, że te potrzeby są ogromne, bo jednak tych zwierząt z terenu Rzeszowa jest dużo, szczególnie teraz mamy taki wysyp młodych kotów, to musimy powiedzieć, że jest tych kotów bardzo dużo, gdzie nawet no, nie mamy za bardzo możliwości przyjęcia kolejnych, bo ta liczba jest ich taka bardzo ogromna. Ja tu też wspomnę jeszcze o stowarzyszeniu, że stowarzyszenie powstało blisko 30 lat temu. To była grupa przyjaciół, którzy kochali zwierzęta, chcieli im pomóc, założyła takie stowarzyszenie i tak to wszystko po prostu przez te wszystkie lata działa.
1: Czyli tutaj mamy ponad 20 lat działalności, jeśli chodzi o schronisko i ponad 30 lat, plus minus 30 lat około działalności stowarzyszenia. Głównie schronisko i stowarzyszenie zajmuje się bezdomnymi zwierzętami znalezionymi w mieście, tak?
4: Tak, głównym naszym zadaniem to są zwierzęta znalezione tutaj na terenie miasta Rzeszowa, bo tak też mamy, tutaj prowadzimy taki projekt, który zakłada, że będziemy właśnie taką opiekę sprawować.
1: A jak właśnie ten problem bezdomności zwierząt wygląda w Rzeszowie? On się zmienia od lat i z roku na rok jest całkiem inaczej, czy to ciągle przez tyle lat wygląda podobnie?
3: Wygląda to różnie, bo kiedy popatrzymy na przykład na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt rzos.org, można sobie popatrzeć na takie sprawozdania, jak wyglądała liczba przyjmowanych kotów i psów każdego roku, no to widać, że to się zmienia. No niestety jest tendencja wzrostowa. W tym momencie w schronisku zostało przyjęte w 2025 roku, zostało przyjęte do schroniska około 350 kotów i około 350 psów. W tym momencie w schronisku znajduje się 105 kotów i 87 psów. Natomiast no, niestety liczba ta rośnie i stąd też taka konieczność powiększania schroniska i unowocześniania.
1: I czy to schronisko, czy macie taką możliwość jako schronisko, jako stowarzyszenie unowocześniania właśnie miejsca i powiększania go, czy to jednak już powoli kończą się takie zasoby?
3: Cały czas zabiegamy o to, żeby schronisko było coraz bardziej nowoczesne, czyli tak jak wspominała przed chwilą pani Skorupska, powstała kociarnia, która jest super nowoczesnym miejscem. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w znacznej części, natomiast środki również pochodziły ze środków stowarzyszenia, czyli tak naprawdę z darowizn osób, którym leży na sercu los zwierząt. W mojej ocenie schronisko Kundelek w Rzeszowie w tej chwili jest naprawdę bardzo nowoczesne i nawet na ostatnim spotkaniu z prezydentem powiedział on, że jest ono w pewnym sensie dumą dla Rzeszowa, dlatego że warunki, które w tej chwili możemy zaoferować zwierzętom, są bardzo godne. Oczywiście chcielibyśmy, żeby one były jak najlepsze, żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że w jednym kojcu jest kilka psów. One oczywiście dogadują się między sobą, ale pewnie lepiej by się czuły, gdyby mimo wszystko były pojedynczone, ale na ten moment nie możemy sobie na to pozwolić.
1: A z jakich powodów najczęściej trafiają zwierzęta do schroniska? To są zwierzęta porzucone, zagubione, czy może gdzieś po jakimś wypadku, na przykład z ulicy zebrane?
4: To są różne przypadki. wypadki. Część zwierząt mamy faktycznie po wypadkach gdzieś znalezione, zagubione. Część jest zwierząt, które też zostały po prostu znalezione i ciężko nam ustalić właściciela. I tu w tym wypadku trzeba by wspomnieć, że mało jeszcze mamy tych zwierząt zaczipowanych. W związku z tym, jeżeli ten pies nawet do nas trafia, to zajmuje nam kilka dni ustalenie tego właściciela. Chociaż no nie zawsze to się udaje, bo wiadomo, jeżeli pies nie ma czy kot chipa, no to ciężko znaleźć, a nie zawsze właściciele szukają tych zwierząt. Ale widzimy, że no ten problem cały czas jest. Przytrafiają do nas na przykład kotki ciężarne, które też rodzą małe i to się wszystko ciągle zwiększa nam ta liczba zwierząt, więc musimy cały czas stawiać na edukację. I w związku z tym, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt chodzi po przedszkołach, szkołach, przeprowadzamy takie lekcje, czy na terenie właśnie tych placówek, które wspomniałam, czy również na terenie schroniska przyjeżdżają do nas na takie lekcje właśnie uczniowie, młodzież czy przedszkolaki, bo musimy jednak to społeczeństwo nasze edukować, że zwierzę nie jest rzeczą, że sterylizacja i kastracja to nie jest nic złego, to ogranicza nam problem tych bezdomnych zwierząt i no, to jest naszym takim jednym z statutowych właśnie działań, żeby edukować to nasze najmłodsze społeczeństwo.
1: I do tej odpowiedzialnej opieki i walki z bezdomnością na pewno sobie jeszcze przejdziemy. A jak wygląda taka droga od znalezionego zwierzęcia do adopcji u Was w schronisku?
4: To znaczy tak, jeżeli trafia do nas zwierzę, nie ma chipa, rozpoczynamy na pewno proces jego tutaj sprawdzenia, w jakiej jest kondycji, czyli przechodzi badania lekarskie. Jeśli jakaś jest potrzeba, to zostaje pies czy kot podany kwarantannie, czy jeżeli w wyleczeniu, jeżeli taka jest potrzeba. I jeśli ze zwierzęciem jest wszystko w porządku, możemy też wykonać zabieg tutaj kastracji czy sterylizacji i później następnie szukamy, ogłaszając go na stronie internetowej czy na mediach społecznościowych schroniska, szukając mu po prostu nowego domu.
1: Okej, czyli to jest tak pokrótce droga, jak wygląda właśnie droga zwierzęcia u Was w schronisku. A jak wygląda taka codzienna praca osoby pracującej w schronisku i co jest dzisiaj największym wyzwaniem?
3: W tej chwili w schronisku zatrudnia kilkanaście osób i ich codzienna praca jest tak naprawdę bardzo prozaiczna, ponieważ psy i koty są oczywiście słodkimi, fajnymi zwierzakami i większość osób myśli, że opieka nad nimi być może nie jest uciążliwa. Jest to nieprawda, ponieważ no, generują dosyć dużo brudu, który trzeba posprzątać. Także codzienne mycie kojców, czy też kociarni, wymienianie wody, mycie misek, kuwet. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, z którą radzimy sobie, nie bez udziału wolontariuszy, którym również trzeba bardzo podziękować za to, że są, że przychodzą do schroniska i często właśnie nie tylko po to, żeby iść psem na spacer, co też oczywiście jest bardzo ważne, do schroniska przychodzi sporo młodzieży, która również poświęca swój czas na przykład na to, żeby umyć te pomieszczenia, w których przebywają koty. Co ja oczywiście bardzo podziwiam i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne edukacyjnie i super, że młodzież ma takie podejście. Także bardzo schronisko docenia wolontariuszy i dziękuję im za poświęcony czas. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby wejść na stronę stowarzyszenia, zobaczyć tam zakładkę wolontariat i skontaktować się z nami i zostać wolontariuszem w schronisku. To może być spacer raz w tygodniu, a to może być czasem właśnie przyjście i pomoc w takiej codziennej opiece higienicznej dla zwierząt.
1: I tutaj już mamy taki trochę wstęp o schronisku, o historii i zaczęliśmy sobie taki wątek wolontariatu i myślę, że do niego teraz przyjdziemy, bo wiele osób chciałoby pomagać. Może nie wszyscy mogą adoptować zwierzęta. Jak można zostać wolontariuszem? Trzeba się zapisać, zadzwonić. Jak to wygląda w Waszym schronisku?
3: Trzeba na pewno najpierw zadzwonić i porozmawiać z pracownikiem schroniska odnośnie tego, jak my widzimy swój wolontariat i co w danej chwili może nam schronisko zaoferować. Czy bardziej bylibyśmy zainteresowani tym, żeby nawet posiedzieć w pokoju i pogłaskać koty, bo w tej chwili jest tak dużo kotów w schronisku. Każdy z nich potrzebuje tej chwili z człowiekiem, żeby sobie po prostu móc posiedzieć u kogoś na kolanach i żeby ten ktoś poświęcił kotu dosłownie kilka minut i pobawił się z nim. Mamy bardzo dużo małych kociaków, które też wymagają zabawy i też ważne jest to, żebyśmy dbali o ich socjalizację, prawda? Czyli żeby te koty miały kontakt z człowiekiem, żeby wiedziały, że człowiek jest po to, żeby się z nim też bawić, że w sytuacji, kiedy kot zostanie adoptowany, też dawał radość tej osobie, która go adoptuje, czyli żeby wiedział, jak można spędzać czas z człowiekiem w domu. Także zabawa z kotami, pomoc w sprzątaniu, wyjście z psami na spacer. Tutaj także te potrzeby są ogromne, bo psów jest dużo. Oczywiście idealnie by było, gdyby każdy z tych psów przynajmniej raz dziennie wyszedł na spacer. Więc prosta matematyka mówi, że przynajmniej 100 osób dziennie fajnie by było, gdyby odwiedziło schronisko i wzięło psa na spacer. Przy czym zaznaczam, że też musimy liczyć się z potrzebami tych zwierząt, czyli na przykład bywają upalne dni. Więc nie zawsze jest tak, że możemy przyjechać na przykład o godzinie 12 w południe i wziąć psa na spacer, bo po prostu czasem jest zbyt gorąco. Więc na pewno zacznijmy od telefonu, żeby porozmawiać, powiedzieć, czego my oczekujemy i na pewno znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie.
1: A kto może zostać wolontariuszem? Czy to muszą być na przykład osoby pełnoletnie, czy mogą być niepełnoletni, młodzież?
4: Wolontariuszem mogą być osoby jak najbardziej dorosłe oraz osoby powyżej 16 roku życia muszą mieć podpisaną tą zgodę opiekuna. Ale by tutaj szczegółowych, tak jak Ula powiedziała, udzieli nam informacji pracownik schroniska, także najlepiej właśnie zacząć od tego telefonu, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, jak jesteśmy dyspozycyjni, co chcielibyśmy robić i myślę, że dla każdego jakieś zajęcie tutaj znajdziemy bez żadnego problemu.
1: Okej, czyli bierzecie tak naprawdę wszystkich chętnych i wszystkie ręce potrzebne są na pokład, żeby pomagać.
3: Ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz do wolontariatu, ponieważ może się okazać, że na przykład bardzo chcielibyśmy pomóc schronisku czy stowarzyszeniu, a z jakichś względów nie chcemy się pojawić w schronisku, bo na przykład bardzo przeżywamy to, co tam się dzieje. Często ludzie podnoszą to, że mają na przykład alergię na koty, albo alergię na psy, albo po prostu bardzo źle znoszą bycie w schronisku, bo nie ukrywam, że nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Czasem po prostu ogrom tego cierpienia, które jest tam na co dzień, może nas przytłoczyć. I wtedy również możemy być wolontariuszem, dlatego że schronisko prowadzi media społecznościowe, ma różne inne swoje potrzeby, stowarzyszenie tak samo. Być może potrafimy zrobić coś innego, co okazuje się być równie przydatne. Czyli może na przykład umiemy fajnie dorabiać zdjęcia, może na przykład pieczemy super drożdżówki i przywieziemy te drożdżówki, kiedy wolontariusze wychodzą z psami, na przykład z przyjemnością by sobie taką drożdżówkę po spacerze zjedli. Także wydaje mi się, że pomysłów jest tyle, ile osób. A może na przykład potrafimy pomalować ścianę, bo czasem takie rzeczy też trzeba zrobić w schronisku i taka osoba również by się mogła przydać. Także jeśli tylko ktoś ma otwarte serce na los zwierząt i chciałby, to jest najważniejsze, chciałby zrobić coś dobrego, to bardzo zachęcam do kontaktu z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt.
1: Okej, wiem, że też niektóre na przykład szkoły czy firmy składają się i przywożą na przykład karmę czy jakieś koce. To jest ciągle potrzebne w schronisku, to jest taka ciągła potrzeba, niezależnie od pory roku?
4: Tak, jak najbardziej. Te rzeczy się przydadzą. Jeśli my mamy tego za dużo, to też dzielimy się z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które tu działają na terenie Podkarpacia, a są w dużo gorszej sytuacji. Także jak najbardziej zachęcamy do przywożenia karmy. Nie ukrywamy, że fajnie, gdyby ta karma była dobrej jakości. Czasem kupić jeden worek, powiedzmy, zamiast trzech, ale dobrej jakości, bo wiemy, że te zwierzęta mają różne potrzeby. Szczególnie teraz bym apelowała właśnie dla tych małych kociąt do dobrej jakości karmy, bo my naprawdę mamy ich dosyć duże ilości, które musimy po prostu odchować i przygotować do adopcji. Ale doceniamy każdą, naprawdę każdą pomoc.
1: A czy są takie rzeczy i potrzeby, które zmieniają się wraz z porami roku?
3: Tak, na naszym Facebooku apelowaliśmy i bardzo prosiliśmy o dostarczanie do schroniska baseników, takich dziecięcych albo nawet w formie piaskownic. Te baseniki miały służyć psom, które były w schronisku na wybiegu, do tego, żeby mogły się schłodzić. To była potrzeba chwili i oczywiście, jak zawsze, mogliśmy liczyć na mieszkańców Rzeszowa i okolic, a być może też osób mieszkających gdzieś indziej, ponieważ naprawdę spora ilość baseników trafiła do schroniska, za co bardzo dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni, więc na naszych mediach społecznościowych, jeśli coś jest potrzebne, to sygnalizujemy. Tak to się zmienia z czasem, bo mioty kociąt są dwa razy w roku. No i wtedy, kiedy są mioty, pojawiają się w schronisku małe kocięta, więc zapotrzebowanie na karmę dla kociąt, która jest troszeczkę inna niż karma dla dorosłych kotów, wtedy się zwiększa i właśnie więc przyjmiemy z otwartym sercem, otwartymi rękami każdą ilość mokrej karmy dla kociąt, tak jak wspomniała wcześniej Ania. No oczywiście fajnie było, gdyby była troszkę lepszej jakości. I w tym momencie chciałam też wspomnieć, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt również zajmuje się dokarmianiem kotów wolnożyjących. Są to koty, które bytują na terenie Rzeszowa. Formalnie nie mają swoich właścicieli. Mieszkają w różnych miejscach, w piwnicach, albo w wiatach, albo w jakichś tam specjalnie stworzonych do tego budkach, tylko te są w pewnym sensie potrzebne miastu, bo w naturalny sposób regulują na przykład populację gryzoni, natomiast są one dokarmiane przez osoby, które również zgłaszają się do schroniska, uzyskują wtedy taki status opiekuna kota wolnożyjącego i karmę dla takich kotów również zapewnia Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. No i też nie muszę wspomnieć, że ta karma jest trochę inna od tej karmy, którą dostają koty w schronisku, jeśli możemy sobie na to pozwolić, bo jest to karma dla kotów wolnożyjących, troszeczkę bardziej kaloryczna. Wiadomo, fajnie by było, gdyby ona w lecie była karmą suchą, a w zimie była karmą mokrą, bo ta mokra w lecie się szybciej psuje.
1: Okej, czyli tu też jest taka różnorodność, nawet jeśli chodzi o te koty żyjące w schronisku i poza schroniskiem, te wolnożyjące.
3: W idealnych warunkach jest różnica. Jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, to wszystkie koty dostają tę karmę, która jest, prawda? Natomiast jeśli już możemy wybierać, to staramy się kierować zgodnie z potrzebami zwierząt w miarę naszych możliwości.
1: A wracając jeszcze do wolontariuszy, czy zdarza się, że wolontariusze sami zakochują się w swoich podopiecznych i decydują się na adopcję?
4: Tak, jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce. Obserwujemy to, że są tacy wolontariusze, którzy przychodzą do danego zwierzęcia przez kilka miesięcy i po jakimś czasie zabierają go do domu, także myślę, że każdy miłośnik zwierząt, który ma możliwość przygarnięcia psa czy kota, coś dla siebie znajdzie, albo czasem to zwierzę jego też wybierze, bo też takie przypadki są. Także serdecznie zapraszamy właśnie do bycia tym wolontariuszem, bo tak jak mówimy, każda ręce na pokład są potrzebne i zwierząt na pewno nam nie braknie.
3: Ja bym chciała jeszcze dodać do tego tematu takie jedno spostrzeżenie, że często osoby, które chcą mieć psa albo kota, decydują się na wybór zwierzaka rasowego z hodowli, ponieważ chcą mieć pewność co do jego cech charakteru, prawda? No i oczywiście preferencji wyglądowych, to jest zupełnie naturalne, normalne i zrozumiałe. Natomiast zachęcam do spojrzenia na to z drugiej strony, że adoptując psa ze schroniska, znamy jego wygląd, bo wiemy, jak on wygląda, więc możemy również tutaj, jeśli wolimy bardziej kudłatego, czy bardziej gładkiego, mniejszego, większego, wybrać takiego zwierzaka. A dodatkowo pracownik schroniska, który spędził z tym psem czy kotem już jakiś czas i porozmawiał z wolontariuszami, którzy też mają z nim styczność na spacerach, opowie nam o charakterze tego psa. Kupując szczeniaka, nawet jakiejś tam wybranej rasy, możemy mieć oczywiście ogólny kierunek jego rozwoju, jaki to będzie pies, ale gwarancji nie mamy. Natomiast adoptując psa troszeczkę starszego, jego charakter jest z grubsza znany. Będziemy wiedzieć, czy to jest pies bardziej żywiołowy, czy spokojny, jaki ma stosunek do dzieci, do kotów, czy do innych zwierząt. Także zachęcam do tego, jeśli wiemy, jakiego chcemy mieć psa, nie ma gwarancji, ale jest duża szansa, że znajdziemy właśnie takiego psa w schronisku, na przykład kundelek w Rzeszowie.
1: I właśnie tutaj rozpoczęliśmy troszkę parę słów już o adopcji. Jak wygląda adopcja krok po kroku?
4: Adopcja przede wszystkim, jak przychodzimy do schroniska, to musimy powiedzieć, jakie mamy oczekiwania, bo pracownik, tak jak Ula wspomniała, na pewno nam doradzi, bo opiekunowie zwierząt znają te zwierzęta kilka tygodni, kilka miesięcy, bacznie je obserwują przez dłuższy okres każdego dnia, więc nam doradzą. Wiadomo, że osoba na przykład starsza, która ma kłopoty z poruszaniem, no nie będzie dobrym wyborem wzięcie żywiołowego psa, powiedzmy takiego jeszcze, który może być już takim starszym szczeniakiem albo tak zwaną młodzieżą, więc starają się dobrać do stylu naszego życia, jak nasze życie wygląda, czy dużo jesteśmy w domu, czy raczej wręcz odwrotnie, czy bierzemy psa do mieszkania, czy do domu, to wiadomo, są różne tutaj możliwości i jak najbardziej właśnie bym ufała tutaj tym naszym opiekunom ze schroniska, że oni doskonale będą w stanie dobrać to zwierzę, żeby zarówno i zwierzę, jak i potencjalny później tutaj opiekun, bo tak nie lubię tego słowa, właściciel przyznaje zwierzęcia, opiekun był zadowolony i obydwoje po prostu wspaniale spędzali swój czas.
3: Ania tu powiedziała o scenariuszu idealnym, czyli że przechodzimy do schroniska i jest nam dobierany pies, natomiast najczęściej to pewnie wygląda tak, że ktoś, kto chce adoptować zwierzaka, wchodzi na stronę, gdzie w zakładce psy i koty znajdują się wszyscy nasi podopieczni, ci, którzy już są gotowi do adopcji. Ewentualnie, no pewnie teraz bardziej popularny jest portal Facebook i Instagram, gdzie na bieżąco zamieszczane są i filmy, i zdjęcia psów, które trafiły do schroniska. więc warto zaobserwować te dwa źródła. No i pewnie najczęściej tak jest, że zakochujemy się w wyglądzie, prawda, danego zwierzaka i wtedy zapraszamy do schroniska na spacer zapoznawczy czy na spotkanie z kotem, żebyśmy go mogli poznać, zobaczyć, jak on się zachowuje, bo może się okazać, że przyjdziemy z chęcią adopcji jednego psa, a wyjdziemy z całkiem innym, prawda?
1: A czy każdy może adoptować zwierzę, czy raczej nie dla wszystkich adopcja jest najlepszym wyborem i na co najbardziej zwracacie uwagę przy wyborze nowego opiekuna?
4: To znaczy, myślę tak, że adopcja może nie jest dla wszystkich tak naprawdę, bo tu szukamy domów odpowiedzialnych, tak, gdzie ludzie wiedzą, jak ze zwierzęciem postępować, mają taką wiedzę, mają też środki, bo nie ukrywajmy, że musimy mieć pewność, że jeżeli piesek czy kotek zachoruje, opiekun zwróci się o pomoc do lekarza weterynarii i będzie szukał tutaj rozwiązania tego problemu. Także staramy się jak najlepiej dobierać tutaj opiekunów razem ze zwierzętami. Tak jak wspomniała Ula, ludzie często zobaczą na stronie pieska i myślą, że po wyglądzie, że to już jest piesek dla nich. Tymczasem to pierwsze spotkanie może różnie przebiec i okazuje się na przykład, że piesek jednak, temperament tego pieska nie do końca nam pasuje, czy nasz styl życia. Także musimy to robić, staramy się to robić bardzo odpowiedzialnie, żeby po prostu były obie strony zadowolone.
3: W tej chwili na przykład w schronisku przebywa pies rasowy, jest to buldożek francuski. I jest to pies naprawdę świetny, bardzo, bardzo fajny, natomiast ma po pierwsze problemy gastryczne, więc wymaga specjalnej karmy, konkretnej, która jest raczej z tych karm wyższej półki, a po drugie ma problemy z okiem, które może nie jest to jakiś wyjątkowo duży koszt, ale mimo wszystko jest to koszt kupowania kropelek, też kropienia tych oczu kilka razy dziennie, więc zadbania o to, więc chociażby jego przykład pokazuje, że nie jest to pies dla każdego. Czyli po pierwsze potencjalny właściciel musi liczyć się z kosztem jego utrzymania, po drugie musi też mieć czas na to, żeby dbać o jego zdrowie tak, jak on tego w tej chwili potrzebuje.
1: A jeśli już zdecydowaliśmy się, dobra, adoptujemy zwierzaka, nieważne jakiego, taki jaki będzie nam pasował do stylu życia, jak przygotować siebie i też dom na przyjęcie psa lub kota?
3: Tutaj ponownie odsyłam do rozmowy z pracownikami schroniska. Oczywiście fajnie, jak się wcześniej na to przygotujemy, to znaczy kupimy na przykład legowisko, ale znowu musimy wiedzieć, jaki to będzie pies, prawda, jaki to będzie duży pies, czyli może ten szał kupowania wszelkich akcesoriów zostawić sobie jako przyjemność już po adoptowaniu psa czy kota, bo to też jest bardzo fajne, żeby potem dobierać ewentualnie jakieś tam rzeczy pod jego upodobania i oczywiście pod swój własny gust. Tak naprawdę zwierzęta nie potrzebują wiele. Z jednej strony potrzebują tak niewiele, a z drugiej potrzebują tak wiele, bo pies czy kot nie musi mieć legowiska. Przy kocie jednak zalecam drapak, żeby był na początku chociaż jeden w domu. Drapak i kuweta to są dwie rzeczy niezbędne. Natomiast takie rzeczy jak miski czy koce to spokojnie można sobie dokupić później. Co jeszcze z takich niezbędnych rzeczy na początek? No tak, dla psa oczywiście smycz jest niezbędna i obroża. Temat smyczy jest tematem bardzo osobnym, odrębnym, warto się nim zainteresować i może niekoniecznie kupować to, co się widzi w sklepie. Mówię tutaj o smyczach Flex. Nie mówię, że zawsze są złe, ale niech to będzie świadomy wybór właściciela, który będzie znał, opiekuna, który będzie znał i plusy, i minusy takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że przygotowanie musi być bardziej mentalne niż rzeczowe, czyli musimy być przygotowani na to, że nie zawsze będzie idealnie, prawda? Że może się okazać, że początki będą trudniejsze, ale dużo osób to mówi, że bo do schroniska przychodzi później feedback od osób, które adoptowały psy i koty i często powtarza się ten schemat, że początki były różne, że pies czy kot się bał, kotom się zdarza przez kilka dni nie wychodzić spod kanapy. Psom zdarzają się jakieś wpadki higieniczne, bo wiadomo, że ten rytm załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w schronisku jest zaburzony, bo pies nie ma gwarancji, że trzy razy dziennie, czy nawet więcej, wyjdzie na ten spacer. Właściwie to jest rzadkość, więc pewnie trzeba dać mu troszeczkę czasu do przyzwyczajenia się. Mogą się zdarzyć oczywiście epizody niszczenia kapci, dostawie innych tego typu sprzętów, także trzeba być na to przygotowanym. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie, żeby pies czy kot kiedykolwiek załatwił się w domu, czy cokolwiek pogryzł, czy zniszczył, to wydaje mi się, że no, nie jest jeszcze gotowy na w ogóle posiadanie zwierzęcia. Natomiast jeśli chcemy zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, to warto zastanowić się nad adopcją zwierząt starszych po prostu. Czyli żeby nie był to szczeniak, a taki pies na przykład 5- czy 6-letni, który nie daje gwarancji, że nie pogryzie kapcia, ale szanse na to są znacznie mniejsze.
4: Jeśli właśnie chodzi o adopcję zwierząt starszych, to ja to przerobiłam osobiście. Wzięłam psa, który miał około 9-10 lat. I przyznaję, że odnalazł się super, nie było żadnych, tak jak Ula wspomniała, tutaj strat nie było. I co myślę, że każdy pies, który adoptujemy z schroniska, okazuje tą swoją wdzięczność. Tego się nie da opisać. Tak jak takie wdzięczności pies z hodowli czy z jakiegoś innego źródła nie da. A tu niestety widzimy, znaczy niestety, to stety bym powiedziała właśnie, że widzimy, że ten pies chodzi za nami krok w krok, patrzy tymi swoimi oczyma i jest wdzięczny, że wzięliśmy go właśnie ze schroniska. Także doradzałabym, nie bójmy się zwierząt właśnie starszych czy nawet jakichś tam okaleczonych, które też się zdarzają po jakichś wypadkach czy innych zdarzeniach, one się zawsze odnajdują, bo są były przecież i są pieski czy kotki bez łapki, bez oka. One sobie naprawdę świetnie radzą i myślę, że jeżeli damy szansę tego domu, nawet gdy ten okres będzie krótki, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli adoptujemy pieska, który ma już kilka czy kilkanaście lat, on nie będzie z nami przez kolejne 10. Ale myślę, że każdy rok dla tego psa, każdy miesiąc, tydzień jest na wagę złota, bo po prostu będzie miał tego swojego człowieka i będzie mógł okazywać tą swoją miłość. Ja przyznaję, że ten pies, którego wzięłam, był tak oceniany gdzieś między 9 a 12 lat, ale jeszcze 9 lat u mnie jeszcze był. W całkiem dobrym zdrowiu i też tak na początku biorąc go też myślałam, że to jakiś jest, nawet tak weterynarz mi powiedział, że to jest jakiś taki krótki epizod. Dobrze pani zrobiła, będzie miał kilka fajnych lat życia. No a tymczasem piesek żył 9 lat w dobrej formie, także naprawdę ja ze swej strony i tu z osobistych doświadczeń polecam takie adopcje psów starszych, które na pewno mniej wymagają naszej takiej ingerencji, bo nie ma potrzeby tej zabawy, tego spędzania jest może tak więcej tego wspólnego czasu niż jak z pieskiem młodszym czy szczeniakiem, ale dają równie tyle satysfakcji i przede wszystkim może miłości.
3: Moje doświadczenia z adopcją psa nie są tak ekstremalne jak Ani, czyli mój adoptowany pies nie miał 10 lat, ale miał 3 i również uważam to za świetne rozwiązanie. Kiedy miałabym kiedyś w przyszłości jeszcze zaadoptować psa, to wydaje mi się, że też by był to pies w podobnym wieku lub starszy, bo nieprawdą jest, że kilkuletniego psa już nie można niczego nauczyć. Wręcz przeciwnie, on ma już za sobą ten okres takiej po prostu szczeniącej głupoty. Dużo lepiej przyswaja wiedzę, bo po prostu rozumie intencje człowieka. Moja suczka Bezunia, która była adoptowana w wieku 3 lat, nie umiała na przykład chodzić na smyczy, bardzo, bardzo ciągnęła. Nauka tej umiejętności zajęła nam aż 3 dni. Także uważam takie rozwiązanie naprawdę za idealne. Był to pies, który nie miał problemu z utrzymaniem czystości. Po jakichś tam 2 wpadkach faktycznie załatwienia się w domu, ten problem też całkowicie zniknął, ponieważ my jako ludzie zaspokoiliśmy jej potrzeby, a pies w naturalny sposób na to zareagował, czyli zaczął ładnie chodzić na smyczy i przestał załatwiać się w domu. Tak jak mówię, po jednym razie, więc też dementujemy taki pogląd na sytuację, że tylko szczeniaki będą możliwe do nauki. Jest to nieprawda.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Wolontariusze wciąż poszukiwani, a chodzi tutaj o szlachetną paczkę na Podkarpaciu. Choć zapisy do zostania wolontariuszem rozpoczęły się już w lipcu, w naszym województwie wciąż są miejsca, w których brakuje ludzi. Warunek: ukończone 18 lat, otwarte serce na drugiego i trochę wolnego czasu. Zapraszam Was na rozmowę z wolontariuszem Michałem Obaczem o tym, jak zostać wolontariuszem, jak wygląda rejestracja oraz co na Was czeka. Posłuchajcie.
5: Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
1: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o wolontariacie Szlachetnej Paczki. Może na sam początek takie pytanie, czym jest Szlachetna Paczka dla słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli o tej inicjatywie?
5: Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski program społeczny, który w tym roku już po raz 26 na terenie całego kraju. Obejmie w grudniu swoją pomocą tysiące rodzin. Jest to taki program, w którym łączymy ludzi. Tych, którzy potrzebują tej pomocy i tych, którzy chcą pomagać. Pomagać mogą w różnych rolach, jako wolontariusze, ale też jako darczyńcy.
1: I teraz czas na wolontariuszy, bo macie zgłoszenia do wolontariatu. Czy każdy może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
5: Tak, wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania. Więc myślę, że ta chęć do działania jest tutaj takim głównym czynnikiem, ponieważ no, jest to wolontariat, który potrzebuje tego zaangażowania. Nie jest zawsze łatwy wolontariat, bo jest to taka dobra robota do zrobienia. Czasem wymaga wysiłku, ale ten realny efekt, który widzimy, który odmienia życie rodzin w potrzebie, jest takim efektem, którego drugi wolontariat nie da.
1: Okej, czy tym jedynym warunkiem to jest te 18 lat i chęci, czy jeszcze jakieś warunki trzeba tutaj spełnić, żeby zostać wolontariuszem?
5: No myślę, że jeszcze trzeba mieć trochę wolnego czasu. Trudno powiedzieć, ile potrzebujemy tego wolnego czasu. Teraz jest dobrym czasem, żeby wysłać swoje zgłoszenie na stronie szlachetnapaczka.pl i przejść warsztat wdrożeniowy, które odbywają się praktycznie co weekend na terenie województwa. Ale zawsze też staramy się, aby na przykład jeżeli ktoś się zgłosi w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to żeby ten swój warsztat wdrożeniowy mógł przejść w swojej miejscowości.
1: Okej, czyli tutaj jakby jako wolontariusz zapiszemy się, nie zostajemy sami, mamy instrukcję, co mamy robić krok po kroku. To jak wygląda taki warsztat?
5: Tak, przede wszystkim powiem, że od momentu wysłania zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Jest to taka osoba, która porozmawia o motywacji do działania w paczce, opowie co dalej, następnie po rozmowie, w momencie gdy wróci z informacją zwrotną, zaproponuje podpisanie umowy, a także przekaże informacje właśnie o możliwości zapisu już na warsztat wdrożeniowy. Co na warsztacie wdrożeniowym? Przede wszystkim poznamy innych wolontariuszy z naszej okolicy. To już jest taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobną motywację do działania, chęci. Na warsztacie wdrożeniowym przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzinami, ponieważ te rozmowy nie zawsze są łatwe. Poznamy też oczywiście te wszystkie aspekty prawne i formalne, które są konieczne we współpracy z rodziną, czyli pozyskiwanie danych osobowych, ich ochrona, a także jest to moment takiej wymiany doświadczeń, kiedy inny doświadczony wolontariusz prowadzący szkolenie opowie, jakie mogą nas spotkać sytuacje, jak w nich postępować. Ale przede wszystkim jest to taki czas inspiracji wspólnego takiego złapania flow z innymi wolontariuszami.
1: Czyli to jest nie tylko taki czas i miejsce na szkolenie, ale też, żeby poznać innych wolontariuszy już pewnie doświadczonych.
5: No tutaj wdrożenia odbywają się osobno dla wolontariuszy, którzy dołączają pierwszy raz do paczki, ale też dla takich, którzy już są z nami kolejny rok, ale taki warsztat szkoleniowy prowadzi zawsze już doświadczony wolontariusz bądź wolontariuszka. Dzieli się swoimi doświadczeniami, dzieli się sprawdzonymi wskazówkami. No i najczęściej jest to taki pierwszy moment integracji w rejonach, czyli w tych lokalizacjach, w których działamy.
1: Jeśli chodzi tutaj o rejony, jakie mamy na Podkarpaciu, jak to wygląda, ile mamy tych rejonów, gdzie są głównie punkty, czy są jakieś nowe też?
5: Chcielibyśmy w tym roku działać w 31 rejonach na terenie województwa. Oczywiście działamy w Rzeszowie, działamy w Przemyślu, działamy w Stalowej Woli, ale mamy także nowe rejony. To są nowe miejscowości, nowe punkty na mapie Podkarpacia, do których chcielibyśmy dotrzeć, bądź w których chcielibyśmy zacząć działać już po przerwie. No są to m.in. Sokołów Małopolski, Brzozów, Kańczuga, Pruchnik, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Lechsko, Ustrzygi i Brzostek.
1: Czyli mamy no kilkanaście chyba tutaj tych punktów.
5: Tak, to są nowe miejsca, w których już kiedyś działaliśmy, ale niestety, przez to też, że nie udało się znaleźć odpowiedniej liczby wolontariuszy, no nie mogliśmy działać. Mamy też rejony, które działają od kilku lat. Są to Rzeszów, Błażowa, Dynów, Nisko, Stalowa Wola, więc są to też rejony, które działają co roku, które co roku pomagają dziesiątkom rodzin. Myślę, że jeżeli w tym momencie wejdziemy na stronę szlachetnapaczka.pl i wybierzemy zgłaszam się po wybraniu naszego województwa podkarpackiego, na pewno znajdziemy tą lokalizację, ten rejon, który będzie najbardziej odpowiedni i wygodny z wielu względów do działania, chociażby odległości od naszego miejsca zamieszkania. Bardzo potrzebujemy, aby ci wolontariusze zgłosili się jak najszybciej, ponieważ to też pozwoli nam zweryfikować możliwości działania w poszczególnych lokalizacjach. Nie zapominajmy także o liderach. Liderzy to są osoby, które prowadzą rejony na Podkarpaciu, przewodniczą tym rejonom. To są także osoby, które koordynują pracę wolontariuszy w danych rejonach. Zawsze wolontariusze mogą korzystać ze wsparcia swojego lidera. Jest to osoba, która jest najczęściej doświadczona już w programie, zna lokalną specyfikę działania.
1: Czy taka sytuacja z tymi wolontariuszami jest zawsze, że trzeba ich aż tyle i trzeba ich aż tak ziemnie szukać?
5: No w tamtym roku dotarliśmy do prawie 20 tysięcy rodzin. Nie byłoby tego, gdyby nie ponad 13 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek na terenie całej Polski, którzy z nami działali, którzy zdecydowali się wysłać swoje zgłoszenie do wolontariatu i dołączyć do nas.
1: Tutaj mówimy o tym, że mówimy o studentach, mówimy o osobach pracujących, więc da się wolontariat połączyć z pracą czy ze studiami.
5: Tak, myślę, że jestem tego dobrym przykładem, ponieważ to już będzie moja 8. edycja jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce. Dołączyłem wraz z moim początkiem nauki w szkole średniej. Pamiętam, to jeszcze były czasy przed pandemią, kiedy większość działań odbywała się stacjonarnie. Więc myślę, że jak najbardziej można połączyć wolontariat w Szlachetnej Paczce ze studiami, z pracą, z innymi zobowiązaniami, ponieważ zawsze dajemy swoje 100%. Każdy swoje 100% może mieć różne. Tutaj też wolontariusze i wolontariuszki w innych rejonach to są osoby bardzo otwarte, bardzo, bardzo ciepłe, bardzo wyrozumiałe. No ja przez ten już długi czas nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby czy ze względu na zobowiązania zawodowe, czy też okres maturalny, który przechodziłem też ze Szlachetną Paczką, żebym spotkał się z takim niezrozumieniem, że nie mogę zaopiekować się 5-6 rodzinami, tylko na przykład 3 w danej edycji.
1: Okej, okay, czyli to Szlachetna Paczka też dostosowuje się trochę tak do nas i do naszego trybu życia, jeśli trzeba.
5: Myślę, że można powiedzieć to dwojako, że Szlachetna Paczka dostosowuje się, ale my też czasem dostosowujemy się do tej Szlachetnej Paczki, ponieważ są takie momenty w edycji, na przykład kiedy jest listopad, już kończymy odwiedzać te rodziny. Wiemy, że tylko do określonego dnia możemy odwiedzać rodziny, ale też mamy świadomość, że w naszym rejonie, w którym działamy, jest jeszcze kilka tych nieodwiedzonych rodzin. No ciężko by było i myślę, że tutaj wielu wolontariuszom pozostać z taką świadomością, że nie dotarliśmy do którejś z rodzin, która była zgłoszona, więc tak jak wspomniałem, Szlachetna Paczka nie jest łatwym wolontariatem, bo to jest konkretna robota do zrobienia, która czasem wymaga tego wysiłku, ale efekt końcowy w postaci odmiany życia, tego sensu i satysfakcji do działania, to też jest bardzo ważne, ponieważ realnie tą zmianę rodziny wolontariusz widzi swoimi oczami. Spotyka się z nią, rozmawia 2 razy. Weekend cudów, przyjeżdża z paczką, później także się spotyka po tym okresie weekendu cudów z rodziną, więc widzi tą zmianę swoimi oczami. Ja też mam takie przykłady rodzin, w których tą zmianę realnie widziałem swoimi oczami i myślę, że to jest najpiękniejsza, jednocześnie największa nagroda, sens i satysfakcja do działania.
1: Okej, czyli tutaj już przyszliśmy sobie od tego, czym jest Szlachetna Paczka i jak się zarekrutować, co mniej więcej robi wolontariusz i czy wolontariusz to jest taka osoba pierwszego kontaktu z rodziną, czy ktoś wcześniej jeszcze się z nimi kontaktuje?
5: Jeżeli rodzina zostanie zgłoszona, no to ci wolontariusze to są pierwsze osoby, które kontaktują się z rodziną.
1: Czyli tutaj wchodzi w grę 2 rozmowy z taką rodziną o jej potrzebach, tak?
5: Tak, pierwsza rozmowa jest taka bardzo zapoznawcza. Wchodzimy do tego domu, wchodzimy do życia tej rodziny i chcemy ich poznać. Chcemy z nimi porozmawiać jak z dobrymi znajomymi. Zależy nam jako wolontariuszom, żeby rodzina nie czuła się tak bardzo też otoczona tymi formalnościami, ponieważ zawsze mamy tą świadomość, że rozmawiamy tylko z drugim człowiekiem, który ma nie zawsze łatwą historię, który ma różne doświadczenia ze sobą. Więc zawsze oczywiście wiemy, że jest to rodzina, którą odwiedzamy, ponieważ została zgłoszona, ale zawsze rozmawiamy z drugim człowiekiem i wchodzimy do domów takich jak każdy inny, taki jak to są domy takie jak każdego z nas, myślę, ponieważ często są to też osoby, które mieszkają w bliskiej odległości od nas, a nawet nie wiemy, z jakimi mierzą się trudnościami.
1: Tutaj jest właśnie ten kontakt z rodziną jako zadanie wolontariusza. A ile takich rodzin może mieć wolontariusz? Czy to jest jakaś liczba już ustalona od góry, czy to zależy też od wolontariusza?
5: To zależy od wolontariusza i jego możliwości. Oczywiście tutaj zawsze, pamiętam, moja jedna z liderek z Rzeszowa zawsze mi powtarzała, ale zadbaj o siebie. Mówię, tak, wiem, zadbam o siebie. Ale tutaj, jeżeli tylko mamy możliwość odwiedzenia tej rodziny, spotkania się z nią, to nie spotkałem się z sytuacją, w której usłyszałbym, że nie możesz iść do tej rodziny, ponieważ masz już za dużo rodzin, które odwiedziłeś w tym roku, więc to jest zawsze decyzja wolontariusza, właśnie jego 100%. Ile może dać tego swojego 100% i swojego zaangażowania?
1: Okej, to jest tak, że mamy jedna rodzina, jeden wolontariusz, czy na przykład wolontariusze działają razem w jakiejś grupie, w jakichś duetach?
5: Wolontariusze przede wszystkim zawsze odwiedzają rodziny we dwie osoby. Jest to podyktowane kwestią przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też takiej naszej troski, ale także dwie osoby zawsze zwrócą uwagę na więcej szczegółów, ponieważ tak, jako wolontariusze odwiedzamy rodzinę, mamy taki specjalny arkusz, taki też scenariusz tej rozmowy, bo wolontariuszom też jest trudno czasem przeprowadzić tą rozmowę, zwłaszcza jak usłyszą historię, która jest trudna, która może wydarzyła się niedawno. To jest też to poczucie bezpieczeństwa dla wolontariuszy, ponieważ w Szlachetnej Paczce działają zarówno osoby bardzo młode, jak i już też starsze, więc tak to wygląda. To jest też poczucie kwestia bezpieczeństwa dla rodziny, bo w sytuacji, kiedy starszą panią czy młodą kobietę z dziećmi też odwiedza dwoje wolontariuszy, to zawsze jest to takie przyjemniejsze, bezpieczniejsze. W momencie, kiedy jeden z wolontariuszy też zanotowuje odpowiedzi, rozmawia z rodziną, drugi wolontariusz może zwrócić uwagę na to, ponieważ no, w wielu domach spotykamy dzieci. Dzieci, które się cieszą, że ktoś je odwiedził. Więc też jest to czas takiej dobrej rozmowy z tą rodziną i to jest takie dla nas najważniejsze, żeby rodzina też nie czuła się skrępowana podczas takiej rozmowy, ponieważ zadajemy wiele pytań, które odnoszą się często też do tej sytuacji rodziny obecnej, więc we dwójkę zawsze raźniej.
1: Okej, czyli we dwie osoby spotykacie się z rodzinami.
5: Tak.
1: Po tym spotkaniu z rodziną dla wolontariusza jakie jest kolejne zadanie? Czy to było jego główne zadanie, które musiał wykonać?
5: Tak, no przede wszystkim to jest spotkanie z rodziną. To jest to pierwsze spotkanie z rodziną. Po takim spotkaniu właśnie z drugim wolontariuszem czy wolontariuszką jest też czas na taką chwilę refleksji i podjęcie decyzji, czy spotykają się z rodziną po raz kolejny, to znaczy udają się na drugie spotkanie, gdzie już rozmawiają konkretnie o tych potrzebach rodziny, czy też dziękują rodzinie za otwartość, za poświęcony czas na rozmowę, ale decydują o nie podjęciu decyzji o włączeniu rodziny do paczki w tej formie materialnej, ale mogą także wolontariusze wtedy zaproponować jedną z form paczek wsparcia specjalistycznego. Tutaj mamy paczkę medyczną, prawniczą, a także termomodernizacyjną.
1: Czyli tak naprawdę tych paczek jest więcej, bo chyba najwięcej słyszy się o tych paczkach takich materialnych.
5: Tak, paczki materialne to jest coś, co dominuje w Szlachetnej Paczce, ale tutaj jeszcze mamy te dodatkowe formy wsparcia dla rodzin. Jest to paczka medyczna, czyli takie różnego rodzaju, czy też konsultacje, czy też skierowanie do odpowiedniego specjalisty, z którymi mamy kontakty, paczki wsparcia prawnego, czyli takie, które czasem, którzy nasi też wolontariusze wspierają rodziny w rozwiązaniu jakichś spraw, trudności, po kierowaniu czasem, ponieważ bardzo często rodziny wiedzą, że mogą skorzystać z jakiegoś świadczenia, formy wsparcia, które jest zapewniona przez państwo, ale bardzo często rodziny nie wiedzą, jak się za to zabrać, więc taki wolontariusz może podpowiedzieć, jak zacząć sprawę, gdzie się pokierować, a także mamy tą paczkę wsparcia termomodernizacyjnego, czyli tutaj kwestia pomocy, na przykład we wniosku o wymianę pieca na nowy z dofinansowaniem.
1: Okej, czyli tutaj wsparcie można powiedzieć, że jest takie różnorakie i dostosowane zupełnie
5: tak, do. Zawsze jest to dostosowane wsparcie do potrzeb rodziny. Tak jak wspominałem, zdarza się, że rodzina nie otrzymuje tej paczki materialnej, ale jest objęta jedną z form wsparcia specjalistycznego.
1: Okej, czyli tutaj rodziny zawsze jakąś pomoc otrzymują. Mówiłeś o tym, że czasami te rozmowy są najtrudniejsze. Co dla ciebie jako wolontariusza przez te 8 lat było najtrudniejsze?
5: Myślę, że początkowo to było takie wyjście też trochę ze swojej takiej bańki, uświadomienie sobie, że w tej mojej najbliższej lokalizacji, bo gdy spojrzę trochę dalej, to jest wokół mnie bardzo dużo osób, które potrzebują tej szlachetnej paczki, które są pozostawione same sobie właśnie z dala od wzroku tej drugiej osoby, które bardzo często nie proszą o to wsparcie, mimo że go bardzo potrzebują. Więc myślę, że pierwsze te spotkania z rodzinami 8 lat temu to było takie zderzenie z rzeczywistością, więc to było takie najtrudniejsze. I te pierwsze rozmowy, te pierwsze chwile, kiedy słyszę naprawdę trudną historię rodziny, jednocześnie wiem, że muszę kontynuować, ponieważ im dłużej rozmawiam z tą rodziną, tym bardziej też ją poznaję i przede wszystkim poznaję ich piękno. I to jak ci domownicy nawet wspierają się wzajemnie.
1: Okej, czyli ta rozmowa potrafi być taka dosyć trudna, ale na pewno jest też coś, co w tym wolontariacie daje satysfakcję.
5: Tak, na pewno daje satysfakcję. Tak jak już wcześniej wspominałem, tą satysfakcją jest ta realna zmiana u tej rodziny, którą odwiedziłem nawet kilka lat temu. I są takie rodziny, z którymi do dzisiaj jestem w kontakcie, które do dzisiaj, w momencie kiedy rozmawiamy przy różnych okazjach, czy przy okazji świąt, czy przy okazji imienin nawet, to są rodziny, które zawsze bardzo ciepło wspominają nasze spotkania, które za każdym razem powtarzają, że koniecznie musimy się spotkać, koniecznie musimy porozmawiać przy tej przysłowiowej herbacie.

0: momencie podczas tej rozmowy, oni są ważni. Poświęcamy im 100% uwagi. Jesteśmy bardzo ukierunkowani na to, aby odmienić ich życie. To myślę, że tak, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem i ta zmiana, którą widzimy, jest taka najważniejsza.
1: Spotkanie i wyjście do tej drugiej osoby, to jest tak. Chyba cały ten cel Szlachetnej Paczki i tego wolontariatu.
0: Mówimy, że łączymy ludzi, więc tak, myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ niezależnie od sytuacji, z którą się spotykamy, niezależnie też od okoliczności, z którymi się mierzymy, niezależnie od emocji, czasem też trudnych, bo pojawiają się trudne emocje, pojawia się też czasem niezrozumienie u rodziny, dlaczego akurat oni nie zostaną objęci pomocą Szlachetnej Paczki. Do tego wszystkiego sprowadza się rozmowa. Rozmowa, która może być bardzo spokojna, bardzo rzeczowa, ale też empatyczna. Ponieważ na co dzień mierzymy się z masą komunikatów, docierają do nas przeróżne komunikaty, które potrafią być sztuczne, mało empatyczne. To właśnie w tej Szlachetnej Paczce spotykamy się z drugim człowiekiem, który stara się jak najprościej, ale też jak najbardziej empatycznie rozmawiać i zaopiekować tę drugą osobę.
1: I potem to wszystko kończy się, jeśli dobrze mówię, weekendem cudów, tak?
0: Tak, weekend cudów już w połowie grudnia tego roku. To jest moment, kiedy dostarczamy paczki do rodzin. To jest też moment wielu łez, ale już wzruszenia i radości. Jest to moment wielu uśmiechów na twarzach dzieci. Jest to moment, kiedy trzeba ponosić też paczki. Pamiętam sytuację, to już było kilka lat temu, kiedy rodzina otrzymała łóżko dwupiętrowe. Tylko rodzina mieszka na trzecim piętrze bez windy. Więc jest to też moment, kiedy no właśnie wychodzimy z tej swojej bańki i dla nikogo, kto pojechał z nami do tej rodziny, nie stanowiło problemu, no to niesiemy. Jeżeli trzeba będzie, to nie będziemy wnosić po kawałku. Będziemy rozpakowywać paczki i będziemy wnosić po kawałku. Więc tak, ten weekend cudów jest takim momentem kulminacyjnym. Później, po nowym roku, jeszcze spotykamy się z tą rodziną w miarę możliwości. Rozmawiamy z nią, co ta Szlachetna Paczka zmieniła. Przede wszystkim widzimy tą realną zmianę.
1: Bycie wolontariuszem to jest taki dosyć długi proces, bo jeśli ktoś na przykład zaczął teraz, a po nowym roku, no to jeszcze prawie pół roku takiej pracy, można powiedzieć.
0: Tak, ale no to tak jak wspomniałem, też te okresy zaangażowania są różne, no bo jeżeli wyślemy swoje zgłoszenie na stronie Szlachetnej Paczki do wolontariatu, no to w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Na spokojnie zdążymy sobie jeszcze podpisać umowę o wolontariat online, co ważne, a także tych warsztatów wdrażeniowych jest całkiem sporo. Z tego, co słyszę od moich kolegów i koleżanek, którzy właśnie prowadzą takie warsztaty, to praktycznie co weekend są w innych miejscach, gdzie przeprowadzają te warsztaty wdrożeniowe, a później to zaangażowanie no to będzie już rosło wraz z liczbą zgłoszonych rodzin z okolicy naszej najbliższej, ilością wolontariuszy, liczbą wolontariuszy w danym rejonie. Więc myślę, że takie największe zaangażowanie to jest ta kwestia tych formalności, przejścia wdrożenia i być gotowym do działania, a później tak właśnie, to już zależy od wolontariusza, czy zacznie w połowie września, czy zacznie w połowie października. Wiadomo, im wcześniej zacznie działać, tym ma szansę na większą liczbę rodzin, którą odwiedzi i działanie, ponieważ po spotkaniu z rodziną przygotowuje opis tej rodziny, który jest później weryfikowany. Więc myślę, że im wcześniej, tym lepiej, dlatego możemy zostać człowiekiem od tej dobrej roboty już teraz. Wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie do wolontariatu.
1: To może tak już zbliżając się ku końcowi i podsumowując, powiedzmy sobie, jakie mamy takie stałe punkty na Podkarpaciu?
0: Tak, no to na pewno mamy Rzeszów, na pewno mamy Przemyśl, na pewno mamy Stalową Wolę.
1: I może ostatnie pytanie, takie na sam koniec. Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?

0: tylko część inwestycji, o których już za moment porozmawiamy. W rozmowie nie zabraknie też Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki i przygotowań do jeszcze jego listopadowego otwarcia. Co już udało się zrobić, a na jakie inwestycje mieszkańcy jeszcze czekają? O tym w mojej rozmowie opowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.
1: Budowa oświetlenia na osiedlu Budziwój przede wszystkim jest długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców i dosłownie kilka dni temu podpisaliśmy umowę na budowę tegoż oświetlenia. Ono będzie realizowane na dwóch budziwojskich ulicach, czyli na ulicy Herbowej i na ulicy Porąbki, a także dodatkowo w ramach tej samej inwestycji oświetlony zostanie odcinek ulicy Potokowej. To jest inne osiedle, jest to Staroniwa, ale zasadnicza część tej inwestycji wartej ponad 1 100 000 zł będzie realizowana właśnie na osiedlu Budziwój i w sumie zostanie wybudowanych 99 latarni, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto warto dodać, że ta inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową, czyli nie będzie takich widocznych, dużych utrudnień dla mieszkańców. I w sumie, to też jest ważne, oświetlonych zostanie blisko 3 km rzeszowskich ulic. To jest sprawa, tak jak powiedziałem, bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Mieszkańcy Budziwoja zgłosili te inwestycje do budżetu obywatelskiego. Tam nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów, ale prezydent zadecydował, że tak czy tak to oświetlenie bardzo potrzebne powstanie.
0: W trakcie jest też budowa ścieżki na ulicy Robotników.
1: Jest to duża inwestycja realizowana na osiedlu Zalesie. Warto ponad 5 milionów złotych. Tam powstaje droga pieszo-rowerowa, która uzupełni istniejące szlaki rowerowe w tej części Rzeszowa. W sumie rozbudowany zostanie odcinek blisko kilometrowy. Tak jak wspomniałem, będzie część wydzielona dla pieszych i dla rowerzystów, ale nie tylko, ponieważ będzie nowe oświetlenie tej ulicy. Jest rozbudowana kanalizacja deszczowa, między innymi część potoku Matusówka, który tamtędy płynie, będzie schowana pod ziemią w takich dużych rurach. Ponadto przebudowane są także dwa skrzyżowania i ta inwestycja już trwa, jest widoczna, w przyszłym roku będzie gotowa i mieszkańcy Zalesia, a także ci, którzy odwiedzają piękne nasze Zalesie, będą mogli korzystać właśnie z tego nowego szlaku.
0: W trakcie budowy jest również kładka na strugu.
1: Jest to inwestycja, o którą z kolei prosili mieszkańcy osiedla Drewnianka. Powstaje tam kładka nad rzeką Strug, która połączy dwie ulice, ulicę Koło i ulicę Jachowicza, ułatwiając dojazd przy pomocy rowerów, hulajnóg, a także dojście piesze od właśnie ulicy Koło w kierunku na przykład nowego żłobka, szkoły i przedszkola, które zostały niedawno oddane, a także do terenów rekreacyjnych Arkadia, które powstały w tym rejonie. Inwestycja już trwa i koszt jej to prawie 4 miliony złotych i ona także będzie oddana do użytku w przyszłym roku.
0: W trakcie wakacji remontowano szkołę, ale udało się też otworzyć nowy budynek szkoły dla uczniów klas 4-8.
1: Osiedle Matusówka wymagało takiej inwestycji. Był tam problem, o którym zresztą mówiliśmy, problem z pozyskaniem gruntów, przede wszystkim takich, na których można wybudować nowy budynek szkoły. Matusówka jest pięknie położona na wzgórzach, ale oprócz spraw widokowych wiąże się to z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o realizację takiej inwestycji jak na przykład szkoła. Stary budynek już nie mieścił uczniów rozwijającego się osiedla, dlatego też nie chcieliśmy czekać, przygotowywać dokumentacji i następnie budować tej szkoły, bo to jest proces kilkuletni, jak zawsze. Pojawił się nowy pomysł. Przejęcie, wydzierżawienie budynku, który już powstawał na osiedlu Matusówka i taki pomysł zaakceptowany przez prezydenta Rzeszowa udało się wprowadzić w życie. Rok przed oddaniem do użytku tego obiektu rozpoczęły się rozmowy z właścicielem tego obiektu, który zgodził się na to, żeby adaptować go, ten obiekt na potrzeby szkolne. Te prace zostały przeprowadzone i już 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 na ulicy, przy ulicy Matysowskiej będą korzystali z nowego obiektu. Będą tam

0: klasy od 4 do 8. Budynek ma ponad 550 metrów kwadratowych powierzchni, jest przy nim boisko. Co istotne, powstały także przystanki autobusowe, tak żeby dzieci bezpiecznie mogły docierać do tego obiektu. Oczywiście zostało wyznaczone także przejście dla pieszych i dzieci na rok szkolnym powitają w naprawdę pięknym obiekcie, a klasy 1-3 pozostają w starszym obiekcie, który znajduje się w sumie nieopodal.
1: Również czas na dobrą informację dla mieszkańców Rzeszowa. Jest już data otwarcia Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
0: Dosłownie kilka dni temu odbyła się próba generalna nagłośnienia, światła i wszelkich instalacji, które powstały na naszym pięknym obiekcie, czyli Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego. I zapadła też decyzja, kiedy ten obiekt zostanie zaprezentowany już wszystkim. Będzie to 7 listopada tego roku, natomiast nie zdradzamy jeszcze szczegółów tego, jak to będzie wyglądało. Będzie to na pewno duże, piękne przedsięwzięcie i już dziś możemy wszystkich na nie zaprosić, natomiast szczegóły będziemy podawać niebawem. Ja tylko przypomnę, że Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki jest stadionem, który może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim jest dedykowany lekkoatletom, ale także będą korzystać z niego piłkarze. Będzie także miejscem, areną dużych wydarzeń kulturalnych, takiego miejsca bardzo brakowało w Rzeszowie. Tutaj będzie można tego typu wydarzenia, które zgromadzą nawet 30 czy 40 tysięcy osób, organizować. Koszt budowy PCLA to około 200 milionów złotych na dziś.
2: SK Rzeszów.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Boks na Podkarpaciu ma coraz więcej powodów do dumy. Przybywa klubów, zawodników i sportowych sukcesów. Skąd rosnąca popularność tej dyscypliny i jak wygląda dziś podkarpacki boks? O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawia z prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego Andrzejem Niedziałkiem. W rozmowie także o młodych talentach, treningach i o tym, dlaczego warto spróbować swoich sił w ringu.
3: No to może zaczynając od początku. Od kiedy działa Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski? Gdzie znajduje się jego siedziba i jakie są dziś jego takie najważniejsze zadania?
4: Działa od, myślę, lat 90. po transformacji, kiedy to kluby ze względu na ustrój, kluby bokserskie niestety, ale zaczęły padać. Natomiast ze względu oczywiście finansowych i organizacyjnych, to jest dłuższy temat, bo to jest temat dotyczący przynależności tych klubów. Były kluby wojskowe, były kluby policyjne i tak dalej, więc wtedy to wszystko niestety upadło, ale okręg się odrodził właśnie w latach 90. i przy tym okręgu było kilka klubów. W Rzeszowie, w Dębicy, w Przemyślu. Także na podstawie tych klubów funkcjonował ten okręg. No i później do dnia dzisiejszego się rozwija.
3: Ile klubów jest zrzeszonych właśnie w Podkarpackim Okręgowym Związku Bokserskim?
4: Na dzień dzisiejszy mamy zrzeszonych 15 klubów. Praktycznie kluby funkcjonują na całym Podkarpaciu. Są jeszcze takie miejsca, w których tych klubów nie ma.
3: Właśnie jakie to są właśnie?
4: No właśnie, nie mamy w Tarnobrzegu klubu bokserskiego, nie mamy w Łańcucie klubu bokserskiego, w jakichś tam mniejszych miejscowościach. Natomiast, jeszcze w Przemyślu, ale Przemyśl się w tej chwili rozwija, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie tam klub funkcjonował i będzie zrzeszony w okręgu podkarpackim.
3: Ale powiedział pan wcześniej, że w Przemyślu był już kiedyś klub na samym początku właśnie tutaj Okręgowego Związku Bokserskiego.
4: Tak, był klub, natomiast no niestety trener, który prowadził ten klub, zmarł i nie było kontynuacji, dlatego działalność klubu została zawieszona do dnia dzisiejszego, ale wychowanek trenera w tej chwili podejmuje działania, żeby ten klub z powrotem utworzyć.
3: Jaka jest misja właśnie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego?
4: Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski zrzesza wszystkie kluby bokserskie. Czyli jest taką matką, ojcem wszystkich klubów i nasza działalność opiera się na pomocy organizacyjnej i pomocy w szkoleniu kadr wojewódzkich i pomocy w wyjazdach na wszelkiego rodzaju mistrzostwa Polski, bo to są mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych, czyli pomagamy tutaj organizacyjnie w tym wszystkim.
3: Jak zmieniał się ten nasz podkarpacki boks na przestrzeni tych właśnie ostatnich lat, a może na przestrzeni tych lat, odkąd jest pan prezesem?
4: Ja kontakt z podkarpackim boksem mam od 2005 roku, więc mogę porównać tutaj na przestrzeni tych 21 lat, więc jak ja wszedłem do boksu tutaj w Rzeszowie, to było 4-5 kluby, bo był Wisłok Rzeszów, był Morsy Dębica, Niedźwiadki Przemyśl, jeszcze, no, głównie opierał się o te kluby. Natomiast na przestrzeni tutaj, ze względu na to, że coraz więcej było zainteresowania, no to tworzyły się nowe. Oczywiście tworzące się kluby miały wsparcie z okręgu. Ja pamiętam, jako trener jeszcze wtedy i klubowy, i trener koordynator, myśmy zachęcali, jeździli do różnych osób, które wcześniej miały kontakt z boksem, byłych zawodników, i próbowaliśmy ich namawiać, żeby te kluby otwierali u siebie. No, jest efekt widoczny, no bo na przestrzeni 20 lat mamy te 15 klubów na dzień dzisiejszy. To nie jest kilka, tylko już mamy kilkanaście. No i oczywiście szkolenie jest widoczne, dlatego że zawodnicy dawniej, w tych latach 2005-2010, podkarpackie w rankingach systemu współzawodnictwa sportowego prowadzone przy Ministerstwie Sportu plasowało się na 16 województw, gdzieś tam na końcu, zawsze 14, 15, 13 miejsce. W tej chwili już gonimy środek, czyli mamy 10, 9 miejsce. Niekiedy mieliśmy sytuację, że w ubiegłym roku na przykład była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, gdzie zajęliśmy 4. miejsce, w tym roku 3. miejsce, więc to jest, naprawdę widzimy wyniki i widzimy też szkolenie, które daje możliwość występowania naszych zawodników w różnych zawodach bokserskich na szczeblu krajowym, ale też i międzynarodowym, bo nasi zawodnicy występują też w Mistrzostwach Europy czy w innych. Mamy tutaj przykład w ubiegłym roku Adam Tutak z Sanoka, czy w tej chwili, no, inni zawodnicy też uczestniczyli.
3: W których częściach naszego województwa boks rozwija się tak najprężniej?
4: No, myślę, że mamy kilka ośrodków takich dobrych ośrodków, bo Rzeszów mamy 2 kluby, mamy Stal Rzeszów, mamy Wisłok Rzeszów i to są kluby takie dosyć mocne. Mamy Mielec, tam mamy 2 kluby i też się bardzo mocno te 2 kluby rozwijają, ale też trzeba wspomnieć o Stalowej Woli, gdzie na przestrzeni ostatnich 2 lat Stalowa Wola Boxing Team też bardzo mocno dogonił te kluby mocniejsze i rywalizuje w tej chwili z nimi na poziomie tutaj podkarpackim, bo jako województwo co roku mamy Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, więc te 4 kluby rywalizują zawsze o pierwsze 3 miejsca, więc tutaj Stalowa Wola Boxing Team naprawdę poszedł w przód i myślę, że oni zrobili największy postęp w ostatnich 2-3 latach.
3: Czy ma pan może w głowie nazwiska właśnie zawodników, którzy tak dobrze rokują na przyszłość?
4: Na podstawie osiąganych teraz wyników, no to w tym roku uzyskaliśmy 2 złote medale Mistrzostw Polski, na przykład z Mielca. To trzeba podkreślić, że Mielec mocno pracuje. W kategorii młodzik Olaf Tomasik i w kategorii senior Pałka, nie pamiętam imienia, ale jest tych 2 zawodników, którzy zdobyli i oni rokują. Zresztą Pałka boksuje w lidze, polskiej lidze boksu i tam się prężnie rozwija. Myślę, że ta liga i te ciągłe występy pozwoliły mu rozwinąć i podnieść swoje umiejętności na tyle, że zdobył Mistrzostwo Polski. Są jeszcze inni zawodnicy. Sikora jest z Sanoka, który się bardzo dobrze też rozwija w kategorii junior. Klimek ze Stalowej Woli też bardzo dobrze się rozwija. No, nie wiem co z Adamem Tutakiem, ale też ostatnio boksował w lidze, bardzo dobrze mu poszło, więc idzie mu. Także tych nazwisk sporo, nawet trudno zapamiętać w tej chwili, wszystkich wymienić, ale porównując właśnie do tych lat wcześniejszych, gdzieś tam 15-20 lat temu, to mieliśmy jedno nazwisko, o którym każdy mówił na Podkarpaciu, a w tej chwili jest wiele I tak naprawdę co roku z Podkarpacia zawodnicy uzyskują rekord, to mamy 25 medali wszystkich mistrzostw Polski w kategoriach wszystkich wiekowych, plus jeszcze dwa medale mistrzostw Europy, dwa brązowe medale mistrzostw Europy w kategorii kadet. Natomiast mieliśmy wicemistrza Europy w kategorii też kadet, to był ze Stali Rzeszów Bartosz Kurś.
3: Jak pan myśli, skąd właśnie taka zmiana na przestrzeni tych lat? Dlaczego boks staje się coraz bardziej popularny?
4: Ja myślę, że boks to jest dyscyplina tutaj bardziej męska, choć kobiety większe sukcesy zdobywają w tej chwili w boksie jako w tej dyscyplinie. Natomiast wydaje mi się, że wrócił trend, takie zainteresowanie i takie chęć spróbowania tego we wszystkich, że tak powiem, grupach. Większość klubów na Podkarpaciu prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 8 lat do 12. Są to zajęcia dla dzieci ogólne, rozwojowe, gdzie fajnie spędzają czas. Są to zajęcia bardziej pod kątem ogólnej sprawności fizycznej. Grupa druga to jest grupa rekreacyjna, gdzie właśnie tutaj każdy może przyjść w każdym wieku, kto nie chce brać udziału w zawodach, jeździć na zawody, może przyjść do tej grupy i tam podnosić swoje umiejętności. I trzecia grupa, no to są zawodnicy, o których przed chwilą mówiliśmy, ale jest w tej chwili duże zainteresowanie, bo mam kontakt z trenerami, zresztą rozmawiamy na ten temat. Są osoby, które nawet chcą mieć zajęcia personalne i przychodzą wyłącznie, chcą mieć dla siebie trening i też tacy są, ale też są grupy zorganizowane dla tych rekreacyjnych, gdzie praktycznie robią podobne treningi co zawodnicy, chociaż słabsze troszkę i nieintensywne, ale pozwalają tym osobom, czy to chłopcom, czy dziewczynom, czy panom, czy paniom podnosić swoje umiejętności, a też kondycję fizyczną. I tutaj fajnie, bo jest to zainteresowanie i widać to.
3: Myśli pan, że ten taki mit boksu jako takiego sportu brutalnego, niebezpiecznego został troszkę odczarowany?
4: To trzeba też podzielić ten boks na, wydaje mi się, że na dwie kategorie. Jeśli chodzi o starty, jest boks olimpijski, w którym mamy rękawice odpowiedniej wielkości, mamy kaski, mamy zabezpieczenie szczęki i inne ochraniacze, ale też mamy drugą kategorię, czyli boks zawodowy, gdzie tam już są te rękawice troszkę inne, mniejsze i nie ma kasków. I teraz tak, porównując, boks olimpijski, myślę, że dla dzieci, młodzieży, tak do 20 roku życia, nawet 24 czy tam 5, wydaje mi się, że jest na tyle bezpieczny, że można śmiało trenować i mieć z tego korzyści, satysfakcji i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje już na ten boks zawodowy, no to już trzeba powiedzieć, że tam te ciosy są mocniejsze, te ciosy są ważą troszkę, rękawice mniejsze i tu może jest większa urazowość w boksie zawodowym. Ale ja zawsze podkreślam i każdemu mówię, zresztą jako nauczyciel też podkreślam to, że boks jest bezpieczny, podkreślają to też rankingi, badania i naukowe i inne, gdzie więcej kontuzji występuje w innych sportach, a w stosunku do boksu ten boks jest gdzieś tam, jak czytałem rankingi, gdzieś na 10 miejscu. Ja nie będę wymieniał tych poprzednich, kto na pierwszym, drugim, trzecim. Boks jest na 8, 10 miejscu w kolejności, jeśli chodzi o urazowość. Więc nie można się tutaj bać, że coś się stanie. Zawsze jak się wchodzi jak już ten chłopak czy dziewczynka chce zaboksować na turniejach, no to zawsze wchodzi w pewnym zabezpieczeniu, kaski, rękawice. Oprócz tego jest jeszcze trener, który czuwa nad zawodnikiem. Jest jeszcze sędzia bokserski, który czuwa nad bezpieczeństwem zawodników w ringu, bo sędzia bokserski w ringu, tak każdy sędzia innych sportów walki, jego zadaniem jest czuwać, żeby się zawodnikowi nic nie stało, bo to jest sędzia, więc tutaj pełna kontrola jest i ja zachęcam wszystkich nawet i do spróbowania, bo wiele dzieci, wiele młodzieży przychodzi do klubów i próbują. Najważniejsze jest to, żeby młody człowiek spróbował i znalazł swoje miejsce, bo niekoniecznie boks, może być judo, mogą być zapasy, może być karate, ale zawsze jest ważne, żeby znalazł swoje miejsce gdzieś tam w tym sporcie.
3: A czy właśnie, żeby zacząć trenować boks, trzeba posiadać jakieś takie predyspozycje? czy to fizyczna, czy to psychiczna?
4: Żeby w ogóle trenować boks, to trzeba mieć chęci. Natomiast, żeby już wejść na etap szkolenia specjalistycznego, no to już tutaj w tym momencie musimy cechować się jakimiś konkretnymi tymi cechami, które są potrzebne do boksu. Jest ich wiele, bo jest ich odwaga, jest i sprawność fizyczna, jest jeszcze też psychika tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, jest jeszcze też wsparcie od strony rodziców, bo też tu jest ważne, więc no, są takie pewne mankamenty, które pozwalają tym zawodnikom już na szczeblu zawodniczym osiągać wyniki. No i oczywiście zaangażowanie, bo samo nic nie przyjdzie. Trzeba po prostu się poświęcać i trenować. Natomiast jeśli ktoś chce tylko i wyłącznie trenować, każdy może przyjść. Nawet są niepełnosprawni na wózkach, którzy przyjeżdżają i trenują sobie na workach, uderzają ciosy, też na wózkach robią sobie treningi między sobą, prawda? Często widziałem w Krakowie, jest sekcja, która skupia wokół siebie właśnie takich chłopaków, którzy są niepełnosprawni.
3: I oni A na Podkarpaciu jest taka sekcja?
4: Nie, na Podkarpaciu nie słyszałem o takiej sekcji. Wiem, że w Krakowie jest, bo sam widziałem. Także każdy może uprawiać boks. I zachęcam, bo to jest fajna sprawa, fajna dyscyplina. Uczy systematyczności, uczy odwagi, uczy charakteru. W dzisiejszych czasach mamy bardzo słabą młodzież, bardzo słabe dzieci. Każdy patrzy w komórkę, na laptopa, gdzieś rozmowy odbywają się poprzez te wszystkie portale i tak dalej. No, a gdzie jest bezpośrednia komunikacja między ludźmi? Ktoś, kto trenuje boks czy inne sporty walki, jest po prostu przygotowany lepiej do życia, lepiej do podejmowania decyzji niż ten, który siedzi w komórce czy w komputerze.
3: A wracając jeszcze do tego szkolenia zawodników, to jak właśnie wygląda droga takiego młodego człowieka, który chce rozpocząć swoją przygodę z boksem? Od jakiego wieku można zapisywać właśnie swoje dziecko na taki trening?
4: To tak jak już wcześniej powiedziałem, od 8 roku życia każdy rodzic może przyprowadzić na salę dziecko, które może zacząć treningi ogólnorozwojowe. Już etap taki startowy występuje w momencie, kiedy jak już dziecko coś potrenuje i chce spróbować, no to od 12 roku życia może legalnie w Polsce, mając oczywiście odpowiednie badania lekarskie tutaj od lekarza sportowego, u nas ważny jest EEG głowy, czyli badanie neurologiczne, no a oprócz tego te podstawowe. I od 12 roku życia może występować jako zawodnik podczas turniejów. Także od 12 roku zdarza się, że chłopcy przychodzą, czy dziewczynki przychodzą w późniejszym wieku, ale granica taka, ja już sam z doświadczenia wiem, że granica 16 lat to jest taka granica ostatniego momentu, kiedy można spróbować i wystartować gdzieś tam w zawodach. Bo później, jeżeli ktoś chce, przychodzi w wieku 18 lat, 17-18 i chce wystartować w zawodach, to niestety musi się mierzyć z innymi zawodnikami, przeciwnikami, którzy już trenują po 2-3 lata i mają tych walk stoczonych po 30, 40, 50, więc on tak generalnie, teoretycznie, praktycznie ten chłopak nie ma szans przebicia. Jedynie co zostaje to trenowanie boksu rekreacyjnego i to też jest fajne.
3: Jak wyglądają takie treningi na samym początku właśnie dla takich dzieciaczków?
4: No, dla dzieciaczków to są generalnie zajęcia prowadzone w formie zabawowej. Dzieci się tutaj bawią, mają tory przeszkód, oczywiście dostają rękawice, tak jak u mnie, bo ja też prowadzę grupę dziecięcą, więc rozgrzewka, forma zabawowa, dzieci się bardziej bawią, później jakieś skoki, przeskoki, gibkość, sprawność, koordynacja ruchowa, no i też dostają rękawice na koniec, żeby coś te worki sobie pobili, żeby się rozładowały energia, żeby poszła w dobrym celu. Natomiast później, jeżeli już przechodzimy do etapu szkolenia już zawodniczego, no to tam już przy tym treningu przede wszystkim on jest już wydłużony do 90 minut, a nawet dłużej niektórzy prowadzą. Te 90 minut jest podzielone też na trzy części, bo jest część pierwsza rozgrzewka, część druga główna, w której szkolimy taktykę, technikę walki, oczywiście też i te inne elementy, no i zakończenie, gdzie tam prowadzimy rozciąganie, stretching i tego typu rzeczy. Także ten trening zawodniczy jest zdecydowanie bardziej wymagający i to już jest dla tych zawodników, którzy dłużej trenują, bo wiadomo, ci, którzy trenują i występują w zawodach, oni muszą podnosić swoją kondycję, wytrzymałość, no a taki trening właśnie to powoduje.
3: Podejrzewam, że obejmuje także taki trening siłowy.
4: Też. Jest, trenerzy stosują trening siłowy, to też jest związane z cyklem przygotowawczym, bo mamy cykle przygotowawcze do różnych startów, prawda, więc trening siłowy jest ujęty w tym szkoleniu. Zazwyczaj on jest, jeżeli się przygotowujemy, mamy turniej jesienią, powiedzmy mamy czerwiec, mamy turniej w październiku, no to zaczynamy wcześniej od tych siłowych, przynajmniej ja tak robiłem, tak się uczyłem na studiach, więc zaczynamy od siłowych, później przechodzimy do wytrzymałości, a pod sam koniec startu już, przed startem robimy szybkość. I w ten sposób przygotowujemy zawodnika do takich głównych imprez.
3: Tak się zastanawiam, co jest najważniejsze, czym powinien charakteryzować się taki bokser, czy powinien być silny, zwinny, czy sprytny?
4: No, wymieniła Pani wszystkie cechy, które powinien mieć bokser.
3: A bo tutaj powinien, nie ma łatwych pytań.
4: Bo tak, bokser powinien być zwinny. Ja powtarzam zawsze słowa, które gdzieś tam słyszałem. Ja pierwszy raz te słowa usłyszałem od trenera Raubo Zbigniewa i on powiedział, najpierw jest głowa, później nogi, a na końcu ręce. Więc najpierw, jak wchodzisz do ringu, musisz myśleć, co chcesz zrobić. Nogi muszą tak pracować, żebyś trafnie zadał ciosy rękami. I tak jak pani mówiła tutaj wcześniej, no wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Przede wszystkim ja nie umiem określić, co jest najważniejsze. Ja bym to wszystko postawił na tym samym poziomie. Czy zwinność, szybkość, gibkość, siła. To wszystko jest na jednym poziomie.
3: Też mi się wydaje, że potrzebna jest taka obserwacja zawodnika, w sensie, że on swoją po prostu mową ciała też może wskazać takie, nie wiem jak to nazwać, takie słabsze po prostu swoje miejsca, nie? Które po prostu widać, że na przykład uchyla się przed jakimś ciosem, bo na przykład ręka go boli albo...
4: Zawodnicy, którzy są szkoleni, oni mają swoje indywidualne cechy, które wykorzystują podczas walki. Ja uważam, że może nie ideał, ale jest szkolenie idzie w jednym kierunku, żeby ustabilizować zawodnika i nauczyć go poruszania się, zadawania ciosu. Natomiast zawodnicy już później w starszym wieku, każdy tworzy swój styl. I ten styl czasami jest skuteczny, czasami nie. Tak samo jeden zawodnik może być bardzo szybki, bardzo zwinny, skoczny i umie zadawać ciosy bardzo skutecznie, natomiast drugi zawodnik może być troszkę wolniejszy, może być mniej skoordynowany na nogach, ale jest bardzo silny. Ja już wiele razy widziałem, że ktoś pięknie, ładnie boksuje, a drugi jest silny i trafi go raz czy dwa razy i kończy się walka po prostu przed czasem. Więc tutaj trudno powiedzieć o tym takim stylu konkretnym, bo tak jak powiedziałem, każdy ma swój styl i każdy na przykładzie innych, lepszych, dobrych zawodników swój styl wyrabia.
3: Czyli z tego, co tak słucham pana, to jest taki sport nieprzewidywalny, bo tutaj pan mówi, że ktoś może być zwinny, ale przegra z osobą silniejszą i może też być odwrotnie, czyli też troszkę takie szczęście też pomaga.
4: Ja myślę, że szczęście powinno zawsze pomagać lepszym, bo wydaje mi się, że lepszy zawsze powinien wygrać w walce bokserskiej.
3: A czy zawsze tak jest?
4: No nie zawsze, właśnie, że nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o wygrywanie walk, to mamy zawodników bardzo dobrych, mamy zawodników średnich, oczywiście ta czołówka polska, czy tam nasza tutaj podkarpacka zawsze jest tak, że oni są na pierwszym miejscu, oni jadąc już większość twierdzi, że oni wygrają. Nie zawsze do końca tak jest, dlatego że to na efekt końcowy wpływają różne działania, przede wszystkim przygotowanie do startu, ale też może się zdarzyć, że też chwila rozproszenia, chwila nieuwagi, czy tam też jakaś niedyspozycja chwilowa powoduje, że ci najlepsi przegrywają i mamy takie sytuacje.
3: Jak właśnie wygląda takie przygotowanie do zawodów? Jak długo ono trwa? I może jak często trzeba wtedy uczestniczyć w takich treningach?
4: No to są mikrocykle, makrocykle, mezocykle. To musiałbym dużo opowiadać o tym, ale generalnie jeżeli widzimy, mamy start, w ogóle w boksie, w tej chwili oczywiście weszła liga bokserska, Polska Liga Boksu, więc tam startują najlepsi polscy seniorzy, młodzieżowcy. Natomiast pozostali skupiamy się na mistrzostwach centralnych, bo to one są najważniejsze, mistrzostwa Polski. Jeśli wiem o tym, że mistrzostwa Polski na przykład w kategorii junior odbywają się końcem września, to ja początkiem lipca zaczynam okres przygotowawczy czy miesięczny, wprowadzając na początku ćwiczenia siłowe. Tutaj pracujemy kilka tygodni na siłowni, wykonując odpowiednie ćwiczenia, ale też zbliżone do boksu. Później, biorąc na przykład kolejny miesiąc, czyli sierpień, przygotowanie wydolnościowe, przygotowanie wytrzymałościowe. I tutaj pracujemy troszkę dłużej. Natomiast przed samymi startami, oczywiście w tym środkowym etapie trening wydłużam, jest troszkę dłuższy i w ostatnim etapie zwracam przed zawodami na szybkość, czyli około 2 tygodni przed zawodami zwracam uwagę na przygotowanie szybkościowe. Oczywiście też tutaj starty, czyli sparingi i ostatni tydzień przed zawodami daje większy luz, skupiam się na tej szybkości, tak żeby utrwalić to, co zawodnik pozyskał przez te treningi. No i wtedy jeszcze motywacja dochodzi do tego, jeszcze rozmowa, motywacja i kończymy ten etap przygotowawczy, no i jedziemy na mistrzostwa.
3: Czyli przed samymi zawodami troszkę zwalniamy, ale generalnie ile razy w tygodniu odbywają się takie treningi?
4: To też zależy od kategorii wiekowej, bo jeśli chodzi o młodzika, to ja zawsze mówię, że młodzik jest jeszcze małe dziecko, znaczy może nie małe dziecko, ale młodzik jest to młody chłopak, którego też nie możemy przeciążać i ja trzy razy...
3: szkoła też.
4: Tak, i 3 razy w tygodniu wystarczy. Natomiast już kategoria junior i senior, no to już senior to obowiązkowo codziennie musi trenować, a nawet i 2 razy dziennie. Jeżeli mamy obozy przygotowawcze, obozy szkoleniowe, to też tam są przygotowania dzienne. To jest 2 obciążenia, czyli nawet i 3 obciążenia. Trening ranny, popołudniowy i jeszcze wieczorem coś dokładamy, praca indywidualna, więc to też zależy od wieku. Im zawodnik starszy, tym więcej trenuje, więcej czasu poświęca na to, im młodszy mniej.
3: Tutaj pan mówi, że to jest trening w zasadzie codzienny, a czasami 2 razy dziennie. Czy często jest tak, że właśnie przez tą częstotliwość właśnie tych treningów tacy zawodnicy rezygnują z trenowania?
4: Myślę, że przez częstotliwość nie rezygnują. Rezygnacja zazwyczaj jest wtedy, kiedy są jakieś niepowodzenia, czyli zawodnik się przygotowuje dłużej i chce osiągnąć jakiś sukces i niestety nie osiąga go, więc tutaj może poddaje się i rezygnuje. Rezygnują zawodnicy też ze względów finansowych, bo jeżeli ktoś kończy etap juniora i kończy szkołę, a nie idzie na studia, tylko idzie do pracy, no to tu już niestety, ale zamyka się droga do rozwoju w tej dyscyplinie, bo no niestety tutaj w kategorii senior czy młodzieżowiec trzeba więcej czasu poświęcać na treningi. Zazwyczaj ci, którzy idą na studia bądź kontynuują naukę gdzieś, oni dalej kontynuują treningi i biorą udział w szkoleniu. Boks to nie jest piłka nożna, to nie jest siatkówka, gdzie mamy bardzo dużo drużyn, mamy ligi i mamy pierwszą, najwyższą, średnią i kolejną, gdzie na tym etapie jak ktoś trenuje na przykład tą siatkówkę, to może zawsze złapać miejsce, jak nie w najwyższej lidze, to w tej kolejnej, bądź najniższej, a bądź może jeszcze w jakiejś niższej. My w boksie mamy tylko Polską Ligę Boksu i tyle. I tam jest zawężona grupa sportowców, grupa bokserów, która może występować. Reszta niestety nie ma takiej możliwości. Gdyby była druga liga, trzecia liga w boksie, to tu by była, że tak powiem, otwarta droga dla tych pozostałych, którzy mogli mogli by występować na dzień dzisiejszy, tego nie mamy. Także...
3: Czyli podejrzewam, że też ta presja zjada tych zawodników, nie?
4: Też może być. No najlepsi się wybijają. Po prostu najlepsi się wybijają. Ci, którzy trenują i ci, którzy chcą osiągnąć sukces, nastawiają się tylko i wyłącznie na ten boks, to oni osiągają sukces. No oczywiście do tego predyspozycje trzeba mieć i te wszystkie cechy, o których wcześniej mówiliśmy.
3: Boks coraz częściej wybierają również kobiety, dziewczęta i kobiety. Jak właśnie rozwija się boks kobiecy na Podkarpaciu?
4: No na Podkarpaciu słabo mamy z dziewczynami. Są województwa inne, w których ten boks kobiet jest bardziej rozwinięty. U nas akurat mniej. Zdarzają się dziewczyny, które osiągały coś na szczeblu mistrzostw Polski, no ale tych dziewczyn i jest na palcach, że tak powiem, policzyć. No, no nie mamy takiej mocnej ekipy dziewcząt. Oczywiście w klubach są szkolone dziewczyny, bo przychodzą i są dziewczyny w grupach zawodniczych, ale no niestety jest ich bardzo, bardzo mało. Zdarza się, że co roku jakaś tam dziewczynka, czy to w młodzikach, czy w kadetach, czy w juniorach zdobędzie medal, ale to są pojedyncze przypadki i tak naprawdę porównując do chłopaków, to jest zdecydowanie ich jest bardzo mało.
3: A jeśli chodzi o szkoleniowców, to czy na Podkarpacie mamy wielu właśnie trenerów, czy ich również brakuje?
4: Staramy się, żeby tych trenerów było jak najbardziej wystarczająco w stosunku do ilości klubów. Powiem tak, był czas, że było bardzo mało trenerów, ale w momencie, kiedy te kluby zaczęły powstawać, rozwijać się, to zawodnicy, którzy kiedyś tam występowali w boksie, podjęli działania, żeby ten kurs instruktora boksu zrobić, czy później kolejny etap trenera pierwszej, czy tam drugiej, czy pierwszej klasy. I tych zawodników jest w tej chwili, tych trenerów jest dużo, jest na tyle dużo, że wystarczają te zasoby kadrowe na to, żeby prowadzić ten boks w tych wszystkich klubach. Są oczywiście też panowie, którzy nigdy nie boksowali, ale interesują się boksem i interesowali się boksem, więc też zrobili sobie szkolenie instruktora i mamy w klubach takie osoby, które prowadzą sekcje bokserskie. Zamiłowania, że tak powiem.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie korzystania z telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym

0: mamy w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej koncentrował na lekcjach. Telefon jakby nie było, był dużego rodzaju rozpraszaczem. Zamiast dyskutować z nauczycielem, z rówieśnikami, dziecko bardzo często zerkało w telefon, szukało informacji, które tak naprawdę powinno poszukać w głowie.
1: Albo w podręczniku.
0: Albo w podręczniku, oczywiście, że tak. I to były oczywiście informacje moderowane przez nauczyciela, czyli takie, które rzeczywiście powinny zostać przyswojone, a nie takie, które wyskakują na pierwszym lidzie w telefonie, które uważamy, dzieci uważają, mało krytycznie myśląc, za jedne z ważniejszych, czy właśnie te właściwe i sprawdzone. Więc koncentracja uwagi u dzieci powinna się zwiększyć. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Natomiast bardzo ważną rzeczą, którą należałoby tutaj podkreślić, jest więcej kontaktów między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to, że spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych, no bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
2: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonu w szkołach zadaliśmy także uczniom i ich rodzicom z Rzeszowa.
3: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
4: Mi się podoba. No bo można pogadać, a nie, nikt nie będzie siedział w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej, a nie, że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
3: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
5: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tą zmianę.
3: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
6: Nie fajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
3: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
7: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
3: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według pani?
0: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem

0: online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu no właśnie na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc...
1: To jest tylko taki wycinek.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych, jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
1: I jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
0: Tak.
1: Jak je wykorzystać później?
0: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. Ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL-e i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
0: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość. Albo tuż po.
1: Pierwsze, co robimy, to tak. Zerkamy w telefon.
0: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno. Moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze. I pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30. Więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
1: Takiego bezmyślnego po prostu.
0: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
1: funkcjonujemy. Jako taki dodatkowy po prostu.
0: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
1: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
0: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do 2. roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko jeden posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie. Z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów, dziecko zje wtedy na pewno więcej, jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo oglądając właśnie, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
1: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym,

0: Przed ekranem telewizora, podczas czytania wiadomości w komórce, to nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście, wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej i dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym, prawdopodobnie...
1: W pełnym świetle.
0: O, właśnie. I w pełnym świetle prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to, średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji ma około 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
1: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu tak, po prostu z cukierniczki, to...
0: Nie.
1: To mogłoby się źle skończyć.
0: Absolutnie tak.
1: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
0: Tak.
1: Dlaczego w takim razie?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
1: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret, a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
1: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też

0: patrząc na to, patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
1: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety. A łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane. I idziemy właśnie w kierunku otyłości, czy też nadwagi, i dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów czy hamburgera co drugi dzień, jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Badania mówią, wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała, i to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej, czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informacje, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie, w Przemyślu, czy też w Stalowej Woli. Tych poradni jest co najmniej kilkanaście w każdym z tych miast. Dostęp do nich naprawdę nie jest odległy. Wystarczy się skontaktować z dietetykiem, porozmawiać. I to, co ja mogę polecić, doradzić, to to, żeby ten proces pracy z dzieckiem odbywał się równocześnie z pracą z rodzicem. Mimo że rodzic może nie mieć problemu, ale pamiętajmy, że pewne nawyki, które dziecko wyniesie z gabinetu czy podpowiedzi, należy też kontynuować w domu. Nie może to stwarzać zupełnie różnego, odrębnego środowiska. My w domu powinniśmy pewne schematy po prostu utrzymać. Dlatego ta terapia dietetyczna powinna się odbywać w gronie całych rodzin.
0: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
1: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. I nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran, bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
4: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
5: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
4: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka, cała gorąca dwudziestka, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie dwie po dziewiątej. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. No ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym
1: dokładnie.
0: Wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
6: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
7: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
6: Po garnitur?
7: Po garnitur.
6: A moja sukienka?
7: Sukienkę też kupimy.
6: A buty?
7: Też znajdziemy.
6: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
7: Oczywiście.
6: A coś do domu?
7: Artykuły domowe też są.
6: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
7: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
12: I po reklamie.
13: Rzeszów na czasie.
14: Julia Ranosz. Spotkania z badaczami, stanowiska warsztatowe i laboratoryjne. To między innymi czekać na Was będzie podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji, który już w październiku w podrzeszowskiej Jasionce. Teraz ruszyły zapisy. Podczas festiwalu pojawią się między innymi tematy obejmujące przełomowe technologie, sztuczną inteligencję i praktyczne zastosowania nauki w gospodarce. Nie zabraknie również nowości. Będzie strefa nowego horyzontu sztuki, prezentująca interaktywne działania na styku sztuki i nowych technologii. Festiwal rusza 7 października w podrzeszowskiej Jasionce.
15: Muzyką się żyje.
16: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
17: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
18: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
17: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej.
18: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
16: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
18: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
17: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaku, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
16: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Dorwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop, urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im marzenie.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykke Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Babciu, kochana, zostałaś wkręcona w radio.
5: Marianka, ty chcesz, żebym ja dostała

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: To będzie ostatnia reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-Mele, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
17: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
16: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret. Margaret, absolutnie poważnie. A prima ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11, Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Maneskin i Supermondo w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK. Radio
3: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
5: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
4: Po garnitur?
5: Po garnitur.
4: A moja sukienka?
5: Sukienkę też kupimy.
4: A buty?
5: Też znajdziemy.
4: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
5: Oczywiście.
4: A coś do domu?
5: Artykuły domowe też są.
4: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
5: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
14: To będzie ostatnia reklama. waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Morenin Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
9: I po reklamie.
10: Rzeszów na czasie.
11: Michał Serki, ze wielkimi krokami zbliżają się Karpaty na widelcu w Rzeszowie. Festiwale co roku gromadzi w sercu Podkarpacia wszystkich smakoszy i ciekawych kuchni Karpat. Ambasadorem i gościem honorowym wydarzenia jest Robert Makłowicz. Czekać na Was będą m.in. pokazy gotowania, warsztaty i wiele więcej.
12: Zaczynamy w piątek 18 września i tutaj startuje Jarmark Karpacki Rękodzieła i Produktów Regionalnych, który jest zlokalizowany w centrum miasta. Mówimy tu oczywiście o ulicy Kościuszki, o ulicy 3 Maja, o ulicy Słowackiego i tam blisko 100 wystawców będzie prezentowało swoje produkty.
11: To był Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. Impreza rusza 18 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły sprawdźcie na stronie Estrady.
13: Muzyką się żyje.
14: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
15: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
16: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
16: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
14: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze nie, wróć, jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: To nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawiska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda.
4: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
13: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.

0: Ćwart. To będzie ostatnia reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: posłuchany i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower
0: w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Tylko... Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona ustała w tym czasie.
1: I nie zakręciła.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
11: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
10: Po garnitur?
11: Po garnitur.
10: A moja sukienka?
11: Sukienkę też kupimy.
10: A buty?
11: Też znajdziemy.
10: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
11: Oczywiście.
10: A coś do domu?
11: Artykuły domowe też są.
10: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
11: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
18: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
17: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki. tak.
0: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: No i marzenie się spełniło, za hit stygnie lato. A teraz panowie mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
0: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
10: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
11: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC. To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
14: I po reklamie.
15: Rzeszów na czasie.
16: Michał Serkis, jeśli kochacie taniec, to zróbcie głośniej, bo zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Tanecznych o Laurejacha. Zmagania obejmują prawie wszystkie formy tańca, wyjątkiem jest taniec ludowy, a tancerze powalczą w trzech kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do 29 września. Szczegóły sprawdźcie na stronie Centrum Młodzieży w Rzeszowie. A już 12 września możecie zaglądać do Rzeszowskiego Domu Kultury na Pobitnym na Rzeszowski Festiwal Cosplayu. To propozycja dla wszystkich, którzy interesują się kulturą Japonii, cosplayem, grami, rękodziełem i cenią sobie kreatywne spędzanie czasu. Chcecie wiedzieć więcej? Zaglądajcie na stronę ratusza po więcej info e-rzeszów.pl.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
18: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
18: Co ty tutaj robisz?
19: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
18: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
17: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
14: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gipsy i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: SK.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Idź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne Batkem. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne Batkem. Zapraszamy. Batkem. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
2: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
1: Po garnitur?
2: Po garnitur.
1: A moja sukienka?
2: Sukienkę też kupimy.
1: A buty?
2: Też znajdziemy.
1: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
2: Oczywiście.
1: A coś do domu?
2: Artykuły domowe też są.
1: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
2: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
8: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radiu SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls paint white.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej, SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
9: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
8: Po garnitur?
9: Po garnitur.
8: A moja sukienka?
9: Sukienkę też kupimy.
8: A buty?
9: Też znajdziemy.
8: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
9: Oczywiście.
8: A coś do domu?
9: Artykuły domowe też są.
8: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
9: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Lada świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: I po reklamie.
4: Rzeszów na czasie.
5: Michał Serkis. Jeśli lubicie jazdę na rolkach, to dajemy znać, że 11 września w Rzeszowie odbędzie się kolejny w tym roku Night Skating, czyli taka sympatyczna nocna rolkowa przejażdżka ulicami miasta.
6: Tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone.
5: Mówi jedna z organizatorek, Jadwiga Tomaka-Brylińska.
6: Po całym przejeździe planujemy jeszcze rolkowe DJ party. Będzie grała muzyka do 22, także będzie można tam zostać, potańczyć na rolkach.
5: Początek przejazdu o 19.30, ale rolkowe miasteczko z wieloma rolkowymi atrakcjami rusza już od 17.00.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
8: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
7: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
9: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

Hit zawsze na czasie, to Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix.

0: OS. Raz, dwa, trzy. I po OVIX Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: OVIX Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
11: This is the most positive part of the year for me.
10: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
12: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
13: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
10: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
14: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło? I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club. I po reklamie.

0: na Eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę. Radio
1: SK. SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99.

0: produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. To propozycja dla wszystkich kinomaniaków. Zbliża się kolejna edycja babskiego wieczoru w kinie Zorza. Tym razem na wielkim ekranie Totalna Magia 2 z gwiazdorską obsadą, mówi Katarzyna Reiser z kina Zorza.
18: Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja zarówno dla pań i dla panów, ponieważ u nas w babskim wieczorze mogą również uczestniczyć panowie, bo nie zawsze każda z pań ma ochotę przyjść sama na seans. Zawsze podczas babskiego wieczoru przewidujemy różne niespodzianki dla naszych widzów.
17: Seans rusza 11 września 19:00, wcześniej pokazy kosmetyczne i dietetyczne. A już 25 września przystanek Iran, czyli spotkanie podróżnicze z Wojciechem Kubalą. Szczegóły na stronie rzeszowskiego ratusza.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
20: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
19: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: I po reklamie.

0: MediaExpert.pl.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
10: I po reklamie.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
10: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: I po reklamie.

0: Pan Rymbiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
6: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Tutaj wszystko zaczęło się od zupy, a mowa o Stowarzyszeniu Zupełne Dobro z Rzeszowa, które swoją działalność rozpoczęło od zupy na placu. To jest jednym z kilku już działań, które towarzyszą im po dziś dzień, a swoją działalnością obejmują osoby potrzebujące, a szczególnie te w kryzysie bezdomności z terenu Rzeszowa. Posłuchajcie mojej rozmowy z Lidią Rogulską ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro, m.in. o historii, zupie i streetworkingu. I może na sam początek, tak w dwóch, trzech krótkich zdaniach, czym się zajmujecie, czym jest wasze stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie Zupełne Dobro przede wszystkim pomaga osobom w kryzysie bezdomności, ale nie ograniczamy się tylko właśnie do tej grupy osób. Przychodzą do nas po pomoc też osoby biedne, starsze, gdzieś pogubione w życiu, samotne. Tak naprawdę to jest bardzo szeroki przekrój osób, które do nas trafiają. Nieraz po prostu ktoś nawet przechodząc zobaczy, co się u nas dzieje i z ciekawości zajrzy, zapyta i nieraz właśnie nawiąże się właśnie jakaś rozmowa, jakaś właśnie współpraca. No i jakoś w każdym bądź razie pociągnie się dalej kontakt.
1: Czyli to takie parę słów na początek, a może coś, co zainteresuje tutaj pewnie słuchaczy, usłyszeli Zupełne Dobro, to spytam, skąd taka nazwa?
2: To jest troszeczkę też taka gra słów, bo zaczęliśmy od zupy, więc w tym zupełne jest tam właśnie ta zupa. No a dobro, po prostu co mamy robić, jak nie wiadomo co robić, no to robić dobro. I jeszcze z tą zupą, więc powstało Zupełne Dobro.
1: I tu mamy taką krótką historię nazwy. A jaka jest wasza historia? Od kiedy działacie? Bo działacie na terenie Rzeszowa.
2: Przede wszystkim skupiamy się tutaj właśnie w mieście Rzeszów, ale też korzystają z naszej pomocy osoby spoza Rzeszowa i też gdzieś tam trafiamy nawet poza. Historia, na przykład moja, ja nie mogę powiedzieć, że jestem od pierwszej zupy, bo jestem od trzeciej zupy, ale tak naprawdę no to już stuknęło mi 9 lat w stowarzyszeniu.
1: Czyli stowarzyszenie już chwilę tutaj trwa w Rzeszowie i okolicach. Od którego roku zaczęliście swoją działalność plus minus?
2: No zupa wystartowała w lutym 2017 roku, z tym, że no żeby bardziej można było formalnie działać, właśnie potrzeba było konta, jakiejś właśnie siedziby, więc w lipcu 2017 roku na bazie właśnie zupy na placu powstało Stowarzyszenie Zupełne Dobro.
1: I od tego 2017 roku mamy już 2026 i ta wasza działalność trochę się rozwinęła przez te wszystkie lata.
2: Chyba nawet nie trochę. Start był z garem zupy, a teraz oprócz właśnie dwa razy w tygodniu wydawania ciepłych posiłków, spotkań z tymi naszymi podopiecznymi, mamy też właśnie magazyn ciepła, mamy streetworking, mamy dodatkową kanapkę.
1: No ale tych działań właśnie macie dosyć sporo. I ta zupa, to ona była takim pierwszym impulsem do rozpoczęcia działań?
2: Dziewczyna, która działała w zupie na Plantach w Krakowie, przeprowadziła się do Rzeszowa i tam, mając już właśnie doświadczenia z osobami w kryzysie bezdomności, właśnie no, ze spotkaniami właśnie z tą zupą, chciała zobaczyć, jak to w Rzeszowie. No przecież to, co Rzeszów nie ma takiego problemu, na pewno ma. Skrzyknęła właśnie w jakiś tam poniedziałek zimowy, lutego właśnie 2017 osób, kilka osób znajomych. Wcześniej właśnie były wysłane właśnie patrole na miasto, gdzieś znaleźć takie osoby no, potencjalnie właśnie potrzebujące, żeby przyszły na plac ofiar getta. Gotowała no, właśnie pierwszą tę zupę. No i tak już się zaczęło, że od tego lutego 2017 roku praktycznie każdy poniedziałek wychodzimy na plac ofiar getta o godzinie 19 właśnie z tą zupą. Teraz mamy też jeszcze właśnie kanapki, mamy kawę, herbatę, jest pomoc medyczna, są streetworkerzy. I czy opuściliśmy jakiś poniedziałek? No dobrze, jak są święta, to dobrze, nie spotykamy się, ale powiedzmy przenosimy na kolejny dzień, ale żadna burza, żaden deszcz, żaden śnieg, mróz, ulewa, no nigdy nas nie wykluczyło z tego, żeby wyjść i spotkać się z tymi naszymi podopiecznymi.
1: Czyli tutaj nie ma żadnego takiego warunku, który przeszkodzi wam w niesieniu waszego dobra dla innych.
2: No nie, no bo to dobro jest gdzieś tak już w nas zakorzenione, się na dobro, chęć niesienia dobra, że te właśnie jakieś tam problemy, sytuacje oboczne w ogóle dla nas nie mają w tym naszym właśnie celu znaczenia.
1: Czyli to można powiedzieć, że to dobro jest takim waszym fundamentem waszego działania, takiej podstawy waszej.
2: No na tym się opiera, ale chcemy tym osobom, no przede wszystkim właśnie w kryzysie bezdomności, no pierwszy krok takie właśnie no minimalizowanie szkód. W sumie to się przekłada na właśnie na niesienie tego dobra. To jest w ogóle niesienie dobra, to jest taki też długotrwały proces. To jest w sumie też i przemyślany. Już mówię no w sumie typowo o działaniach streetworkingowych, gdzie stały kontakt z tymi naszymi właśnie podopiecznymi, gdzie no praktycznie codziennie wychodzimy w teren, spotykamy się z nimi, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, w sumie jakie są ich potrzeby. I często to nie jest takie oczywiste, że jakby no ktoś powiedział pomóc ci, no to tak, chcę pomocy. To wcale nie jest takie oczywiste, że taka osoba chce tej pomocy. Ona często jest tak już wykluczona ze społeczeństwa, tak dużo zmian nastąpiło właśnie i w sposobie myślenia, w sposobie życia, że w tym miejscu, w jakim ona jest teraz, czy jest jej dobrze, po prostu czuje się jakby... Zna jakby ten swój mały świat, no i w pewien sposób czuje się tam bezpieczna, więc wyjście nawet właśnie do czegoś lepszego, to jest dla tej osoby coś bardzo trudnego do osiągnięcia, w ogóle do zaakceptowania takiej zmiany. Więc ciągły nasz kontakt z nimi i właśnie nieocenianie ich, nietraktowanie ich jak kogoś gorszego, bo taka osoba jest taką samą osobą jak my. Po prostu w danym momencie jest w innej sytuacji, ale to nie znaczy, że tego nie można zmienić. To właśnie nasza praca, nasze spotkania, nasz plan działania, od nich no w sumie też dużo zależy, bo muszą zaakceptować właśnie i naszą osobę, nasz sposób właśnie działania, tego co chcemy im zaoferować i no przez te wszystkie lata widzimy, że to co robimy to ma sens, bo no jest czy duże grono osób, które wyszły właśnie z tego kryzysu, to jest pojęcie względne czy dużo, bo tak naprawdę gdyby się okazało, że przez te moje 9 lat działania tylko jednej osobie, powiedzmy, udało mi się pomóc, to bym powiedziała, warto było dla tej jednej osoby. Ale tak naprawdę jest ich naprawdę dużo więcej.
1: Czyli przez te 9 lat pani działania dosyć pewnie sporo osobom udało się pomóc, ale pewnie też macie dosyć sporo osób zaangażowanych, bo kto działa w stowarzyszeniu?
2: Wśród naszych wolontariuszy no to przychodzą też niepełnoletnie osoby. Wiadomo, że to muszą mieć podpisaną zgodę przez rodziców, więc i to już zaczyna się naprawdę małoletnie. Zresztą nieraz jakieś właśnie szkoły do nas przychodzą z działaniem, no i to też już jest właśnie wolontariat. To nie jest powiedzmy już stałe, regularne działanie, ale no są takie akcje. Najstarszy z naszych wolontariuszy, gdzieś koło 70, kobiety, mężczyźni, studenci pracujący zawodowo i osoby bezrobotne i już emeryci. No przekrój jest bardzo, bardzo szeroki i zawody wszelakie. Niania, budowlaniec, architekt. No po prostu nie ma jakiegoś wytyczonego kanonu, kto pasowałby do działań właśnie w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro.
1: Czyli można powiedzieć, że przyjmujecie każdego.
2: W sumie przyjmujemy każdego, kto gdzieś tam drzemie w nim to dobro, kto jest chętny do pracy, a już najlepiej niech będzie miał głowę pełną pomysłów, będzie odpowiedzialny. I zresztą działania w stowarzyszeniu, no wolontariat, nie jest tak naprawdę taki no prosty, bo to nie są takie łatwe spotkania. Przede wszystkim chociażby ze względu na spotkania z tymi naszymi podopiecznymi, gdzie to są no bardzo takie połamane charaktery, gdzie nie zawsze rozmowa jest właśnie łatwa, prosta. Poza tym nasze działania, potrzeba do nich wysiłku, bo No dużo jest do zrobienia zawsze przed tym naszym spotkaniem z naszymi podopiecznymi. Ugotowanie 50 litrów zupy, przygotowanie właśnie kawy, herbaty i to nie kubeczka, tylko już naprawdę konkretnych litrów i przygotowanie kanapek, przygotowanie paczek z odzieżą. Bywa tak, że ponad 50 paczek jest na przykład do przygotowania z odzieżą, gdzie staramy się pamiętać, do kogo rzeczywiście trafia dana rzecz, że to jest chłopak młody, to nie damy no jakichś właśnie takich odzieży, że tak powiem, po dziadziu. Pamiętamy, że powiedzmy, no Łukasz lubi czarny kolor, więc staramy się, żeby dostał właśnie tę odzież w czarnym kolorze. Oprócz tego, że chcemy, żeby nie bardzo się wyróżniali wśród społeczeństwa właśnie odmiennym wyglądem, żeby oni właśnie wyglądali dobrze, ale automatycznie, no wiemy, że po zmianie właśnie odzieży, powiedzmy po ostrzyżeniu, bo też można, na przykład nasi podopieczni mogą się u nas ostrzyc, no przechodzi się na jakiś taki kolejny pułap, że te osoby się o wiele lepiej czują.
1: To są trudne zadania dla wolontariuszy, bo już weszliśmy w ten temat, żeby ci podopieczni się dobrze czuli i też takie trudne zadanie w ogóle, żeby do każdej takiej osoby podejść indywidualnie tutaj.
2: Tak i nawet właśnie my jako street workerzy, wychodząc w teren i spotykając potencjalną osobę, która wchodzi jakby w zakres naszych działań, jak zagadać właśnie do takiej osoby? Czy kogoś nie urazimy? A jeżeli się okaże, że nie, to absolutnie właśnie normalnie żyjący, nie potrzebujący pomocy, bynajmniej naszej pomocy, no człowiek, jak zareaguje? Mamy właśnie jakieś takie swoje przygotowane hasła, czy jakieś właśnie takie metody, sposoby zagadywania. To już mówię tak właśnie o takich spotkaniach w terenie, ale tak jak spotykamy się na placu właśnie, gdy wydajemy zupę, no to już jest takie standardowe, że ta zupa to właśnie staje się takim pretekstem, że nie wiesz jak zagadać, to zapytaj, czy smaczna, czy właśnie taką lubi, czy pamięta, czy może właśnie, no po prostu zaczyna się od tej zupy, a później no to już jakoś ta rozmowa najczęściej no potoczy się.
1: Jakoś lecą te rozmowy, jakoś lecą. Tak, leci to poznawanie tych ludzi.
2: I tych rozmów właśnie, przynajmniej w moim przypadku, przez tyle lat, ile było trudnych rozmów, gdzie poznawałam naprawdę trudne historie, gdzie człowiekowi łamał się świat, gdzie nieraz najzwyczajniej w świecie moje oczy nie wytrzymywały bez łez, bo to były takie trudne doświadczenia tej osoby, ale też uśmiech, bo my podczas takich spotkań nie rozmawiamy tylko właśnie o problemach, o trudnych sprawach. Trzeba też pokazać uśmiech i gdzieś tam przemycać moc tego świata takiego lepszego. Ja nie chcę powiedzieć, że nasz świat to jest lepszy, no ale ogólnie przyjęty jako normę, a jednak tak jak oni żyją, nieraz się nawet tak określam, że to jest takie trochę zamknięte ich getto, że oni jak zamykają się w swoim środowisku, bo społeczność tak ich traktuje, jak ich traktuje. Ja nie mówię, że, no, że nieraz to nie jest ich wina, bo nie oszukujmy się, te osoby żyjące na ulicy w kryzysie bezdomności przede wszystkim są to osoby uzależnione, ale też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że powiedzmy zawsze osoba uzależniona trafia na ulicę. Często jest tak, że nie ma problemu z jakimiś używkami, trafia na ulicę, bo różne choroba, rozpad rodziny, niezapłacona rata kredytowa. Jest no całe mnóstwo historii, które przyczyniły się do tego, że ktoś tam znalazł się w takiej sytuacji i żyje na ulicy. I dopiero presja trudów właśnie życia w tym środowisku sprawia, że dana osoba zaczyna właśnie pić, czy właśnie nawet inne używki iść.
1: I osoby właśnie przychodzą do Was z takim przekrojem problemów i przychodzą do Was na zupę, no, w poniedziałki, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Więc może teraz kilka słów o niej. Co to dokładnie jest za inicjatywa?
2: Zupa. W co poniedziałek o godzinie 16, nieraz nawet i przed 16, spotykamy się u nas właśnie w lokalu po pracy, bo no, działamy wolontaryjnie, więc po pracy gonimy bo to naprawdę często jest właśnie, że nie tylko na spokojnie przyjść, tylko trzeba przyspieszenia trochę, żeby móc wszystko ogarnąć. A nieraz właśnie po prostu taka chęć, że spotkania w ogóle z innymi osobami, wolontariuszami, ta chęć działania i że coś jak zacznie się robić, to właśnie ma to sens.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie korzystania z telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym stole, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z dr Urszulą Bindugą, wykładowczynią Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
3: Od 1 września w szkołach na Podkarpaciu i nie tylko, zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Czy Pani zdaniem to jest dobry kierunek?
4: Tak, uważam, że to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że przepisy będą rozsądnie wdrażane. Rzeczywiście od 1 września funkcjonuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wyjątki oczywiście tutaj, które zostały wdrożone w tym zakazie, są bardzo ważne z uwagi na to, że z telefonów dzieci będą mogły korzystać w celach zdrowotnych, w celach bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrożenia życia, czy w jakichś sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela, czy też dyrekcji. I co ważne też z punktu widzenia mojego jako nauczyciela, że te telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej koncentrował na lekcjach. Telefon jakby nie było, był dużego rodzaju rozpraszaczem. Zamiast dyskutować z nauczycielem, z rówieśnikami, dziecko bardzo często zerkało w telefon, szukało informacji, które tak naprawdę powinno poszukać w głowie.
3: Albo w podręczniku.
4: Albo w podręczniku, oczywiście, że tak. I to były oczywiście informacje moderowane przez nauczyciela, czyli takie, które rzeczywiście powinny zostać przyswojone, a nie takie, które wyskakują na pierwszym lidzie w telefonie, które uważamy, dzieci uważają, mało krytycznie myśląc, za jedne z ważniejszych, czy właśnie te właściwe i sprawdzone. Więc koncentracja uwagi u dzieci powinna się zwiększyć. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Natomiast bardzo ważną rzeczą, którą należałoby tutaj podkreślić, jest więcej kontaktów między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to, że spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych. No bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
1: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonu w szkołach zadaliśmy także uczniom i ich rodzicom z Rzeszowa.
3: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
5: Mi się podoba. No bo można pogadać, a nie, nikt nie będzie siedział w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej. a nie, że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
6: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
7: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tą zmianę.
6: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
8: Nie fajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
6: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
9: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
6: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według pani?
4: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu właśnie na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc
6: to jest tylko taki wycinek.
4: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych, jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
6: I jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
4: Tak.
6: Jak je wykorzystać później?
4: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. I ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL-e i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
3: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
4: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość. Albo tuż po.
3: Pierwsze, co robimy, to tak, zerkamy w telefon.
4: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno, moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze. I pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30. Więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
3: Takiego bezmyślnego po prostu.
4: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
3: jako taki dodatkowy po prostu.
4: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
3: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
4: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do drugiego roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko jeden posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie. Z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów, dziecko zje wtedy na pewno więcej, jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo oglądając właśnie, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
3: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym, co jemy.
4: Absolutnie tak. My jemy totalnie nieświadomie. To jest jedzenie automatyczne. To jest jedzenie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu.
3: Skojarzyło mi się to w sumie z takimi zakupami przez internet. W sensie, że trudniej jest nam wydać takie prawdziwe pieniądze, takie fizyczne pieniądze, tak. Taki bilon na przykład, czy gotówkę. A takie zakupy przez internet to jest po prostu jedno kliknięcie w smartfona i coś już po prostu do nas idzie, nie?
4: Absolutnie tak. Bardzo dobre porównanie. I kiedyś pozwoliłam sobie na takie doświadczenie, może zbyt mocno brzmi, ale taki eksperyment ze studentami, ponieważ wiele osób mówi mi, że ma problem z odstawieniem chipsów albo z jedzeniem takiej ilości chipsów, jaką pochłania za jednym razem. I zazwyczaj okazywało się w tych rozmowach, że to jedzenie chipsów odbywa się właśnie przed ekranem telewizora, podczas czytania wiadomości w komórce. To nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi, w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście, wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej I dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym, w pełnym świetle, prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to, średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji ma około 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
3: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu z cukierniczki, to
4: nie.
3: To mogłoby się źle skończyć.
4: Absolutnie tak.
3: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
4: Tak.
3: Dlaczego w takim razie?
4: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
3: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
4: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret, a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
3: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też patrząc na to, patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
4: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety, A łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane i idziemy właśnie w kierunku otyłości czy też nadwagi i dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów czy hamburgera co drugi dzień, jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Badania mówią, wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała i to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej, czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informacje, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie,

0: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
1: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem, ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. I nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran, bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Boks na Podkarpaciu ma coraz więcej powodów do dumy. Przybywa klubów, zawodników i sportowych sukcesów. Skąd rosnąca popularność tej dyscypliny i jak wygląda dziś podkarpacki boks? O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawia z prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego Andrzejem Niedziałkiem. W rozmowie także o młodych talentach, treningach i o tym, dlaczego warto spróbować swoich sił w ringu.
0: No to może zaczynając od początku, od kiedy działa Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski, gdzie znajduje się jego siedziba i jakie są dziś jego takie najważniejsze zadania?
4: Działa od, myślę, lat 90. po transformacji, kiedy to kluby ze względu na ustrój, kluby bokserskie niestety, ale zaczęły padać. Natomiast ze względu oczywiście finansowych i organizacyjnych, to jest dłuższy temat, bo to jest temat dotyczący przynależności tych klubów. Były kluby wojskowe, były kluby policyjne i tak dalej, więc wtedy to wszystko niestety upadło, ale okręg się odrodził właśnie w latach 90. i przy tym okręgu było kilka klubów. W Rzeszowie, w Dębicy, w Przemyślu. Także na podstawie tych klubów funkcjonował ten okręg. No i później do dnia dzisiejszego się rozwija.
0: Ile klubów jest zrzeszonych właśnie w Podkarpackim Okręgowym Związku Bokserskim?
4: Na dzień dzisiejszy mamy zrzeszonych 15 klubów. Praktycznie kluby funkcjonują na całym Podkarpaciu. Są jeszcze takie miejsca, w których tych klubów nie ma.
0: Właśnie jakie to są właśnie?
4: No właśnie, nie mamy w Tarnobrzegu klubu bokserskiego, nie mamy w Łańcucie klubu bokserskiego, w jakichś tam mniejszych miejscowościach. Natomiast, jeszcze w Przemyślu, ale Przemyśl się w tej chwili rozwija, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie tam klub funkcjonował i będzie zrzeszony w okręgu podkarpackim.
0: Ale powiedział pan wcześniej, że w Przemyślu był już kiedyś klub na samym początku właśnie tutaj Okręgowego Związku Bokserskiego.
4: Tak, był klub, natomiast no niestety trener, który prowadził ten klub, zmarł i nie było kontynuacji, dlatego działalność klubu została zawieszona do dnia dzisiejszego, ale wychowanek trenera w tej chwili podejmuje działania, żeby ten klub z powrotem utworzyć.
0: Jaka jest misja właśnie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego?

0: Karpacki Okręgowy Związek Bokserski zrzesza wszystkie kluby bokserskie. Czyli jest taką matką, ojcem wszystkich klubów i nasza działalność opiera się na pomocy organizacyjnej i pomocy w szkoleniu kadr wojewódzkich i pomocy w wyjazdach na wszelkiego rodzaju mistrzostwa polskie, bo to są mistrzostwa polskie w różnych kategoriach wiekowych, czyli pomagamy tutaj organizacyjnie w tym wszystkim.
1: Jak zmieniał się ten nasz podkarpacki boks na przestrzeni tych właśnie ostatnich lat, a może na przestrzeni tych lat, odkąd jest pan prezesem?
0: Ja kontakt z podkarpackim boksem mam od 2005 roku, więc mogę porównać tutaj na przestrzeni tych 21 lat, więc jak ja wszedłem do boksu tutaj w Rzeszowie, to było 4-5 kluby, bo był Wisłok Rzeszów, był Morsy Dębica, Niedźwiadki Przemyśl, jeszcze, głównie opierał się o te kluby. Natomiast na przestrzeni tutaj, ze względu na to, że coraz więcej było zainteresowania, no to tworzyły się nowe. Oczywiście tworzące się kluby miały wsparcie z okręgu. Ja pamiętam, jako trener jeszcze wtedy i klubowy, i trener koordynator, myśmy zachęcali, jeździli do różnych osób, które wcześniej miały kontakt z boksem, byłych zawodników, i próbowaliśmy ich namawiać, żeby te kluby otwierali u siebie. No, jest efekt widoczny, no bo na przestrzeni 20 lat mamy te 15 klubów na dzień dzisiejszy. To nie jest kilka, tylko już mamy kilkanaście. No i oczywiście szkolenie jest widoczne, dlatego że zawodnicy dawniej, w tych latach 2005-2010, podkarpackie w rankingach systemu współzawodnictwa sportowego prowadzone przy Ministerstwie Sportu plasowało się na 16 województw, gdzieś tam na końcu, zawsze 14, 15, 13 miejsce. W tej chwili już gonimy środek, czyli mamy 10, 9 miejsce. Niekiedy mieliśmy sytuację, że w ubiegłym roku na przykład była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, gdzie zajęliśmy 4 miejsce, w tym roku 3 miejsce, więc to jest, naprawdę widzimy wyniki i widzimy też szkolenie, które daje możliwość występowania naszych zawodników w różnych zawodach bokserskich na szczeblu krajowym, ale też i międzynarodowym, bo nasi zawodnicy występują też w Mistrzostwach Europy czy w innych. Mamy tutaj przykład w ubiegłym roku Adam Tutak, Sanoka, czy w tej chwili inni zawodnicy też uczestniczyli.
1: W których częściach naszego województwa boks rozwija się tak najprężniej?
0: No myślę, że mamy kilka ośrodków takich dobrych ośrodków, bo Rzeszów mamy 2 kluby, mamy Stal Rzeszów, mamy Wisłok Rzeszów i to są kluby takie dosyć mocne. Mamy Mielec, tam mamy 2 kluby i też się bardzo mocno te 2 kluby rozwijają, ale też trzeba wspomnieć o Stalowej Woli, gdzie na przestrzeni ostatnich 2 lat Stalowa Wola Boxing Team też bardzo mocno dogonił te kluby mocniejsze i rywalizuje w tej chwili z nimi na poziomie tutaj podkarpackim, bo jako województwo co roku mamy Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, więc te 4 kluby rywalizują zawsze o pierwsze 3 miejsca, więc tutaj Stalowa Wola Boxing Team naprawdę poszedł w przód i myślę, że oni zrobili największy postęp w ostatnich 2-3 latach.
1: Czy ma pan może w głowie nazwiska właśnie zawodników, którzy tak dobrze rokują na przyszłość?
0: Na podstawie osiąganych teraz wyników, no to w tym roku uzyskaliśmy 2 złote medale Mistrzostw Polski, na przykład z Mielca. To trzeba podkreślić, że Mielec mocno pracuje w kategorii młodzik, Olaf Tomasik, i w kategorii senior Pałka, nie pamiętam imienia, ale jest tych 2 zawodników, którzy zdobyli i oni rokują. Zresztą Pałka boksuje w lidze, polskiej lidze boksu, i tam się prężnie rozwija. Myślę, że ta liga i te ciągłe występy pozwoliły mu rozwinąć i podnieść swoje umiejętności na tyle, że zdobył Mistrzostwo Polski. Są jeszcze inni zawodnicy. Sikora jest z Sanoka, który się bardzo dobrze też rozwija w kategorii junior. Klimek ze Stalowej Woli też bardzo dobrze się rozwija. No, nie wiem co z Adamem Tutakiem, ale też ostatnio boksował w lidze, bardzo dobrze mu poszło, więc idzie mu. Także tych nazwisk z sporo, nawet trudno zapamiętać w tej chwili wszystkich wymienić, ale porównując właśnie do tych lat wcześniejszych, gdzieś tam 15-20 lat temu, to mieliśmy jedno nazwisko, o którym każdy mówił na Podkarpaciu, a w tej chwili jest wiele. I tak naprawdę co roku z Podkarpacia zawodnicy uzyskują rekord, to mamy 25 medali wszystkich mistrzostw Polski w kategoriach wszystkich wiekowych, plus jeszcze dwa medale mistrzostw Europy, dwa brązowe medale mistrzostw Europy w kategorii kadet. Natomiast mieliśmy wicemistrzostw Europy w kategorii też kadet, to był ze Stali Rzeszów Bartosz Kurś.
1: Jak pan myśli, skąd właśnie taka zmiana na przestrzeni tych lat? Dlaczego boks staje się coraz bardziej popularny?
0: Ja myślę, że boks to jest dyscyplina tutaj bardziej męska, choć kobiety większe sukcesy zdobywają w tej chwili w boksie jako w tej dyscyplinie. Natomiast wydaje mi się, że wrócił trend, takie zainteresowanie i takie chęć spróbowania tego we wszystkich, że tak powiem, grupach. Większość klubów na Podkarpaciu prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 8 lat do 12. Są to zajęcia dla dzieci ogólne, rozwojowe, gdzie fajnie spędzają czas. Są to zajęcia bardziej pod kątem ogólnej sprawności fizycznej. Grupa druga to jest grupa rekreacyjna, gdzie właśnie tutaj każdy może przyjść w każdym wieku, kto nie chce brać udziału w zawodach, jeździć na zawody, może przyjść do tej grupy i tam podnosić swoje umiejętności. I trzecia grupa, no to są zawodnicy, o których przed chwilą mówiliśmy, ale jest w tej chwili duże zainteresowanie, bo mam kontakt z trenerami, zresztą rozmawiamy na ten temat. Są osoby, które nawet chcą mieć zajęcia personalne i przychodzą wyłącznie, chcą mieć dla siebie trening i też tacy są, ale też są grupy zorganizowane dla tych rekreacyjnych, gdzie praktycznie robią podobne treningi co zawodnicy, chociaż no wiadomo, słabsze troszkę i mniej intensywne, ale pozwalają tym osobom, czy to chłopcom, czy dziewczynom, czy panom, czy paniom podnosić swoje umiejętności, a też kondycję fizyczną. I tutaj fajnie, bo jest to zainteresowanie i widać to.
1: Myśli pan, że ten taki mit boksu jako takiego sportu brutalnego, niebezpiecznego został troszkę odczarowany?
0: To trzeba też podzielić ten boks na, wydaje mi się, że na dwie kategorie. Jeśli chodzi o starty, jest boks olimpijski, w którym mamy rękawice odpowiedniej wielkości, mamy kaski, mamy zabezpieczenie szczęki i inne ochraniacze, ale też mamy drugą kategorię, czyli boks zawodowy, gdzie tam już są te rękawice troszkę inne, mniejsze i nie ma kasków. I teraz tak, porównując, boks olimpijski, myślę, że dla dzieci, młodzieży, tak do 20 roku życia, nawet 24 czy tam 5, wydaje mi się, że jest na tyle bezpieczny, że można śmiało trenować i mieć z tego korzyści, satysfakcji i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje już na ten boks zawodowy, no to już trzeba powiedzieć, że tam te ciosy są mocniejsze, te ciosy są ważą troszkę, rękawice mniejsze i tu może jest większa urazowość w boksie zawodowym. Ale ja zawsze podkreślam i każdemu mówię, zresztą jako nauczyciel też podkreślam to, że boks jest bezpieczny, podkreślają to też rankingi, badania i naukowe i inne, gdzie więcej kontuzji występuje w innych sportach, a w stosunku do boksu ten boks jest gdzieś tam, jak czytałem rankingi, gdzieś na 10 miejscu. Ja nie będę wymieniał tych poprzednich, kto na pierwszym, drugim, trzecim. Boks jest na 8-10 miejscu w kolejności, jeśli chodzi o urazowość. Więc nie można się tutaj bać, że coś się stanie. Zawsze jak się wchodzi do, jak już ten chłopak czy dziewczynka chce zaboksować na turniejach, no to zawsze wchodzi w pewnym zabezpieczeniu, kaski, rękawice. Oprócz tego jest jeszcze trener, który czuwa nad zawodnikiem. Jest jeszcze sędzia bokserski, który czuwa nad bezpieczeństwem zawodników w ringu, bo sędzia bokserski w ringu, tak każdy sędzia innych sportów walki, jego zadaniem jest czuwać, żeby się zawodnikowi nic nie stało, bo to jest sędzia, więc tutaj pełna kontrola jest i ja zachęcam wszystkich nawet i do spróbowania, bo wiele dzieci, wiele młodzieży przychodzi do klubów i próbują. Najważniejsze jest to, żeby młody człowiek spróbował i znalazł swoje miejsce, bo niekoniecznie boks, może być judo, mogą być zapasy, może być karate, ale zawsze jest ważne, żeby znalazł swoje miejsce gdzieś tam w tym sporcie.
1: A czy właśnie, żeby zacząć trenować boks, trzeba posiadać jakieś takie predyspozycje? Czy to fizyczne, czy to psychiczne?
0: Żeby w ogóle trenować boks, to trzeba mieć chęci. Natomiast, żeby już wejść na etap szkolenia specjalistycznego, no to już tutaj, w tym momencie, musimy cechować się jakimiś konkretnymi tymi cechami, które są potrzebne do boksu. Jest ich wiele, bo jest ich odwaga, jest i sprawność fizyczna, jest jeszcze też psychika tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, jest jeszcze też wsparcie od strony rodziców, bo też tu jest ważne, więc no, są takie pewne mankamenty, które pozwalają tym zawodnikom już na szczeblu zawodniczym osiągać wyniki. No i oczywiście zaangażowanie, bo samo nic nie przyjdzie. Trzeba po prostu się poświęcać i trenować. Natomiast jeśli ktoś chce tylko i wyłącznie trenować, każdy może przyjść. Nawet są niepełnosprawni na wózkach, którzy przyjeżdżają i trenują sobie na workach, uderzają ciosy, też na wózkach robią sobie treningi między sobą, prawda? Często widziałem w Krakowie, jest sekcja, która skupia wokół siebie właśnie takich chłopaków, którzy są niepełnosprawni.
1: I oni na Podkarpaciu jest taka sekcja?
0: Nie. Na Podkarpaciu nie słyszałem o takiej sekcji. Wiem, że w Krakowie jest, bo sam widziałem. Także każdy może uprawiać boks. I zachęcam, bo to jest fajna sprawa, fajna dyscyplina. Uczy systematyczności, uczy odwagi, uczy charakteru. W dzisiejszych czasach mamy bardzo słabą młodzież, bardzo słabe dzieci. Każdy patrzy w komórkę, na laptopa, gdzieś rozmowy odbywają się poprzez te wszystkie portale i tak dalej. No, a gdzie jest bezpośrednia komunikacja między ludźmi? Ktoś, kto trenuje boks czy inne sporty walki, jest po prostu przygotowany lepiej do życia, lepiej do podejmowania decyzji niż ten, który siedzi w komórce czy w komputerze.
1: A wracając jeszcze do tego szkolenia zawodników, to jak właśnie wygląda droga takiego młodego człowieka, który chce rozpocząć swoją przygodę z boksem? Od jakiego wieku można zapisywać właśnie swoje dziecko na taki trening?
0: To tak jak już wcześniej powiedziałem, od 8 roku życia każdy rodzic może przyprowadzić na salę dziecko, które może zacząć treningi ogólnorozwojowe. Już etap taki startowy występuje w momencie, kiedy jak już dziecko coś potrenuje i chce spróbować, no to od 12 roku życia może legalnie w Polsce, mając oczywiście odpowiednie badania lekarskie, tutaj od lekarza sportowego, u nas ważny jest EEG głowy, czyli badanie neurologiczne, no a oprócz tego te podstawowe. I od 12 roku życia może występować jako zawodnik podczas turniejów. Także od 12 roku zdarza się, że chłopcy przychodzą, czy dziewczynki przychodzą w późniejszym wieku, ale granica taka, ja już sam z doświadczenia wiem, że granica 16 lat to jest taka granica ostatniego momentu, kiedy można spróbować i wystartować gdzieś tam w zawodach. Bo później, jeżeli ktoś chce przychodzi w wieku 18 lat, 17-18 i chce wystartować w zawodach, to niestety musi się mierzyć z innymi zawodnikami, przeciwnikami, którzy już trenują po 2-3 lata i mają tych walk stoczonych po 30-40-50, więc on tak generalnie, teoretycznie i praktycznie ten chłopak nie ma szans przebicia. Jedynie co zostaje to trenowanie boksu rekreacyjnego i to też jest fajne.
1: Jak wyglądają takie treningi na samym początku właśnie dla takich dzieciaczków?
0: No, dla dzieciaczków to są generalnie zajęcia prowadzone w formie zabawowej. dzieci się tutaj bawią, mają tory przeszkód, oczywiście dostają rękawice, tak jak u mnie, bo ja też prowadzę grupę dziecięcą, więc rozgrzewka, forma zabawowa, dzieci się bardziej bawią, później jakieś skoki, przeskoki, gibkość, sprawność, koordynacja ruchowa, no i też dostają rękawice na koniec, żeby coś te worki sobie pobili, żeby się rozładowały, energia, żeby poszła w dobrym celu. Natomiast później, jeżeli już przechodzimy do etapu szkolenia już zawodniczego, no to tam już przy tym treningu przede wszystkim on jest już wydłużony do 90 minut, a nawet dłużej niektórzy prowadzą. Te 90 minut jest podzielone też na trzy części, bo jest część pierwsza rozgrzewka, część druga główna, w której szkolimy taktykę, technikę walki, oczywiście też i te inne elementy, no i zakończenie, gdzie tam prowadzimy rozciąganie, stretching i tego typu rzeczy. Także ten trening zawodniczy jest zdecydowanie bardziej wymagający i to już jest dla tych zawodników, którzy dłużej trenują, bo wiadomo, ci, którzy trenują i występują w zawodach, oni muszą podnosić swoją kondycję, wytrzymałość, no a taki trening właśnie to powoduje.
1: Podejrzewam, że obejmuje także taki trening siłowy.
0: Też. Jest, trenerzy stosują trening siłowy. To też jest związane z cyklem przygotowawczym, bo mamy cykle przygotowawcze do różnych startów, prawda? Więc trening siłowy jest ujęty w tym szkoleniu. Zazwyczaj on jest, jeżeli się przygotowujemy, mamy turniej jesienią, powiedzmy mamy czerwiec, mamy turniej w październiku, no to zaczynamy wcześniej od tych siłowych, przynajmniej ja tak robiłem, tak się uczyłem na studiach, więc zaczynamy od siłowych, później przechodzimy do wytrzymałości, a pod sam koniec startu już, przed startem robimy szybkość i w ten sposób przygotowujemy zawodnika do takich głównych imprez.
1: Tak się zastanawiam, co jest najważniejsze, czym powinien charakteryzować się taki bokser, czy powinien być silny, zwinny, czy sprytny?
0: No, wymieniła Pani wszystkie cechy, które powinien mieć bokser.
1: A bo tutaj nie ma łatwych pytań.
0: Bo tak, bokser powinien być zwinny. Ja powtarzam zawsze słowa, które gdzieś tam słyszałem. Ja pierwszy raz te słowa usłyszałem od trenera Raubo Zbigniewa i on powiedział, najpierw jest głowa, później nogi, a na końcu ręce. Więc najpierw jak wchodzisz do ringu, musisz myśleć, co chcesz zrobić. Nogi muszą tak pracować, żebyś trafnie zadał ciosy rękami. I tak jak pani mówiła tutaj wcześniej, no wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Przede wszystkim ja nie umiem określić, co jest najważniejsze. Ja bym to wszystko postawił na tym samym poziomie. Czy zwinność, szybkość, gibkość, siła. To wszystko jest na jednym poziomie.
1: Też mi się wydaje, że potrzebna jest taka obserwacja zawodnika. W sensie, że on swoją po prostu mową ciała też może wskazać takie, nie wiem jak to nazwać, takie słabsze po prostu swoje miejsca, nie? Które po prostu widać, że na przykład uchyla się przed jakimś ciosem, bo na przykład ręka go boli albo...
0: Zawodnicy, którzy są szkoleni, oni mają swoje indywidualne cechy, które wykorzystują podczas walki. Ja uważam, że jest szkolenie idzie w jednym kierunku, żeby ustabilizować zawodnika i nauczyć go poruszania się, zadawania ciosu. Natomiast zawodnicy już później w starszym wieku, każdy tworzy swój styl. I ten styl czasami jest skuteczny, czasami nie. Tak samo jeden zawodnik może być bardzo szybki, bardzo zwinny, skoczny i umie zadawać ciosy bardzo skutecznie. Natomiast drugi zawodnik może być troszkę wolniejszy, może być mniej skoordynowany na nogach, ale jest bardzo silny. Ja już wiele, wiele razy widziałem, że ktoś pięknie, ładnie boksuje, a drugi jest silny i trafi go raz czy dwa razy i kończy się walka po prostu przed czasem. Więc tutaj trudno powiedzieć o tym takim stylu konkretnym, bo tak jak powiedziałem, każdy ma swój styl i każdy na przykładzie innych, lepszych, dobrych zawodników swój styl wyrabia.
1: Czyli z tego, co tak słucham pana, to jest taki sport nieprzewidywalny, bo tutaj pan mówi, że ktoś może być zwinny, ale przegra z osobą silniejszą i może też być odwrotnie, czyli też troszkę takie szczęście też pomaga.
0: Ja myślę, że szczęście powinno zawsze pomagać lepszym, bo wydaje mi się, że lepszy zawsze powinien wygrać w walce bokserskiej.
1: A czy zawsze tak jest?
0: No nie zawsze, właśnie, że nie zawsze tak jest. Jeśli chodzi o wygrywanie walk, to mamy zawodników bardzo dobrych, mamy zawodników średnich. Oczywiście ta czołówka polska, czy tam nasza tutaj podkarpacka, zawsze jest tak, że oni są na pierwszym miejscu. Oni jadąc już większość twierdzi, że oni wygrają. Nie zawsze do końca tak jest, dlatego że to na efekt końcowy wpływają różne działania. Przede wszystkim przygotowanie do startu, ale też może się zdarzyć, że też chwila rozproszenia, chwila nieuwagi, czy tam też jakaś niedyspozycja chwilowa powoduje, że ci najlepsi przegrywają i mamy takie sytuacje.
1: Jak właśnie wygląda takie przygotowanie do zawodów? Jak długo ono trwa? I może jak często trzeba wtedy uczestniczyć w takich treningach?
0: No to są mikrocykle, makrocykle, mezocykle. To musiałbym dużo opowiadać o tym, ale generalnie jeżeli widzimy, mamy start, w ogóle w boksie, w tej chwili oczywiście weszła liga bokserska, Polska Liga Boksu, więc tam startują najlepsi polscy seniorzy, młodzieżowcy. Natomiast pozostali skupiamy się na mistrzostwach centralnych, bo to one są najważniejsze, mistrzostwa Polski. Jeśli wiem o tym, że mistrzostwa Polski na przykład w kategorii junior odbywają się końcem września, to ja początkiem lipca zaczynam okres przygotowawczy czy miesięczny, wprowadzając na początku ćwiczenia siłowe. Tutaj pracujemy kilka tygodni na siłowni, wykonując odpowiednie ćwiczenia, ale też i zbliżane do boksu. Później biorąc na przykład kolejny miesiąc, czyli sierpień, przygotowanie wydolnościowe, przygotowanie wytrzymałościowe. I tutaj pracujemy troszkę dłużej. Natomiast przed samymi startami, oczywiście w tym środkowym etapie trening wydłużam, jest troszkę dłuższy i w ostatnim etapie wracam przed zawodami na szybkość, czyli około 2 tygodni przed zawodami zwracam uwagę na przygotowanie szybkościowe. Oczywiście też tutaj starty, czyli sparingi i ostatni tydzień przed zawodami daje większy luz, skupiam się na tej szybkości, tak żeby utrwalić to, co zawodnik pozyskał przez te treningi. No i wtedy jeszcze motywacja dochodzi do tego, jeszcze rozmowa, motywacja i kończymy ten etap przygotowawczy, no i jedziemy na mistrzostwa.
1: Czyli przed samymi zawodami troszkę zwalniamy, ale generalnie ile razy w tygodniu odbywają się takie treningi?
0: To też zależy od kategorii wiekowej, bo jeśli chodzi o młodzika, to ja zawsze mówię, że młodzik jest jeszcze małe dziecko, znaczy może nie małe dziecko, ale młodzik jest to młody chłopak, którego też nie możemy przeciążać i ja
1: szkoła też.
0: Tak, 3 razy w tygodniu wystarczy. Natomiast już kategoria junior i senior, no to już senior to obowiązkowo codziennie musi trenować, a nawet i 2 razy dziennie. Jeżeli mamy obozy przygotowawcze, obozy szkoleniowe, to też tam są przygotowania dzienne. To jest 2 obciążenia, czyli nawet i 3 obciążenia. Trening ranny, popołudniowy i jeszcze wieczorem coś dokładamy, praca indywidualna, więc to też zależy od wieku. Im zawodnik starszy, tym więcej trenuje, więcej czasu poświęca na to, im młodszy mniej.
1: Tutaj pan mówi, że to jest trening w zasadzie codzienny, a czasami 2 razy dziennie. Czy często jest tak, że właśnie przez tą częstotliwość właśnie tych treningów tacy zawodnicy rezygnują z trenowania?
0: Myślę, że przez częstotliwość nie rezygnują. Rezygnacja zazwyczaj jest wtedy, kiedy są jakieś niepowodzenia, czyli zawodnik się przygotowuje dłużej i chce osiągnąć jakiś sukces i niestety nie osiąga go, więc tutaj może poddaje się i rezygnuje. Rezygnują zawodnicy też ze względów finansowych, bo jeżeli ktoś kończy etap juniora i kończy szkołę, a nie idzie na studia, tylko idzie do pracy, no to tu już niestety, ale zamyka się droga do rozwoju w tej dyscyplinie, bo no niestety tutaj w kategorii senior czy młodzieżowiec trzeba więcej czasu poświęcać na treningi. Zazwyczaj ci, którzy idą na studia bądź kontynuują naukę gdzieś, oni dalej kontynuują treningi i biorą udział w szkoleniu. Boks to nie jest piłka nożna, to nie jest siatkówka, gdzie mamy bardzo dużo drużyn, mamy ligi i mamy pierwszą, najwyższą, średnią i kolejną, gdzie na tym etapie jak ktoś trenuje na przykład tą siatkówkę, to może zawsze złapać miejsce, jak nie w najwyższej lidze, to w tej kolejnej, bądź najniższej, a bądź może jeszcze w jakiejś niższej. My w boksie mamy tylko Polską Ligę Boksu i tyle. I tam jest zawężona grupa sportowców, grupa bokserów, która może występować. Reszta niestety nie ma takiej możliwości. Gdyby była druga liga, trzecia liga w boksie, to tu by była, że tak powiem, otwarta droga dla tych pozostałych, którzy mogliby występować. Na dzień dzisiejszy tego nie mamy. Także...
1: Czyli podejrzewam, że też ta presja zjada tych zawodników, nie?
0: Też może być. No najlepsi się wybijają. Po prostu najlepsi się wybijają. Ci, którzy trenują i ci, którzy chcą osiągnąć sukces, nastawiają się tylko i wyłącznie na ten boks, to oni osiągają sukces. No oczywiście do tego predyspozycje trzeba mieć te wszystkie cechy, o których wcześniej mówiliśmy.
1: Boks coraz częściej wybierają również kobiety, dziewczęta i kobiety. Jak właśnie rozwija się boks kobiecy na Podkarpaciu?
0: No na Podkarpaciu słabo mamy z dziewczynami. Są województwa inne, w których ten boks kobiet jest bardziej rozwinięty. U nas akurat mniej. Zdarzają się dziewczyny, które osiągały coś na szczeblu mistrzostw Polski, no ale tych dziewczyn jest na palcach, że tak powiem, policzyć. No nie mamy takiej mocnej ekipy dziewcząt. Oczywiście w klubach są szkolone dziewczyny, bo przychodzą i są dziewczyny w grupach zawodniczych, ale no niestety jest ich bardzo, bardzo mało. Zdarza się, że co roku jakaś tam dziewczynka, czy to w młodzikach, czy w kadetach, czy w juniorach zdobędzie medal, ale to są pojedyncze przypadki i tak naprawdę porównując do chłopaków, to jest zdecydowanie ich jest bardzo mało.
1: A jeśli chodzi o szkoleniowców, to czy na Podkarpacie mamy wielu właśnie trenerów, czy ich również brakuje?
0: Staramy się, żeby tych trenerów było jak najbardziej wystarczająco w stosunku do ilości klubów. Powiem tak, był czas, że było bardzo mało trenerów, ale w momencie, kiedy te kluby zaczęły powstawać, rozwijać się, to zawodnicy, którzy kiedyś tam występowali w boksie, podjęli działania, żeby ten kurs instruktora boksu zrobić, czy później kolejny etap trenera pierwszej, czy tam drugiej, czy pierwszej klasy. I tych zawodników jest w tej chwili, tych trenerów jest dużo, jest na tyle dużo, że wystarczają te zasoby kadrowe na to, żeby prowadzić ten boks w tych wszystkich klubach. Są oczywiście też panowie, którzy nigdy nie boksowali, ale interesują się boksem i interesowali się boksem, więc też zrobili sobie szkolenie instruktora i mamy w klubach takie osoby, które prowadzą sekcje bokserskie. Zamiłowania, że tak powiem.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Wolontariusze wciąż poszukiwani, a chodzi tutaj o szlachetną paczkę na Podkarpaciu. Choć zapisy do zostania wolontariuszem rozpoczęły się już w lipcu, w naszym województwie wciąż są miejsca, w których brakuje ludzi. Warunek? Ukończone 18 lat, otwarte serce na drugiego i trochę wolnego czasu. Zapraszam Was na rozmowę z wolontariuszem Michałem Obaczem o tym, jak zostać wolontariuszem, jak wygląda rejestracja oraz co na Was czeka. Posłuchajcie.
4: Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o wolontariacie Szlachetnej Paczki. Może na sam początek takie pytanie, czym jest Szlachetna Paczka dla słuchaczów, którzy nigdy nie słyszeli o tej inicjatywie?
4: Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski program społeczny, który w tym roku już po raz 26 na terenie całego kraju obejmie w grudniu swoją pomocą tysiące rodzin. Jest to taki program, w którym łączymy ludzi, tych, którzy potrzebują tej pomocy i tych, którzy chcą pomagać. Pomagać mogą w różnych rolach, jako wolontariusze, ale też jako darczyńcy.
3: I teraz czas na wolontariuszy, bo macie zgłoszenia do wolontariatu. Czy każdy może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
4: Tak, wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania. Więc myślę, że ta chęć do działania jest tutaj takim głównym czynnikiem, ponieważ no, jest to wolontariat, który potrzebuje tego zaangażowania. Nie jest zawsze łatwy wolontariat, bo jest to taka dobra robota do zrobienia. Czasem wymaga wysiłku, ale ten realny efekt, który widzimy, który odmienia życie rodzin w potrzebie, jest takim efektem, którego drugi wolontariat nie da.
3: Okej, czy tym jedynym warunkiem to jest te 18 lat i chęci, czy jeszcze jakieś warunki trzeba tutaj spełnić, żeby zostać wolontariuszem?
4: No myślę, że jeszcze trzeba mieć trochę wolnego czasu. Trudno powiedzieć, ile potrzebujemy tego wolnego czasu. Teraz jest dobrym czasem, żeby wysłać swoje zgłoszenie na stronie szlachetnapaczka.pl i przejść warsztat wdrożeniowy, które odbywają się praktycznie co weekend na terenie województwa. Ale zawsze też staramy się, aby na przykład jeżeli ktoś się zgłosi w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to żeby ten swój warsztat wdrożeniowy mógł przejść w swojej miejscowości.
3: Okej, czyli tutaj jakby jako wolontariusz zapiszemy się, nie zostajemy sami, mamy instrukcję, co mamy robić krok po kroku. To jak wygląda taki warsztat?
4: Tak, przede wszystkim powiem, że od momentu wysłania zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Jest to taka osoba, która porozmawia o motywacji do działania w paczce, opowie co dalej, następnie po rozmowie, w momencie gdy wróci z informacją zwrotną, zaproponuje podpisanie umowy, a także przekaże informacje właśnie o możliwości zapisu już na warsztat wdrożeniowy. Co na warsztacie wdrożeniowym? Przede wszystkim poznamy innych wolontariuszy z naszej okolicy. To już jest taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobną motywację do działania, chęci. Na warsztacie wdrożeniowym przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzinami, ponieważ te rozmowy nie zawsze są łatwe. Poznamy też oczywiście te wszystkie aspekty prawne i formalne, które są konieczne we współpracy z rodziną, czyli pozyskiwanie danych osobowych, ich ochrona, a także jest to moment takiej wymiany doświadczeń, kiedy inny doświadczony wolontariusz prowadzący szkolenie opowie, jakie mogą nas spotkać sytuacje, jak w nich postępować. Ale przede wszystkim jest to taki czas inspiracji wspólnego takiego złapania flow z innymi wolontariuszami.
3: Czyli to jest nie tylko taki czas i miejsce na szkolenie, ale też, żeby poznać innych wolontariuszy już pewnie doświadczonych.
4: No tutaj wdrożenia odbywają się osobno dla wolontariuszy, którzy dołączają pierwszy raz do paczki, ale też dla takich, którzy już są z nami kolejny rok, ale taki warsztat szkoleniowy prowadzi zawsze już doświadczony wolontariusz bądź wolontariuszka. Dzieli się swoimi doświadczeniami, dzieli się sprawdzonymi wskazówkami. No i najczęściej jest to taki pierwszy moment integracji w rejonach, czyli w tych lokalizacjach, w których działamy.
3: A jeśli chodzi tutaj o rejony, jakie mamy na Podkarpaciu, jak to wygląda, ile mamy tych rejonów, gdzie są głównie punkty, czy są jakieś nowe też?
4: Chcielibyśmy w tym roku działać w 31 rejonach na terenie województwa. Oczywiście działamy w Rzeszowie, działamy w Przemyślu, działamy w Stalowej Woli, ale mamy także nowe rejony. To są nowe miejscowości, nowe punkty na mapie Podkarpacia, do których chcielibyśmy dotrzeć, bądź w których chcielibyśmy zacząć działać już po przerwie. No są to m.in. Sokołów, Małopolski, Brzozów, Kańczuga, Pruchnik, Nowa Dęba, Baranów, Sandomierski, Lewsko, Ustrzygi i Brzostek.
3: Czyli mamy no kilkanaście chyba tutaj tych punktów.
4: Tak, to są nowe miejsca, w których już kiedyś działaliśmy, ale niestety, przez to też, że nie udało się znaleźć odpowiedniej liczby wolontariuszy, no nie mogliśmy działać. Mamy też rejony, które działają od kilku lat. Są to Rzeszów, Błażowa, Dynów, Nisko, Stalowa Wola. Więc są to też rejony, które działają co roku, które co roku pomagają dziesiątkom rodzin. Myślę, że jeżeli w tym momencie wejdziemy na stronę szlachetnapaczka.pl i wybierzemy zgłaszam się po wybraniu naszego województwa podkarpackiego, na pewno znajdziemy tą lokalizację, ten rejon, który będzie najbardziej odpowiedni i wygodny z wielu względów do do działania, chociażby odległości od naszego miejsca zamieszkania. Bardzo potrzebujemy, aby ci wolontariusze zgłosili się jak najszybciej, ponieważ to też pozwoli nam zweryfikować możliwości działania w poszczególnych lokalizacjach. Nie zapominajmy także o liderach. Liderzy to są osoby, które prowadzą rejony na Podkarpaciu, przewodniczą tym rejonom. To są także osoby, które koordynują pracę wolontariuszy w danych rejonach. Zawsze wolontariusze mogą korzystać ze wsparcia swojego lidera. Jest to osoba, która jest najczęściej doświadczona już w programie, zna lokalną specyfikę działania.
3: Czy taka sytuacja z tymi wolontariuszami jest zawsze, że trzeba ich aż tyle i trzeba ich aż tak ziemnie szukać?
4: No w tamtym roku dotarliśmy do prawie 20 tysięcy rodzin. Nie byłoby tego, gdyby nie ponad 13 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek na terenie całej Polski, którzy z nami działali, którzy zdecydowali się wysłać swoje zgłoszenie do wolontariatu i dołączyć do nas.
3: Tutaj mówimy o tym, że mówimy o studentach, mówimy o osobach pracujących, więc da się wolontariat połączyć z pracą czy ze studiami.
4: Tak, myślę, że jestem tego dobrym przykładem, ponieważ to już będzie moja 8. edycja jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce. Dołączyłam wraz z moim początkiem nauki w szkole średniej. Pamiętam, to jeszcze były czasy przed pandemią, kiedy większość działań odbywała się stacjonarnie. Więc myślę, że jak najbardziej można połączyć wolontariat w Szlachetnej Paczce ze studiami, z pracą, z innymi zobowiązaniami, ponieważ zawsze dajemy swoje 100%. Każdy swoje 100% może mieć różne. Tutaj też wolontariusze i wolontariuszki w innych rejonach to są osoby bardzo otwarte, bardzo, bardzo ciepłe, bardzo wyrozumiałe. No ja przez ten już długi czas nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby czy ze względu na zobowiązania zawodowe, czy też okres maturalny, który przechodziłem też ze Szlachetną Paczką, żebym spotkał się z takim niezrozumieniem, że nie mogę zaopiekować się 5-6 rodzinami, tylko na przykład 3 w danej edycji.
3: Okej, czyli to Szlachetna Paczka też dostosowuje się trochę tak do nas i do naszego trybu życia, jeśli trzeba.
4: Myślę, że można powiedzieć to dwojako, że Szlachetna Paczka dostosowuje się, ale my też czasem dostosowujemy się do tej Szlachetnej Paczki, ponieważ są takie momenty w edycji, na przykład kiedy jest listopad, już kończymy odwiedzać te rodziny. Wiemy, że tylko do określonego dnia możemy odwiedzać rodziny, ale też mamy świadomość, że w naszym rejonie, w którym działamy, jest jeszcze kilka tych nieodwiedzonych rodzin. No ciężko by było i myślę, że tutaj wielu wolontariuszom pozostać z taką świadomością, że nie dotarliśmy do którejś z rodzin, która była zgłoszona, więc tak jak wspomniałem, Szlachetna Paczka nie jest łatwym wolontariatem, bo to jest konkretna robota do zrobienia, która czasem wymaga tego wysiłku, ale efekt końcowy w postaci odmiany życia, tego sensu i satysfakcji do działania, bo to też jest bardzo ważne, ponieważ realnie tą zmianę rodziny wolontariusz widzi swoimi oczami. Spotyka się z nią, rozmawia 2 razy. Weekend cudów, przyjeżdża z paczką, później także się spotyka po tym okresie weekendu cudów z rodziną, więc widzi tą zmianę swoimi oczami. Ja też mam takie przykłady rodzin, w których tą zmianę realnie widziałem swoimi oczami i myślę, że to jest najpiękniejsza, jednocześnie największa nagroda, sens i satysfakcja do działania.
3: Okej, czyli tutaj już przyszliśmy sobie od tego, czym jest Szlachetna Paczka i jak się zarekrutować, co mniej więcej robi wolontariusz i czy wolontariusz to jest taka osoba pierwszego kontaktu z rodziną, czy ktoś wcześniej jeszcze się z nimi kontaktuje?
4: Jeżeli rodzina zostanie zgłoszona, no to ci wolontariusze to są pierwsze osoby, które kontaktują się z rodziną.
3: Czyli tutaj wchodzi w grę 2 rozmowy z taką rodziną o jej potrzebach, tak?
4: Tak. Pierwsza rozmowa jest taka bardzo zapoznawcza. Wchodzimy do tego domu, wchodzimy do życia tej rodziny i chcemy ich poznać. Chcemy z nimi porozmawiać jak z dobrymi znajomymi. Zależy nam jako wolontariuszom, żeby rodzina nie czuła się tak bardzo też otoczona tymi formalnościami, ponieważ zawsze mamy tą świadomość, że rozmawiamy tylko z drugim człowiekiem, który ma nie zawsze łatwą historię, który ma różne doświadczenia ze sobą. Więc zawsze, oczywiście wiemy, że jest to rodzina, którą odwiedzamy, ponieważ została zgłoszona, ale zawsze rozmawiamy z drugim człowiekiem i wchodzimy do domów takich jak każdy inny, takie jak każdego z nas, myślę, ponieważ często są to też osoby, które mieszkają w bliskiej odległości od nas, a nawet nie wiemy, z jakimi mierzą się trudnościami.
3: Tutaj jest właśnie ten kontakt z rodziną jako zadanie wolontariusza. A ile takich rodzin może mieć wolontariusz? Czy to jest jakaś liczba już ustalona od góry, czy to zależy też od wolontariusza?
4: To zależy od wolontariusza i jego możliwości. Oczywiście tutaj zawsze pamiętam moja jedna z liderek z Rzeszowa zawsze mi powtarzała, ale zadbaj o siebie. Mówię, tak, wiem, zadbam o siebie, ale tutaj jeżeli tylko mamy możliwość odwiedzenia tej rodziny, spotkania się z nią, to nie spotkałem się z sytuacją, w której usłyszałbym, że nie możesz iść do tej rodziny, ponieważ masz już za dużo rodzin, które odwiedziłeś w tym roku, więc to jest zawsze decyzja wolontariusza, właśnie jego 100%, ile może dać tego swojego 100% i swojego zaangażowania.
1: Okej, to jest tak, że mamy jedna rodzina, jeden wolontariusz, czy na przykład wolontariusze działają razem w jakiejś grupie, w jakichś duetach?
4: Wolontariusze przede wszystkim zawsze odwiedzają rodziny we dwie osoby. Jest to poddyktowane kwestią przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też takiej naszej troski, ale także dwie osoby zawsze zwrócą uwagę na więcej szczegółów, ponieważ tak, jako wolontariusze odwiedzamy rodzinę, mamy taki specjalny arkusz, taki też scenariusz tej rozmowy, bo wolontariuszom też jest trudno czasem przeprowadzić tą rozmowę, zwłaszcza jak usłyszą historię, która jest trudna, która może wydarzyła się niedawno. To jest też to poczucie bezpieczeństwa dla wolontariuszy, ponieważ w Szlachetnej Paczce działają zarówno osoby bardzo młode, jak i już też starsze, więc tak to wygląda. To jest też poczucie, kwestia bezpieczeństwa dla rodziny, bo w sytuacji, kiedy starszą panią czy młodą kobietę z dziećmi też odwiedza dwoje wolontariuszy, to zawsze jest to takie przyjemniejsze, bezpieczniejsze. W momencie, kiedy jeden z wolontariuszy też zanotowuje odpowiedzi, rozmawia z rodziną, drugi wolontariusz może zwrócić uwagę na to, ponieważ w wielu domach spotykamy dzieci. Dzieci, które się cieszą, że ktoś je odwiedził. Więc też jest to czas takiej dobrej rozmowy z tą rodziną i to jest takie dla nas najważniejsze, żeby rodzina też nie czuła się skrępowana podczas takiej rozmowy, ponieważ zadajemy wiele pytań, które odnoszą się często też do tej sytuacji rodziny obecnej, więc we dwójkę zawsze raźniej.
1: Okej, czyli we dwie osoby spotykacie się z rodzinami.
4: Tak.
1: Po tym spotkaniu z rodziną dla wolontariusza jakie jest kolejne zadanie? Czy to było jego główne zadanie, które musiał wykonać?
4: Tak, przede wszystkim to jest spotkanie z rodziną. To jest to pierwsze spotkanie z rodziną. Po takim spotkaniu właśnie z drugim wolontariuszem czy wolontariuszką jest też czas na taką chwilę refleksji i podjęcie decyzji, czy spotykają się z rodziną po raz kolejny, to znaczy udają się na drugie spotkanie, gdzie już rozmawiają konkretnie o tych potrzebach rodziny, czy też dziękują rodzinie za otwartość, za poświęcony czas na rozmowę, ale decydują o nie podjęciu decyzji o włączeniu rodziny do paczki w tej formie materialnej, ale mogą także wolontariusze wtedy zaproponować jedną z form paczek wsparcia specjalistycznego. Tutaj mamy paczkę medyczną, prawniczą, a także termomodernizacyjne.
1: Czyli tak naprawdę tych paczek jest więcej, bo chyba najwięcej słyszy się o tych paczkach takich materialnych.
4: Tak, paczki materialne to jest coś, co dominuje w Szlachetnej Paczce, ale tutaj jeszcze mamy te dodatkowe formy wsparcia dla rodzin. Jest to paczka medyczna, czyli takie różnego rodzaju, czy też konsultacje, czy też skierowanie do odpowiedniego specjalisty, z którymi mamy kontakty, paczki wsparcia prawnego, czyli takie, które czasem, którzy nasi też wolontariusze wspierają rodziny w rozwiązaniu jakichś spraw, trudności, po kierowaniu czasem, ponieważ bardzo często rodziny wiedzą, że mogą skorzystać z jakiegoś świadczenia, formy wsparcia, które jest zapewniona przez państwo, ale bardzo często rodziny nie wiedzą, jak się za to zabrać, więc taki wolontariusz może podpowiedzieć, jak zacząć sprawę, gdzie się pokierować, a także mamy tą paczkę wsparcia termomodernizacyjnego, czyli tutaj kwestia pomocy, na przykład we wniosku o wymianę pieca na nowy z dofinansowaniem.
1: Okej, czyli tutaj wsparcie można powiedzieć, że jest takie różnorakie i dostosowane zupełnie
4: tak, do zawsze rodziny. Jest to dostosowane wsparcie do potrzeb rodziny. Tak jak wspominałem, zdarza się, że rodzina nie otrzymuje tej paczki materialnej, ale jest objęta jedną z form wsparcia specjalistycznego.
1: Okej, czyli tutaj rodziny zawsze jakąś pomoc otrzymują. Mówiłeś o tym, że czasami te rozmowy są najtrudniejsze. Co dla Ciebie jako wolontariusza przez te 8 lat było najtrudniejsze?
4: Myślę, że początkowo to było takie wyjście też trochę ze swojej takiej bańki, uświadomienie sobie, że w tej mojej najbliższej lokalizacji, bo gdy spojrzę trochę dalej, to jest wokół mnie bardzo dużo osób, które potrzebują tej szlachetnej paczki, które są pozostawione same sobie właśnie z dala od wzroku tej drugiej osoby, które bardzo często nie proszą o to wsparcie, mimo że go bardzo potrzebują. Więc myślę, że pierwsze te spotkania z rodzinami 8 lat temu to było takie zderzenie z rzeczywistością, więc to było takie najtrudniejsze. I te pierwsze rozmowy, te pierwsze chwile, kiedy słyszę naprawdę trudną historię rodziny, jednocześnie wiem, że muszę kontynuować, ponieważ im dłużej rozmawiam z tą rodziną, tym bardziej też ją poznaję i przede wszystkim poznaję ich piękno. I to jak ci domownicy nawet wspierają się wzajemnie.
5: Okej, czyli ta rozmowa potrafi być taka dosyć trudna, ale na pewno jest też coś, co w tym wolontariacie daje satysfakcję.
4: Tak, na pewno daje satysfakcję. Tak jak już wcześniej wspominałem, tą satysfakcją jest ta realna zmiana u tej rodziny, którą odwiedziłem nawet kilka lat temu. I są takie rodziny, z którymi do dzisiaj jestem w kontakcie, które do dzisiaj, w momencie kiedy rozmawiamy przy różnych okazjach, czy przy okazji świąt, czy przy okazji imienin nawet, to są rodziny, które zawsze bardzo ciepło wspominają nasze spotkania, które za każdym razem powtarzają, że koniecznie musimy się spotkać, koniecznie musimy porozmawiać przy tej przysłowiowej herbacie. Bo im to spotkanie właśnie ze szlachetną paczką, ale też ze mną czy z drugim wolontariuszem, kojarzy się z czymś dobrym. A najczęściej właśnie te rodziny w trudnej sytuacji, czy też po przejściach, po trudnej sytuacji losowej, najczęściej zapamiętują te dobre chwile i chcą z nich jak najbardziej korzystać.
5: Okej, czyli to spotkanie z drugim człowiekiem też jest ważne dla tych rodzin.
4: Tak, zwłaszcza dla osób, które są samotne, ale też takich, które po prostu nie mają z kim porozmawiać o swoich trudnościach. No bo znając też nasze doświadczenia, wiemy, że najczęściej te osoby, które potrzebują tego wsparcia, na przykład nie rozmawiają ze swoimi sąsiadami o swoich trudnościach. Ale gdy przyszła taka osoba trochę z zewnątrz, ale weszła do ich świata, pokazała im, że w tym momencie podczas tej rozmowy oni są ważni. Poświęcamy im 100% uwagi. Jesteśmy bardzo ukierunkowani na to, aby odmienić ich życie. To myślę, że tak, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem i ta zmiana, którą widzimy, jest taka najważniejsza.
5: Spotkanie i wyjście do tej drugiej osoby. To jest chyba cały ten cel szlachetnej paczki i tego wolontariatu.
4: Mówimy, że łączymy ludzi, więc tak, myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ niezależnie od sytuacji, z którą się spotykamy, niezależnie też od okoliczności, z którymi się mierzymy, niezależnie od emocji, czasem też trudnych, bo pojawiają się trudne emocje, pojawia się też czasem niezrozumienie u rodziny, dlaczego akurat oni nie zostaną objęci pomocą szlachetnej paczki. Do tego wszystkiego sprowadza się rozmowa. Rozmowa, która może być bardzo spokojna, bardzo rzeczowa, ale też empatyczna. Ponieważ na co dzień mierzymy się z masą komunikatów, docierają do nas przeróżne komunikaty, które potrafią być sztuczne, mało empatyczne. To właśnie w tej szlachetnej paczce spotykamy się z drugim człowiekiem, który stara się jak najprościej, ale też jak najbardziej empatycznie rozmawiać i zaopiekować tą drugą osobę.
5: I potem to wszystko kończy się, jeśli dobrze mówię, Weekendem Cudów, tak?
4: Tak, Weekend Cudów już w połowie grudnia tego roku. To jest moment, kiedy dostarczamy paczki do rodzin. To jest też moment wielu łez, ale już wzruszenia i radości. Jest to moment wielu uśmiechów na twarzach dzieci. Jest to moment, kiedy trzeba ponosić też paczki. Pamiętam sytuację, to już było kilka lat temu, kiedy rodzina otrzymała łóżko dwupiętrowe. Tylko rodzina mieszka na trzecim piętrze bez windy. Więc jest to też moment, kiedy no właśnie wychodzimy z tej swojej bańki i dla nikogo, kto pojechał z nami do tej rodziny, nie stanowiło problemu, no to niesiemy. Jeżeli trzeba będzie, to nie będziemy wnosić po kawałku. Będziemy rozpakowywać paczki i będziemy wnosić po kawałku. Więc tak, ten Weekend Cudów jest takim momentem kulminacyjnym. Później, po Nowym Roku, jeszcze spotykamy się z tą rodziną w miarę możliwości. Rozmawiamy z nią, co ta szlachetna paczka zmieniła. Przede wszystkim widzimy tą realną zmianę.
5: Bycie wolontariuszem to jest taki dosyć długi proces, bo jeśli ktoś na przykład zaczął teraz, a po Nowym Roku, no to jeszcze prawie pół roku takiej pracy, można powiedzieć.
4: Tak, ale no to tak jak wspomniałem, też te okresy zaangażowania są różne, no bo jeżeli wyślemy swoje zgłoszenie na stronie Szlachetnej Paczki do wolontariatu, no to w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter, Na spokojnie zdążymy sobie jeszcze podpisać umowę o wolontariat online, co ważne, a także tych warsztatów wdrażeniowych jest całkiem sporo. Z tego, co słyszę od moich kolegów i koleżanek, którzy właśnie prowadzą takie warsztaty, to praktycznie co weekend są w innych miejscach, gdzie przeprowadzają te warsztaty wdrożeniowe, a później to zaangażowanie, no to będzie już rosło wraz z liczbą zgłoszonych rodzin z okolicy naszej najbliższej, ilością wolontariuszy, liczbą wolontariuszy w danym rejonie. Więc myślę, że takie największe zaangażowanie to jest ta kwestia tych formalności, przejścia wdrożenia i być gotowym do działania, a później tak właśnie, to już zależy od wolontariusza, czy zacznie w połowie września, czy zacznie w połowie października. Wiadomo, im wcześniej zacznie działać, tym ma szansę na większą liczbę rodzin, którą odwiedzi i działanie, ponieważ po spotkaniu z rodziną przygotowuje opis tej rodziny, który jest później weryfikowany. Więc myślę, że im wcześniej, tym lepiej, dlatego możemy zostać człowiekiem od tej dobrej roboty już teraz. Wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie do wolontariatu.
5: To może tak już zbliżając się ku końcowi i podsumowując, powiedzmy sobie, jakie mamy takie stałe punkty na Podkarpaciu?
4: Tak, no to na pewno mamy Rzeszów, na pewno mamy Przemyśl, na pewno mamy Stalową Wolę.
5: I może ostatnie pytanie, takie na sam koniec. Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
4: To jest bardzo trudne pytanie, bo mógłbym teraz tak wymieniać, ale myślę, że dlatego warto, ponieważ widzimy realną zmianę tych rodzin i jesteśmy blisko ludzi. A jak wiemy, dzisiaj ten kontakt z drugim człowiekiem coraz bardziej nam się zaciera, więc myślę, że dla ludzi, ponieważ poznajemy rodziny, ale także ludzi, z którymi współdziałamy. Ponieważ wiemy też, że Szlachetna Paczka łączy ludzi. Ja sam znam przypadki, w których powstały małżeństwa, ale także bardzo dobre przyjaźnie w Szlachetnej Paczce i ja o swojej przyjaciółce, którą poznałem właśnie w wolontariacie, mogę powiedzieć, że to, że gdyby nie wolontariat w Szlachetnej Paczce, to dzisiaj byśmy się nie znali.
5: Czyli warto nawet po to, żeby poznać ludzi. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i mam nadzieję, że zachęciliśmy chociaż jedną osobę, żeby została wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
4: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę i pamiętajcie, szlachetnapaczka.pl to jest dzisiaj jedyny dobry adres.
2: SK Rzeszów.
5: Wakacje za nami, ale w Rzeszowie był to czas intensywnej pracy i realizacji ważnych miejskich inwestycji. Nowe oświetlenie na Bodziwoju, ścieżka pieszo-rowerowa na Zalesiu, kładka nad Strugiem i nowy budynek szkoły na Matysówce. To tylko część inwestycji, o których już za moment porozmawiamy. W rozmowie nie zabraknie też Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki i przygotowań do jeszcze jego listopadowego otwarcia. Co już udało się zrobić, a na jakie inwestycje mieszkańcy jeszcze czekają? O tym w mojej rozmowie opowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.
6: Budowa oświetlenia na osiedlu Budziwój przede wszystkim jest długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców. I dosłownie kilka dni temu podpisaliśmy umowę na budowę tegoż oświetlenia. Ono będzie realizowane na dwóch budziwojskich ulicach, czyli na ulicy Herbowej i na ulicy Porąbki, a także dodatkowo w ramach tej samej inwestycji oświetlony zostanie odcinek ulicy Potokowej. To jest inne osiedle, jest to Staroniwa, ale zasadnicza część tej inwestycji wartej ponad 1 100 000 zł będzie realizowana właśnie na osiedlu Budziwój i w sumie zostanie wybudowanych 99 latarni, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto warto dodać, że ta inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową, czyli nie będzie takich widocznych, dużych utrudnień dla mieszkańców. I w sumie, to też jest ważne, oświetlonych zostanie blisko 3 km rzeszowskich ulic. To jest sprawa, tak jak powiedziałem, bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Mieszkańcy Budziwoja zgłosili te inwestycje do budżetu obywatelskiego. Tam nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów, ale prezydent zadecydował, że tak czy tak to oświetlenie bardzo potrzebne powstanie.
5: W trakcie jest też budowa ścieżki na ulicy Robotniki.
6: Jest to duża inwestycja realizowana na osiedlu Zalesie. Warto ponad 5 milionów złotych. Tam powstaje droga pieszo-rowerowa, która która uzupełni istniejące szlaki rowerowe w tej części Rzeszowa. W sumie rozbudowany zostanie odcinek blisko kilometrowy. Tak jak wspomniałem, będzie część wydzielona dla pieszych i dla rowerzystów, ale nie tylko, ponieważ będzie nowe oświetlenie tej ulicy. Jest przebudowana, rozbudowana kanalizacja deszczowa, między innymi część potoku Matusówka, który tamtędy płynie, będzie schowana pod ziemią w takich dużych rurach. Ponadto przebudowane są także dwa skrzyżowania i ta inwestycja już trwa, jest widoczna, w przyszłym roku będzie gotowa i mieszkańcy Zalesia, a także ci, którzy odwiedzają piękne nasze Zalesie, będą mogli korzystać właśnie z tego nowego szlaku.
5: W trakcie budowy jest również kładka na Strugu.
6: Jest to inwestycja, o którą z kolei prosili mieszkańcy osiedla Drewnianka. Powstaje tam kładka nad rzeką Strug, która połączy dwie ulice, ulicę Koło i ulicę Jachowicza, ułatwiając dojazd przy pomocy rowerów, hulajnóg, a także dojście piesze od właśnie ulicy Koło w kierunku na przykład nowego żłobka, szkoły i przedszkola, które zostały niedawno oddane, a także do terenów rekreacyjnych Arkadia, które powstały w tym rejonie. Inwestycja już trwa i koszt jej to prawie 4 miliony złotych i ona także będzie oddana do użytku w przyszłym roku.
5: W trakcie wakacji remontowano szkołę, ale udało się też otworzyć nowy budynek szkoły dla uczniów klas 4-8.
6: Osiedle Matusówka wymagało takiej inwestycji. Był tam problem, o którym zresztą mówiliśmy, problem z pozyskaniem gruntów, przede wszystkim takich, na których można wybudować nowy budynek szkoły. Matusówka jest pięknie położona na wzgórzach, ale oprócz spraw widokowych wiąże się to z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o realizację takiej inwestycji, jak na przykład szkoła. Stary budynek już nie mieścił uczniów rozwijającego się osiedla, dlatego też nie chcieliśmy czekać, przygotowywać dokumentacji i następnie budować tej szkoły, bo to jest proces kilkuletni, jak zawsze. Pojawił się nowy pomysł. Przejęcie, wydzierżawienie budynku, który już powstawał na osiedlu Matusówka, i taki pomysł zaakceptowany przez prezydenta Rzeszowa udało się wprowadzić w życie. Rok przed oddaniem do użytku

0: w starszym obiekcie, który znajduje się w sumie nieopodal.
1: Również czas na dobrą informację dla mieszkańców Rzeszowa. Jest już data otwarcia Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
0: Dosłownie kilka dni temu odbyła się próba generalna nagłośnienia światła i wszelkich instalacji, które powstały na naszym pięknym obiekcie, czyli Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego. I zapadła też decyzja, kiedy ten obiekt zostanie zaprezentowany już wszystkim. Będzie to 7 listopada tego roku, natomiast nie zdradzamy jeszcze szczegółów tego, jak to będzie wyglądało. Będzie to na pewno duże, piękne przedsięwzięcie i już dziś możemy wszystkich na nie zaprosić, natomiast szczegóły będziemy podawać niebawem. Ja tylko przypomnę, że Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki jest stadionem, który może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim jest dedykowany lekkoatletom, ale także będą korzystać z niego piłkarze. Będzie także miejscem, areną dużych wydarzeń kulturalnych, takiego miejsca bardzo brakowało w Rzeszowie. Tutaj będzie można tego typu wydarzenia, które zgromadzą nawet 30 czy 40 tysięcy osób, organizować. Koszt budowy PCLA to około 200 milionów złotych na dziś.
2: SK Rzeszów.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
4: I po reklamie.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: I po reklamie.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.